Tydzień wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

Kiedy się biorę do roboty, wszystko inne traci podest. Gdybym tego nie robił, dawno straciłbym już głowę. Jak sprzedam ci konsolę, to zostanę milionerem. A ty chyba pomyliłeś PS4 z SSL-em. Od jutra zbieram na chatę pod Neapolem, by mówić jej wieczorem, buena sera mio amore. Choć śmiało nazwałbym stolicę kraju moim domem, to nie wiem czy nazajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek, odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroi mnie udany fortel. Nie używaj broni, moi lecą już do fortec. To co dla jednych znojem, inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę, gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek, już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecaj ogień, dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem, zapewne musiałem dojrzeć.

Chciałbym być znowu młody, żeby zaczynała się właśnie wtedy wiosna. Zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. Nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych, żeby choć na chwilę wróciła beztroska. Dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać. I czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się cofnąć. To coś jak wypaść przez okno. Uwiera jak pęknięta warga. Niby uśmiech na twarzy, lecz trochę to waży, co trzymam na barkach jak sztanga. Wlepiasz we mnie oczy jak manga. Są niebieskie, wielkie i szkliste. Chcielibyśmy wyjść już na prostą, ale każdy nosi coś starego jak bliznę. Pójdźmy dziś na łatwiznę, przyznaj. Mega będzie to zrobić dla sportu. I nie musisz się starać o wizę. Nie weźmiemy też ze sobą paszportów. Nie mów mi, że nic z tego nie wyjdzie. Twoje wizje są jak róża bez kolców. Nie istnieją, są niemożliwe. Powiedz tylko.

Dynamit jest wybuchowa ta mieszanka i ciężko w to znów inwestować, więc sama niesiesz swój uśmiech, wymuszony jest i trochę sztuczny. Białe rózgi ci wchodzą jak woda, chciałabyś zwymiotować te uczucia jak trunki. Taka jest dzisiaj miłość od kuchni, od niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz, może pójdźmy gdzieś, dla odwagi weź 200 wódki. Być

Tatuaż wciąż cię wyraża w 100%. I żeby z ramion na plecy takiego zdania nie zlecić, że ciut na zdrowiu podupadnie ten, co ci stanie naprzeciw. I mówisz, że rzuciłeś ślugi, że teraz lepszy huch masz i parę stów co miesiąc mniej gubisz. Ty huch z tym hajsem za ten

mógłbym wspomnieć, że wczoraj słońce tak świeciło nieprzytomnie, że mocno niepokoi to mnie, bo księżyc blady coś i patrzy na wschód tak smutno. Zupełnie jakby miał nie być jutra jutro. I mógłbym dodać, że zamiast na Boga lat swoich dowieść, a dziecko pielęgnuje w sobie, zresztą pełen obaw, bo przeszłość dziecka radziecka, przyszłość chwiejna, mama anarchia, papa stakan partwiejna. I mówię, że rzuciłem z przekory i że wraz z ostatnim szlugiem cały mi zgasł koloryt. Siedzę w tej niepalarni, ćwiczę pozę i wzrokiem wodzę

sorry mordo, ale nie ta liga. Zobacz jak to chodzi, zobacz jak to śmiga. Nagraliśmy tego razem kilka giga. Zagraliśmy potem nie jednego giga. Wszyscy mówią mi, że ten skład jest mega. Brzmienie klasyk to jest tak jak Sega.

Сам Кирей, но мы сейчас тут же. Ну, загрузили больше.

igrzyskach osobowości, wśród dziarek na twarzy farbowane włoski, wśród patostreamów i obelg, face to face, romanse i plotki. Zabijasz emocje w tych dzieciach świadomie, czy robisz to nieumyślnie jak Baldwin? Boże, proszę, pozwól zostać mi

Na balu przebierańców byłem Zorro. Z królewną w wolnym tańcu depczę pelerynę. Horror, tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, z poszu tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytarł

spadnie na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka.

I nadal staram się zrozumieć, czy samotność tu jest kluczem, czegoś ciągle mi brakuje, stale gubię sens i uciekam od problemów, chociaż wiem, nie powinienem, ale łatwiej wytrwać w biegu, ej. Powinienem się mierzyć z każdym z nich, powinien już ze mnie być dorosły typ. Powinienem porozmawiać, a nie ciągle kpić, staram się jak mogę, ale czasem

0: Non-stop rozwój.
1: Tak się robota cudownie robi w trybie home office.

0: Non-stop rozwój.
1: Home office.
2: Praca zdalna jest od lat tu praktykowana.
1: Miłość do muzyki w czasach pandemii.

mnie chcą.

0: potem odbijam, to czwarta ściana, poszła mi szczyba. Rody bija, głowa odczynia, chronię szyję, wszystko odbijam. Od wszystkiego odbijam.
1: Zero gry i ciągle praca, niszczy bany jaca, niszczy bany jara też. Jutro znowu pada deszcz, studni będziesz stał na dnie. Uwypuklony każdy lęk, powiesz o sobie, powiem ci o mnie. Powiedz, że boli, zaboli cię łeb, a to nie kres. Mimo, że wschodzi ono, powoli, powoli bardzo. Mordę odkrywasz za bardzo zasłoń, robi cię backdog, w sumie ja też. Krzyżak tańczy, różność chyba się odzywa, bo ściany głowa była odbita. Smaku wywar, nowy dom, różnica, już nie dygaj.

obecności spojrzeć w twarz swój, poczuć rytm. Teraz wiem, że mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię.

kiedy odkrywam kołdrę. Muszę jechać już do Wawy, eksportuję ten folder. Przypinanie metek jest moją wielką trwogą. Wstaję z łóżka i już pytają, którą nogą. I nieważne dla nich na co, ważniejsze jest na kogo. A teraz mój przyjaciel patrzy na mnie jakoś wrogo. Czy mogę być Polakiem, a próbować żyć bez troski? Czy mogę wierzyć w Boga, a wysuwać własne wnioski? W końcu wybuduję dom, jeśli przydzielą mi kredyt. Na razie muszę przeżyć.

Próbuję moim tempem, ale presja czasu kurczę. Świeci mi długimi jak tapeta na czwórce. Kiedyś byłem pewien, a teraz bardziej może. Niby coraz lepiej, ale ze stresem trochę gorzej. Byłem dobrej myśli, a nie dostałem się na zorze. Już dawno wszyscy wyszli, ale lubię to co robię. Ciężko spojrzeć im na gościa i mu przyznać, to jest świeże. Gdy z miliona pustych krzeseł wybudował sobie wieżę. Sam nie wierzę, ale tam go już nie zobaczycie. Teraz leży gdzieś na trawie i rozkminia swoje życie. A na szczycie zostawił kartkę z życzeniami. Żyjcie dobrze, IRL. Nie przejmujcie się głupcami. To był tylko kiepski dzień, a nie złe życie.

0: Radio Campus.
1: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

babciu idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. Chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę, i syna, i córki, i syna.

0: Witajcie.
1: Piękna sprawa. Piękny dzień, dzień dobry. Jesteśmy z wami, wy jesteście z nami. Wszystko ponownie jest na swoim miejscu. Ten dzień świstaka zaczyna się dla was ponownie.
0: Dzisiaj 25 maja, 6 minut po godzinie 7, tak. Zachęcamy do wspólnej zabawy, spędzenia czasu, odzywania się, że jesteście, szczęśliwi, że jesteście nieszczęśliwi.
1: Chcemy wszystkich informacji.
0: Totalny freestyle.
1: Zgadzam się. Przepiękny dzień przed nami. Szukamy optymizmu. Na razie jest on ukryty pod jakimś kamyczkiem i do przewalenia mamy 100. Ale naprawdę słonecznie i ładnie. Mówię wam tak, jakbyście nie mieli okien. Natomiast tydzień temu było takse. Zatem dzisiaj myślę, że czeka nas zacny, przyjemny poniedziałek.
0: 886-971-971. Tutaj czekamy na wasze SMS-y, wiadomości na WhatsAppie. Jeśli wolicie, na Instagramie Radia Campus, to tam też przyjmujemy wasze wiadomości. Klaudia Szkaradek.
1: Mateusz Ligocki? Ligocki, donoście nam, co u was. Cześć.
0: Dzień dobry.

0: Kapitan Poranek.
1: 14 minut po godzinie 7. Zaglądamy do kartki z kalendarza z 25 maja, żeby zobaczyć, co ten dzień przyniósł w historii świata i wszechświata.
2: I abyście mogli zabłysnąć w waszym otoczeniu, mówiąc dziś na przykład, że w 1609 roku zakończył się proces przenoszenia dworu królewskiego i de facto stolicy Polski z Krakowa do Warszawy. Kraków od wczoraj dość głośny temat.
1: Tak.
2: Odwołania w referendum pana prezydenta, więc możecie na przykład tak zagaić, że słyszeliście, że odwołali tego prezydenta z Krakowa, a wiecie, że w 1609 przeniesiono stolicę z Krakowa do Warszawy? Przypadek?
1: Czyli tutaj macie nie dosyć, że ciekawostkę, to jeszcze taki bridging, jak to połączyć z aktualną sytuacją w kraju.
2: I de facto leciuteńką prasówkę.
1: Mm-hmm.
2: Niebywałe. A to wszystko w dwóch zdaniach. Co u ciebie, Ligo?
1: Powiedzmy, że w podobnym klimacie, ale wcześniej, rok 1223, Ujazdów otrzymał prawa miejskie.
2: Widziałam tę informację i uznałam, że nie mogę jej tknąć. A wiesz, co się wydarzyło w 1792 roku?
1: Tak.

0: miał takie wizje, że tak, ktoś wybitny się urodzi.
1: Miał wtedy imieniny, ale tak, przez to mam taką jakąś taką, wiecie, sentyment, słabość.
0: No to trochę katastrof. 1698 rok, erupcja Wezuwiusza. I... O nie, zgubiłam. Nie, jest. 1847, wielka powódź w Żorach.
1: Ech, to coś pozytywnego.
0: Szukaj.
1: Rok 2005. Liverpool. Klub piłkarski Liverpool z Jerzym Dudkiem w bramce pokonał w rzutach karnych AC Milan w rozegranym w Stambule finale Ligi Mistrzów. Wtedy to był ten mecz, że do przerwy było 3-0 dla Milanu. Liverpool podgonił na 3-3. Ostatecznie rzuty karne, gdzie był Dudy Dance.
0: Niesamowite, Jezu! Kochałam ten mecz.
1: Historyczna rzecz.
0: Ostatnio rozmawiałam z Anglikami gdzieś i pokochali mnie, jak rozmawiałam z nimi właśnie o tym meczu Liverpool-AC Milan i wspominaliśmy Dudy Dance i Anglicy też pamiętają. Nietypowe święta, czy coś jeszcze by pan chciał powiedzieć z takich rzeczy poważno wzruszających, tak jak na przykład AC Milan Liverpool?
1: Nie, śmiało.
0: Drodzy państwo, dzisiaj bardzo dużo nietypowych świąt. Dzisiaj jest Światowy Dzień Piłki Nożnej. Brawo Ligo za newsa zatem. Dzisiaj jest także Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Weterana, Dzień Wyzwolenia Afryki, Światowy Dzień Futbolu, ale także Dzień Ręcznika. Pomyślałbyś, że jest Dzień Ręcznika dzisiaj, ale przede wszystkim jest dzisiaj Dzień Królewny, więc dla wszystkich waszych królewien wszystkiego najlepszego. Kupcie im kwiatka albo czekoladkę. 886-971-971, dużo SMS-ów wpada, będziemy je czytać za moment z moim ukochanym przyjacielem L.

0: Kapitan Poranek.
1: 24 minuty po godzinie 7.
2: 886-971-971 to jest opcja kontaktu, z której korzystacie dość chętnie i witacie się z nami. Na przykład Chrypa napisał hello o 7.07, ale napisał to o 7.07, więc takie mamy opóźnienie w odczycie.
3: Tak.
2: Natomiast coś, co mnie zaszokowało, to jest SMS, który brzmi, uwaga.
3: G.
2: Dobry wieczór, miło was słyszeć, Don Rogallo. Mhm. I nie wiem, czy ty pamiętasz, ja zareagowałam w ogóle na to entuzjastycznie i powiedziałam Ligozowi, Jezu Chryste, on do nas nie pisał z 5 lat. Więc witamy ponownie, Don Rogallo, martwiliśmy się o ciebie, więc dobrze, że żyjesz. Dzień dobry, tydzień temu straciłem zasięg akurat podczas polecajek, dotarł do mnie tylko malutki urywek, w którym Klaudia narzekała na jakąś książkę znaną bardziej z ekranizacji, ale nie wiadomo było, o co chodziło. Ja też teraz nie wiem, więc to ewidentnie były jakieś urywki. Sam nawet wysyłałem SMS-a z pytaniem, chyba dotarł zbyt późno. W każdym razie byłbym wdzięczny, gdyby udało się powtórzyć i tutaj jest jeszcze dłuższa wiadomość z różnymi polecejkami. Powtórzę, ale później. Chrypa, to zaczynamy z grubej rury. Jak się podobał odcinek ze ślubami w Love is Blind? To też będzie później. Nie wiem, o czym będziemy rozmawiać bieżąco, Ligo. Wszystko będzie później. Patrycjusz zapytał, czy komuś zabrali kiedyś prawa miejskie i powinieneś to wiedzieć. Ściskam teraz Ligoca za przedramię.
3: Nie, chyba nigdy nie wynotowuję tych negatywnych, bo to byłoby smutne z drugiej strony.
2: Ja jestem od negatywnych, nie wiem, czy zauważyliście.
3: Pożary, powodzie, tak.
2: Zabicie króla.
3: Tak, to bardziej to, ale nie jest tam odnotowywane to. Jeśli chodzi o Love is Blind, to mam z tym problem, bo wszyscy o tym żyją dookoła, a ja zrezygnowałem z Netflixa i nie oglądam, nie wiem, tylko mam jakieś urywki.
2: Ja ci wszystko opowiem, Ligo, ja jestem twoim takim, jestem tą gazetką, telegazetką. I streszczę ci po prostu w kilku zdaniach fabułę.
3: Widziałem jakieś tam shorty, bo mi wyskakuje to tak czy inaczej, więc dramy są z tego, co widziałem.
2: Ja uwielbiam, a propos takich opisów jednozdaniowych, uwielbiam na Disneyu są takie opisy, że właśnie masz jedno zdanie, które opisuje film. Mężczyzna mierzy się z demonami przeszłości. Iron Man.
3: Dobre.
2: I wiesz, młody lew chce pokonać stryja. Kocham to, uwielbiam, to jest moja pasja, czytam właśnie te jednozdaniowe podsumowania filmów. Coś fantastycznego.
3: 886-971-971, tutaj cały czas czekamy na wiadomości, które nas przesyłacie SMS-owo czy WhatsAppowo, a jeśli wolicie na Instagramie Radio Campus, to też jak najbardziej można to zrobić. Zachęcamy, teraz muzykę gramy, wiadomości, a potem do was wracamy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Jest 7.30. Wiadomości Radia Campus przedstawi Patrycja Wruba.
3: Akademicki Radio Campus.
4: Łatwogang przymierzył Polskę na rowerze i zebrał ponad 19 milionów złotych. Trwa wyjaśnianie interwencji, do której doszło w rodzinnym domu prezydenta. Zbliżają się międzynarodowe targi książki w Warszawie.
3: Wiadomości.
4: Według sondażu Exit Poll przygotowanego przez ogólnopolską grupę badawczą dla Polsat News referendum w Krakowie będzie ważne i prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta zostaną odwołani. Sondażowa frekwencja wynosiła 31,8%. Ankietowani wskazywali też, jakie zagadnienie w najwyższym stopniu przekonało ich do udziału w głosowaniu. Wśród najczęściej wymienianych było wprowadzenie strefy czystego transportu, poziom zadłużenia miasta oraz sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm. Wciąż czekamy na oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Łatwogang przejechał na rowerze trasę z Zakopanego do Gdańska. Charytatywny stream trwał ponad 50 godzin. Udało mu się zebrać ponad 19 milionów złotych. Celem było 12 milionów na leczenie Maxa, 8-letniego chłopca cierpiącego na chorobę wywołującą postępujący zanik mięśni. Środki przekraczające tę kwotę zostaną przekazane na terapię genową dzieci z dystrofią mięśniową. W weekend doszło do fałszywego zgłoszenia na numer alarmowy dotyczącego rodzinnego domu Karola Nawrockiego. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Zgłoszenia były dwa i dotyczyły możliwości wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz. Premier zapewnił, że zostaną użyte wszystkie dostępne metody, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. Już w czwartek startują międzynarodowe targi książki w Warszawie, tym razem na Stadionie Narodowym. Potrwają do niedzieli. Gościem honorowym w tym roku będzie Szardża, Emirat Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Program targów obejmuje ponad 1200 wydarzeń, w tym spotkania autorskie, debaty i warsztaty. Inaczej niż przy targach organizowanych przed Pałacem Kultury, tym razem wejście na targi jest biletowane.
3: Korki.
5: Coś tu się złego dzieje, no tam na tym południu, zobacz na moście.
2: Co się dzieje, niby? A, faktycznie.
5: S2.
2: No, wypadek.
5: Tak, dużo utrudnień.
2: S2, oj, i to bardzo, to myślę, że tam to się podgrubi do 8.30. Tak, omijajcie, jak możecie.
5: Od Zagórza w kierunku, jak jedziecie w zachodnim, aż do Powsinka, tak na wysokości Powsinka tak naprawdę jest duży korek, więc uważajcie. Poza tym w innych miejscach do trasa Siekierkowska na wysokości Czerniakowskiej, momentami Wałmie-Zyszyński się blokuje, Wybrzeże Helskie, Jagiellońska przez Rondo Starzyńskiego, S8 tak myślę, że standardowo, że wolniej się jedzie, ale bywało gorzej w tamtych okolicach. Wisłostrada od Mostu Gdańskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, wolny przejazd, ale i Jerozolimskie przed Rondem ze Słońców Syberyjskich też.
3: Pogoda.
2: Pogoda, jaka jest, każdy widzi. O, dziękuję ci, Ligo. Musiałam złą myszkę i próbowałam sobie tutaj przeklikiwać, ale jak się zapewne domyślacie, nie działało. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. 14 stopni w tym momencie w Warszawie. Słoneczny, piękny dzień przed nami. Chłodno i sucho w tym momencie, natomiast biometr jest korzystny. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 24 stopnie. I to słońce, które widzicie teraz, zostanie z nami aż do końca dnia. Żadnych ekscesów nie przewidujemy.
6: Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: Don Gurales, Coin, Dear Turners, Blaski i Cienie Rapu. To za nami na 19 minut przed godziną 8.
2: I co?
1: SMS-y przesyłacie cały czas. 886-9-1-9-1. Tutaj i wiadomości na WhatsAppie oczywiście. Jeszcze zerkę na Instagrama.
2: Hejka, ja przeczytam tymczasem SMS-y, drogi Ligocu. Jak co poniedziałek, wszystkiego najlepszego i udanego tygodnia wszystkim słuchaczom i pracownikom Radia Campus oraz wszystkim dobrym ludziom. Pozdrawiam gorąco, wesoły Romek. Dzień dobry, włączyłem radio i was słucham. Lubię was w komplecie, Łukasz napisał. Poprosił również, abyśmy pozdrowili kogo się da oraz, uważaj Ligo, Monikę o pięknych oczach. Łukasz, ty wariacie. Łukasz, chciałam ci powiedzieć, że dzisiaj obchodzimy Dzień Królewny, więc dla twojej królewny Moniki o pięknych oczach wszystkiego najlepszego i pozdrowienia.
1: Ale dobre.
2: No dobre, oryginalne, piękne oczy, to tak nie słyszałam tego jeszcze.
1: Prawda?
2: Ładne, ładne. Witajcie się z nami, ogólnie taki mamy jeszcze rozruch i po godzinie 8 wjeżdżamy z Buto Blue i z Blind Ligo. Ligo będzie miał przerwę, wtedy będzie mówił, że nie ogląda, a ja mu będę streszczać. Czy chciałbyś coś powiedzieć?
1: Na przykład Love is Blind?
2: Nie, o Love is Blind nie. O Love is Blind będziesz komentował Love is Blind na podstawie mojej subiektywnej opinii, którą ci przedstawię.
1: Okej.
2: Okay. Czy to jest dla ciebie okej i sprawiedliwe?
1: Wydaje mi się, że to nie jest sytuacja, w której mam jakiś wybór.
2: Też mi się tak wydaje, ale jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to trzeba się nią zabawiać.
1: Tak, oczywiście, oczywiście. Wejdziemy w to uniwersum. Tak, będzie na pewno super.
2: Ligo!
1: Popularność tego show i na pewno potwierdza to, że jest to jakościowe dzieło, które warto lepiej poznać i z chęcią wejdę z wami w ten świat i zostanę tym zachęcony.
2: Wycinam to zdanie.
1: Aha.
2: I zostawiam je na za niedługo, że chętnie wejdę w ten świat. Ponieważ wczoraj Andrzej Wrona powiedział w Love is Blind na reunion, czyli, no wiesz, używamy dużo angielskich słów, Love is Blind reunion, czyli na takim spotkaniu po roku, gdzie się dowiedzieliśmy, co tam z parami i powiedział Andrzej, iż drugi sezon się najpewniej odbędzie.
1: No biorąc pod uwagę popularność tego pierwszego, no to zdziwiłbym się, gdyby zakończyło się na pierwszym.
2: To nic
1: nie zmienia. Ja jestem, powtarzam, ja jestem doskonałym przykładem na to, że love nie jest blind.
2: To jest fakt. Ale Ligo, dobra, nieważne. Będziemy o tym rozmawiać, bo zaczniemy teraz o Love is Blind. A ja wcale tego nie chciałam. Fajnie, że mam pretensje do ciebie, a ja zaczęłam ten temat. O The Boys porozmawiamy, bo finał był. Porozmawiamy trochę o książkach, porozmawiamy trochę o przygodach. Napiszcie nam, jakie wy mieliście przygody, jakie macie dzisiaj potrzeby i będziemy się starali je z Ligocem spełniać. 886-971-971.
1: Skepta, już teraz.

0: Kapitan Poranek.
1: 9 minut i będzie godzina 8 i Sportowy Kampus. Zanim to zaglądamy, co tam do nas napisaliście i coś śmiesznego?
2: No, prychnęłam, więc trochę tak, bo ja lubię takich roszczeniowych też słuchaczy. Rozmawiajcie już o tym programie, bo ja jadę do pracy i za chwilę muszę was wyłączyć, a chcę usłyszeć, co powiecie.
1: A to miłe. To fajne, że jakby...
2: Bardzo ładne, dlatego prychnęłam. No, czasami wpadają takie SMS-y. To tak jak ten pan, który napisał o książkach, żeby polecajki książkowe polecić. Ciekawe, czy jeszcze nas słucha, ale on też pisze takie bardzo ładne te SMS-y, że można by je było czytać zamiast książek. To co, opowiedzieć ci już, żebyś to miał za sobą?
1: Śmiało.
2: Dobra. Love is Blind. I uwaga, będzie troszkę spoilerów, takich delikatnych, więc jeżeli jeszcze na przykład to przed wami, na przykład przed tobą, to musicie teraz wyłączyć radio. Albo ściszyć mnie. Wczoraj odbyło się to spotkanie ponowne, par. Wcześniej były wyemitowane odcinki ze ślubów, kto powiedział sobie tak, kto się tam, wiesz, uciekł sprzed ołtarza. No i udało się dwóm parom. I dwie pary po roku, bo to wiesz, rok temu były kręcone te odcinki z ich życia, z ich poznawania się w tych kabinach, a teraz po roku się spotkali jakoś w ostatnim czasie i właśnie opowiedzieli, komu się udało przetrwać. I tym dwóm, które powiedziały sobie tak, udało się przetrwać. I są dalej małżeństwami.
1: Okej.
2: I to było bardzo dla mnie zaskakujące, bo myślałam, że nikt nie zostanie w małżeństwie, ale okazuje się tylko, że miłość jest ślepa. Ale oczywiście wszystkich najbardziej interesowały takie wątki, wiesz, toksyczne i kto tam kogo oszukał. I widziałam, że Florida Man napisał, że on będzie bronił Krzysia, a z Krzysiem to jest taka historia, że Krzysiu zakochał się w Malice w tych kabinach. Ale jak wyszli z kabin, to okazało się, że...
1: Już jej nie kocha.
2: Że nie do końca ukocha, że ona tak trochę się czepia go. I w związku z tym on ją zdradził z jedną z uczestniczek. W trakcie jakby, wiesz, trwania tego eksperymentu. I teraz jest takim czarnym charakterem, no bo zdradził tą Malikę. Nie zakończył związku z nią najpierw i nie wszedł w drugi, tylko, że tak powiem, nie wiem, tłumaczę ci definicję zdrady, jakbyś nie wiedział. Nie zakończył tego poprzedniego związku, wszedł w nowy ligo, w związku z czym tamta poczuła się oszukana. I Krzysiu był takim głównym bohaterem i próbował się bronić, ale finalnie zrobił dobrze, bo wziął wszystko na klatę i przeprosił bardzo mocno obie panie. Bo tak naprawdę namieszał im w głowach. A jest mi o tyle smutno, że Krzysiu był takim moim faworytem na początku. Co też świadczy o moim guście do mężczyzn.
1: I żyją długo i szczęśliwie teraz?
2: No jak mają żyć długo i szczęśliwie?
1: No przeprosił, to chyba...
2: A, no tak, ligo. Oczywiście. Nie żyją długo i szczęśliwie, chociaż wszyscy oczywiście tak pozowali, że teraz są szczęśliwi i wszystko u nich gra, ale widać było, że to jest nieprawda.
1: A coś się wygrywa jakby w tym programie?
2: No miłość, ligo. Wiesz, ja wiem, że to lepiej by było, jakby było 25 tysięcy. Ale wygrywa się na przykład żonę.
1: Okej. Fajnie, no to spoko.
2: Jeszcze...
1: I to się już skończyło, że to już jest w
2: spoko. Niestety wszystkim. Się skończyło i wiesz, pół Polski jest smutne, a pół ma taką postawę jak ty, czyli nic nie straciło, ale mi jest smutno trochę, że to już koniec, bo trochę wsiąknęłam w ten świat. Czekam na wasze głosy, czy wam się podobało Love is Blind i zaraz jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Ligo także wygłosi swoją opinię.
1: Nie wiem, czy słowo rozmowa nie jest tutaj trochę za nadużyciem, ale okej.

0: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
4: Jest ósma. Wiadomości sportowe Radia Campus przedstawi Patrycja Fruba.
5: Sportowy Campus.
6: Już dzisiaj na kortach Roland Garros do gry przystąpi troje naszych tenisistów. O 11 Maja Chwalińska zmierzy się z Chinką Chuang Zheng. W samo południe czterokrotna triumfatorka turnieju Iga Świątek rozpocznie walkę o kolejny tytuł meczem z Australijką Emerson Jones. Około 14 na korcie pojawi się Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Hiszpan Jaume Munar. Dla Maji Chwalińskiej będzie to debiut w głównej drabince turnieju. Formuła 1. Włoch Antonelli wygrał w Kanadzie, a więcej o tym powie nasza reporterka Marta Roguska.
7: Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady, piątą rundę Mistrzostw Świata. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie. Poprzednio był najszybszy w Chinach, Japonii i Miami. Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla. George Russell na 30. okrążeniu musiał zakończyć swój udział w wyścigu z powodu awarii bolidu.
6: Szóstą rundą Mistrzostw Świata Formuły 1 będzie w dniach 5-7 czerwca wyścig o Grand Prix Monaco na ulicznym torze w Monte Carlo. Michał Żewłakow przestał być dyrektorem sportowego pierwszego zespołu Legii Warszawa. W tej roli został zatrudniony w marcu ubiegłego roku. Zajmował się kwestiami kadrowymi i transferowymi oraz budowaniem zespołu. Nowy dyrektor zostanie wybrany do końca maja. Kolarz Enrico Zanocello został zdyskwalifikowany z zawodów Giro d'Italia. Uderzył głową w Roberta Donaldsona. To wytrąciło Brytyjczyka z równowagi i spadł z roweru. Zastosowana kara to grzywna w wysokości 1000 franków szwajcarskich, oficjalna żółta kartka i 13 punktów karnych w klasyfikacji generalnej.

0: 6-7 minut po godzinie 8. Rozumiem, że chcesz jeszcze wejść do uniwersum.
1: No bo tutaj Florida Man broni Krzycha, który zdradził Malika.
0: Nie wiem, nie wiem, czy są jakieś okoliczności, które obiektywnie tak patrząc na to, którymi można usprawiedliwić zdradę.
1: No proszę, wreszcie mówimy jednym głosem, bo chciałam powiedzieć to samo. Natomiast przedstawię zdanie naszego kolegi Marcina. No to ja głos za Krzychem. Chłop trafił na cyborga, która go pyta o grupę krwi, scoring finansowy i czołga przez cały program, a potem Polska w szoku, bo chłop wydał się w romans z dziewczyną, która była jego pierwszym wyborem, która ewidentnie też za nim chodziła. Krzychu wtopił, ale nie wydaje mi się, by był w tym sam. No a ja mam zdanie takie jak Ligo, no, że nie ma takich okoliczności łagodzących, ponieważ przede wszystkim obejrzeliśmy jakieś po prostu totalne urywki i wycinki z ich życia, które były skondensowane w 50-minutowych odcinkach, a to były długie godziny programu, więc tu nie byłabym aż tak bezwzględna. No i przede wszystkim, jak się chce zaczynać nowe tematy, to się kończy poprzednie. No ja wychodzę z takiego założenia.
0: No tak, tu pełna zgoda.
1: Więc raczej nie sprzedałeś nam tego długopisu, jak to mówili go, ale żeby były jakieś tutaj, wiecie, różne głosy, no to wprowadziliśmy także głos usprawiedliwienia. Paolo, nie Paolo. Chrypa natomiast, widzicie, są różne postrzegania tej sytuacji. Nie no, kobieta po prostu jest ułożona i ma pewne zasady, a on jak kretyn się zachował. Prosto to jest właśnie ta synteza jak z Disneya.
0: No tak.
1: To by mógł być opis przy odcinku Love is Blind.
0: Z Krzychem.
1: Dobra, i to chyba tyle, ale właśnie Paolo zapytał, czy po takim programie w TV trzeba potem przeczytać parę książek, żeby wrócić do ludzi. I trochę tak jest, że trochę musisz sobie wyrównać poziom, a raczej, jak to się mówi, spuścić toksyny na rzecz jakiejś książki.
0: Z drugiej strony, no, to jest Love is Blind, to jest temat do rozmów, jak widzicie. No, ja jestem wyłączony z tego i wiele osób wokół mnie o tym rozmawia, a ja mówię, okej.
1: No słuchajcie, to co wam powiedziałam tydzień temu, że ja mam przewspaniały wytrych socjologa i sprawdzam sobie kody kulturowe w różnych programach, co jest dość śmiesznym wytrychem, ale to jest naprawdę dość ciekawe. No i coś się wydarzyło takiego popkulturowego, więc nie będziemy was absolutnie, ja przynajmniej nie będę was zmuszać, żebyście oglądali Love is Blind, ale to też nie jest tak, że to jest jakiś taki ultra głupi program. Widziałam ostatnio o wiele więcej głupszych, po prostu jakieś takie związki, jakieś ludzkie takie schematy, problemy, tylko musimy na koniec pamiętać, a zapominamy o tym niezmiennie, chwila powagi, ale zaraz wrócę do standardu, że tam są też ludzie, którzy to wszystko przeżywają, którzy zostali pokazani w określonym świetle i nie wiemy, jak my byśmy wyglądali, jakbyśmy tam trafili. Myśleli go, powtórzę tezę sprzed tygodnia, że bylibyśmy na przykład najbardziej znienawidzonymi uczestnikami, bo wiesz, jakie my kompletne bzdury potrafimy powiedzieć poza anteną, jakby ktoś to wyciął z kontekstu, no to byłoby po nas.
0: No ja myślę, że tym byśmy się wybronili, ale trochę gorzej by było właśnie w tym, o co chodzi w tym programie, czyli to, co jest dla mnie potwierdzeniem tego, że się tam nie nadaje. Tak, miłość jest ślepa, w moim przypadku nie jest to bardzo.
1: 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Jak chcecie jakieś głosy swoje dorzucić, czy o czymś innym opowiedzieć, to zapraszamy.

0: Kapitan Poranek.
1: Trochę w temacie około bym powiedział Love is Blind, ale w nawiązaniu chciałbym powiedzieć o prezencie, jaki dostałem, bo w piątek ostatni miałem imprezę urodzinową. No i wiadomo, zawsze jest tak, że znajomi zrzucają się i dostają jakiś, nie wiem, większy prezent o większej wartości, ale mój przyjaciel Igor zawsze daje sobie jakiś challenge i żeby wręczyć mi coś, to bym powiedział, że jest takie śmieszne, symboliczne, nawiązuje też do naszych przygód z lat młodzieńczych, że tak powiem. To właśnie nie mogę chyba powiedzieć o każdym prezencie, który dostałem, ale no, chociaż dobra, w którymś roku dał mi wodę po goleniu, która nazywa się Brutal.
2: No to wiadomo, klasyk.
1: I taki, który jest bardzo podobno charakterystyczny w zapachu i powiedział, że do takiego Brutala jak ja, to dodaje mi Brutala. I w tym roku dał mi już konkretne zaproszenie takie, że nie, że voucher na zrealizowanie, wiedząc, że ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale jak wiemy, prezent trzeba szanować, tak jak bilet jeden do teatru i pójść mimo tego, że się czuję dziwnie, to dostałem od niego speed dating.
2: O rany.
1: I to wiecie, mam tak,
2: o
1: że...
2: O rany, Ligo, to wspaniale, w ogóle wspaniałe jest połączenie wszystkich moich potrzeb. Kiedy?
1: Nie pamiętam, bo...
2: Dani się wstydzi, że się zapiszecie, dziewczyny.
1: Nie pamiętam,
2: to masz pamiętać za tydzień i powiemy. I zrobimy speed dating ze słuchaczami.
1: Finalnie prezenty wszystkie moje zabrał ktoś inny, więc...
2: Złodziej!
1: Nie,
2: ktoś je ukradł, Klaudia.
1: Ktoś miał większe zapotrzebowanie. Nie, no, zostały przejęte przez moją przyjaciółkę.
2: I cześć, ktoś ci kradnie bilet na speed dating, idzie jako ty. Cześć, jestem Lee. Kradnie ci tożsamość. I to idzie tak za daleko, nie?
1: Więc wydaje mi się, że to był jakoś połowa czerwca.
2: Bomba.
1: 18, no to... 10. To dobra, no to nie jest aż takie istotne. Chodzi, ale tak, moje podejście jest takie, że wiedziałem, że speed dating istnieje, ale nigdy... Nie miałem w ogóle na końcu swojej piramidy potrzeb, żeby iść na coś takiego. Nie czuję, że to jest dla mnie.
2: A ja czuję, że twoje pójście na speed dating jest na szczycie mojej piramidy potrzeb.
1: Wyobrażam sobie, dlatego też o tym mówię. Na pewno, ale mam też tak, że gdyby ktoś mi powiedział, no weź, idź, kup sobie i pójdź, to nie chodzi mi o, jakby, że nie chodzi o to, ile muszę na to wydać kasy, ale nie zrobiłbym tego. No, kumacie, nie czuję tego. A tutaj mam takie, ej, to jest prezent.
2: Totalnie musisz wykorzystać. Bardzo cię proszę, żebyś tam zadzwonił do tego centrum speed datingowa celem zapytania, czy można wziąć skrzydłową. I my idziemy razem. Ja o tobie opowiadam, tak jak na antenie
1: ja
2: zawsze.
1: Ja siedzę.
2: Tak.
1: No, słuchaj,
2: a dziewczyny
1: klawisz.
2: Wszystkie zakochane, u wszystkich masz tam piątki. Speed dating, żeby było jasne, bo to nie każdy musi wiedzieć, to jest taka okoliczność, gdzie spotykają się mężczyźni i kobiety. Lub w różnych konfiguracjach i mają chyba po 5 minut, żeby ze sobą porozmawiać i zmieniają stoliki. Panie zostają przy swoich.
1: Tak.
2: Wspaniała rzecz, nie mogę się tego doczekać i jest to fantastyczne nawiązanie do Love is Blind. Wyczerpuje to moje potrzeby wykorzystywania w ogóle ciebie w tym programie, bo będziesz nam musiał o tym wszystkim opowiedzieć, więc ja jeszcze tylko zajrzę w SMS-y, bo pojawiło się ich sporo. Ania napisała, że do takich programów pisze się scenariusze i nie ma tam zupełnie miejsca na spontaniczne i prawdziwe emocje. Czy w takim razie jest sens to oglądać? Aniu, no jest to pytanie z granicy filozofii, ale wydaje mi się, że większość programów, które oglądamy, mają jakieś scenariusze, a mimo wszystko je oglądamy.

0: vente, come to unwind. Vaya slow, más adelante, vente, come to unwind. Vaya slow, más adelante, vente, come to unwind.
1: Reklama.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Reklama.
6: Jest 8.30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Patrycja Fruba.
7: Akademickie Radio Campus.
8: Wyniki referendów w Krakowie, Polska w rankingu technologicznym, targi systemów obronnych w Kanadzie.
7: Wiadomości.
8: Znamy wyniki referendum w Krakowie. Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta. Frekwencja wynosiła 29,99%. Jednak referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Krakowa jest nieważne. Frekwencja wyniosła 29,97%. Według ankiety przeprowadzonej przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla Polsat News, zagadnieniami, które w najwyższym stopniu przekonały mieszkańców do udziału w głosowaniu, były wprowadzenie strefy czystego transportu, poziom zadłużenia miasta oraz sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm. WHO informuje o kolejnych przypadkach wirusa Ebola w Afryce, a więcej o tym powie nasza reporterka Marta Roguska.
9: Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o ponad 900 podejrzanych przypadkach wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Potwierdzono jak dotąd 101 zakażeń. Ognisko choroby wykryto głównie w prowincji Ituri na północnym wschodzie kraju. Według władz część przypadków dotyczy rzadkiego wariantu wirusa Budibudżo. Służby medyczne prowadzą działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby i monitorują sytuację. Media donoszą również o napięciach w jednym ze szpitali leczących pacjentów z ebolą. Doszło tam do incydentu z udziałem grupy mieszkańców, jednak personel i pacjentów ewakuowano bezpiecznie.
8: Jak dotąd w Polsce nie odnotowano jeszcze żadnego zakażenia tym wirusem. Polska umacnia pozycję lidera sektora technologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Aż 42 spółki z Polski znalazły się w najnowszym rankingu Digital Champions Central and Eastern Europe 2026. W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się cztery polskie firmy: Allegro, CD Projekt, InPost oraz Benefix System. Allegro trzymało trzecie miejsce, natomiast InPost spadł z drugiej pozycji na siódmą. Z listy top 10 wypadła spółka XTB. Łączna wartość 100 największych firm technologicznych regionu wyniosła prawie 128 miliardów dolarów, z czego ponad 47 miliardów przypada na spółki z Polski. Jutro w Kanadzie rozpoczną się targi sektora obronności i bezpieczeństwa. Polska będzie miała swoją prezentację w środę. Jest też krajem, któremu podczas wydarzenia ma być poświęcona szczególna uwaga. Na stronie wydarzenia podano, że Polska jest jednym z dwóch najszybciej rozwijających się rynków obronnych NATO poza Niemcami oraz aktywnie inwestuje w swoje systemy. Kanada dąży do uniezależnienia się od dostaw ze Stanów Zjednoczonych, stawia więc na własny przemysł, partnerstwa oraz przemyślane zakupy. Autobusy linii 171 zostały skierowane na trasy objazdowe ze względu na problem z dojazdem do krańcowego przystanku Torwar. Autobusy zatrzymują się na przystankach Legia Stadion i Czerniakowska, a w kierunku Chomiczówki także na Szwoleżerów i Myśliwieckiej. Więcej informacji na wtp.waw.pl.
7: Korki.
10: Czy jest gorzej?
6: Jest.
10: No jak zawsze się zdarza, że po godzinę później jest gorzej, ale zobacz, na przykład na SW-ce się może nie to, że jest luz, ale luźniej niż było.
6: No jak luźniej, jak teraz do Góraszki się.
10: A nie, to jednak też jest gorzej.
6: Jest dłuższe o 5 km. Diagnoza doktora Wilczura jest lepiej. Obserwować. Korki się rozchodzą.
10: Obserwować. Także SW-ka, przejazd przez most południowy, jak ten most się nazywa? Most południowy
6: Anny Jagiellonki.
10: To tam w tamtych okolicach w kierunku zachodnim duże utrudnienia. Poza tym standardowo trasa Siekierkowska, Czerniakowska, Wołomierzyszyński, Wybrzeże Helskie, w stronę ulicy Ratuszowej, Jagiellońska, S8, dojazd z Łomianek, Wawelska w obu kierunkach, Łopuszańska, Aleja Krakowska w stronę Grójeckiej, Wawelska już została wymieniona, ale nie została w tym wejściu jeszcze Aleje Jerozolimskie, bo Nimi też wolno się jedzie, podobnie jak aleją Prymasa Tysiąclecia, w kierunku czego tak ronda zesłańców syberyjskich.
7: Pogoda.
6: Ze względu na korki wspomniane przez Ligoca macie przedłużony czas przebywania z nami. Przymusowo oczywiście, natomiast ten przymus łączy się z pewną przyjemnością, jaką jest pogoda. Dziś przepiękny dzień, taki jak widzicie, słoneczny, prawie bezchmurne niebo. Temperatura maksymalna wyniesie 25 stopni, będzie ciepło i sucho cały dzień. Jeżeli chodzi o resztę tygodnia, to czeka nas bardzo przyjemna pogoda, raczej słoneczny tydzień przed nami, ale tradycyjnie już więcej szczegółów w pogodzie za godzinę.

0: Kapitan Poranek.
1: Tylko w Kapitanie Poranku. Zdrady, Love is Blind, The Boys, książki, pogoda, korki, Ligo i ja. Dokładnie w tej kolejności. Stukałam szminką teraz,
2: wiem,
1: mówiąc
2: wiem,
1: te słowa.
2: Użyłem sobie, co było na końcu. Taka skromna,
1: ja,
2: nie?
1: Ja siebie byłam na końcu. Napisała mi jedna ze słuchaczek, taka piękna Aleksandra, że na Bumblu widziała pytanie o to, która alejka w Lidlu jest twoją ulubioną. I ja nie wiedziałam, co to jest Bumble czy Bumble. I Ligo mi powiedział, że to aplikacja randkowa.
2: Tak.
1: I, więc musisz nam wszystkim o tym opowiedzieć.
2: Znaczy, to jest to, to...
1: A czemu nie Tinder już? Czemu znaczy, Tinder jest passé?
2: Drodzy Państwo, nie jestem też specjalistą, jeśli chodzi o aplikacje randkowe, ale no tak mam jakąś wiedzę, że tak jak mamy Tindera, no to potem powstają inne aplikacje, które też zjednują sobie użytkowników, więc w ten sposób
1: ale
2: mamy...
1: pytanie klucz jest i musisz wymyślić odpowiedź, ona nie musi być prawdziwa. Dlaczego z Tindera na Bumble się przechodzi? Bo to jest po prostu świeże, bo ma ładniejszy wygląd, bo jest, nie wiem, różowe.
2: Czasami na jednej aplikacji już kończą ci się postacie.
1: Rozumiem.
2: Przechodzisz
1: grę.
2: Przechodzisz tą grę i przełączasz się na coś innego. Jest to zawsze... Pewnie jak jest niszowe, no to też mówi się, że inne osoby tam przychodzą. Tinder już ma jakąś taką trochę złą sławę w niektórych kręgach, więc ludzie szukają czego innego i tak powstają właśnie poza Tinderem Bumble, Badu i jeszcze jakieś inne.
1: Okej. No dobrze, no to jak myślisz, jakie pytanie jest takie kluczowe na takiej aplikacji? Czy właśnie ulubiona alejka?
2: Na Bumble jest tak, że to dziewczyna musi napisać do ciebie pierwsza.
1: A czemu? Bo to tak jest bardzo takie nie fair.
2: No nietypowe.
1: Ligo nietypowe, ja nie fair. Widzisz, jakim jestem rzecznikiem mężczyzn?
2: Tak, więc tam jest taka zasada. A jeśli chodzi o pytanie z alejką, to fajne. Takie przewrotne.
1: Jakiej byś odpowiedział? Chociaż nie, może nie udzielaj. ja wiem, ja znam twoją odpowiedź. Oczywiście warzywa i owoce.
2: Nie, ja to lubię tą alejkę taką, gdzie są wymienne produkty.
1: No i widzisz, Liguś, chciałam ci powiedzieć, że tutaj słuchacze pomagają tobie także nauczyć mnie Bumble. Jak to się, Bumble czy Bumble? Bumble? Bumble? Hejo, inni ludzie są na Bumbu. Tak, jeszcze Bumbu. Bumbu to nie brzmi już. Bumbu to już idzie za daleko. Tacy normalniejsi.
2: Słyszałem taką opinię od mojej przyjaciółki.
1: Ktoś napisał, to nie jest prawda o Bumble. Nie dam rady psychicznie. Czy może chociaż jedna rzetelna osoba tutaj odnieść się do mojego pytania? Co to jest za apka i czy faktycznie są normalniejsi, czy też to nie jest prawda? No nie wiem. 2 lata temu, jak byłem singlem, to była taka niepisana zasada. No nie mogę przeczytać jaka. Bumble pod znalezienie dziewczyny w każdym razie. Że tam się szuka miłości.
2: A na Tinderze zabawy.
1: Tak, być może. Ładnie to, dziękuję, pomogłeś mi. No dobra, nie wiem, czy chcę brnąć w ten temat. Nikt mi nie pomaga, ani ty, ani ludzie. Może facet pisać pierwszy, ludzie spoko.
2: Tak, to mi się może pomieszało z czymś innym.
1: Kubula napisał, że właśnie pobiera, zaraz powie. Widzisz, to jest prawdziwy wolontariusz. Dziękuję ci, Kubuś. 886-971-971. Już się wypowiedzieliście dość jednoznacznie o Krzysiu z Love is Blind. Tam chyba był tylko jeden głos poparcia tak naprawdę dla Krzycha, a cała reszta bezwzględnie, więc możemy trochę o związkach porozmawiać. Jakie wy byście pytanie zadali na aplikacji randkowej kluczowe? Ja bym zapytała... Czy wiecie o tym, że kaczki mają lisie maski? I jeżeli ktoś by to zrozumiał, to już by przeszedł ważny test.

0: Kapitan Poranek.
1: Rudimental, Love You More. To przed chwilą na naszej antenie wybrzmiało. A Love You More, i my też trochę teraz o miłości przeszliśmy, bo wychodzi, że z Love Is Blind przez Speed Dating doszliśmy do aplikacji randkowych.
2: Bumble?
1: Tak.
2: To dzięki Oli.
1: I teraz piszecie o tym, jaki macie stosunek do tego. Na przykład 2 lata temu byłem...
2: To było, to już czytałam.
1: Na Bumble poznałem moją narzeczoną.
2: Tak.
1: Napisał
2: jeden ze słuchaczy, tak, tutaj. I Ola napisała do mnie, Ola do mnie pisze na Instagramie. Ola napisała, że to nie jest tak, jak Ligo mówi, że najpierw pisze ta osoba, która była wybrana jako druga. Czyli w sensie, jak ty wybierzesz mnie, to ja muszę zainicjować kontakt. Tak,
1: okay.
2: tak mnie nie mam.
1: Coś mi tu nie się, coś się nie pasuje.
2: No to zastanów się nad tym, a ja przeczytam kolejne wiadomości.
1: Nie jest to aż takie...
2: Nie oglądałem Love is Blind w ogóle. Czy to jest taki genialny program, że trzeba zobaczyć, czy można sobie odpuścić? Zaznaczę, że nie oglądam takich programów w ogóle. To jest taka wiadomość, że mogę na nią odpowiedzieć, to zależy. Ja bym obejrzała, jakbym była tobą. Taka rozrywka. Dobry entertainment. I powiedziałam też, że ja bym zadała pytanie, czy wiesz o tym, że kaczki noszą lisie maski, a Florida Man zapytałby, to ten, który popiera zdradę Krzysia, żeby było jasne, zadałby pytanie, czy oszukuje w planszówkach, bo dla mnie to był szok związkowy. Aha, i jeszcze piosenkę by wybrała, jaką piosenkę by wybrała na soundtrack swojego życia? Czaisz? Chłop zadałby pytanie, czy oszukuje w planszówkach, bo to jest dla niego graniczne. Ale Krzysiu... Dobra, poczekaj. Ej, ale obczajcie to. Tinder to jest firma, firma chce zarabiać, tak? Aplikacja kiedyś była w wersji darmowej i plus płatnej i można było gadać bez płacenia, a teraz jak jest? Z tego, co widziałem, śmieszne obrazki, to jakieś astronomiczne kwoty typu 100 zeta za miesiąc, XD.
1: Za Tindera?
2: Nie wiem, Ligo, ja jestem totalnie, ja muszę to wszystko poinstalować dla nauki.
1: Dla nauki.
2: Żeby... Tak jak oglądam Love is Blind jako socjolog. Tak, muszę poinstalować aplikacje randkowe,
1: bo wy
2: nie... wcieleniówkę robię, bo wy nie potraficie w ogóle mi odpowiedzieć na podstawowe pytania.
1: No.
2: Ja jestem weteranem portali randkowych, również kilka znajomości miałem tak o z ulicy, a z narzeczoną poznałem się z Badu, kojarzycie? Ja się poddaję.
1: Wpadłam sama. To jest kolejna aplikacja, okay. Klaudio, która służy do... Znaczy, ma tą samą funkcję z założenia.
2: Okej. Okay.
1: No tak, no tutaj pojawiają się różne, wiadomo, że wydaje mi się, że można sobie to zobaczyć, jak wejdziecie na przykład na App Store, to zobaczyć, która aplikacja ile ma pobrań, no to też wam pokazuje, trochę mówi o jej popularności. I wciąż wydaje mi się, że tutaj numer jeden to jest Tinder.
2: U mnie zadziałało Tinder, chociaż ktoś napisał Pinder, ale to ja już nie wiem, może jest taka aplikacja, że piszę artykuły i jestem entomologiem. Moja obecna narzeczona cały dzień powtarzała to słowo, po czym na pierwszej randce spytała, jesteś endokrynologiem, prawda?
1: Aj.
2: Dobra, trzeba się dowiedzieć, kto to jest entomolog.
1: No...
2: Ligo!
1: Coś... Nie, dobra, nie będę tego
2: dobra, wymyślał. Dobra, a strzel, zobaczymy, że twoja intuicja...
1: Nie, co ty w życiu?
2: Proszę cię!
1: Ja miałam to podejrzenie
2: i chciałam strzelić, ale się... No spróbuj strzelić! Nie patrz!
1: Muszę zobaczyć...
2: Zasłaniam mu oczy. Proszę cię, spróbuj! Chcę, żebyś miał pewność siebie.
1: Moje skojarzenie to było, bo pierwsze mi się pojawiło, że znaczki.
2: Owady! Ale byłeś bardzo blisko, często owady są na znaczkach. Życzę wam kiedyś, żeby ktoś was wspierał tak jak ja Ligoca. Dobra, 886-971-971, za moment wracamy.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

0: 6 minut po godzinie 9. Problem Tata Dillera w remiksie to nam wybrzmiało przed chwilą.
1: Patrycjusz napisał: Klaudia, wydaje mi się, że 6-9 lat temu jakiś test robiłaś czy wywiad do pracy z apek randkowych. To ciekawe, bo to jest taki jakby głuchy telefon. Zapraszam was do wpisania sobie na YouTubie Radio Campus test Tindera i tam robiliśmy razem z Ligocem test Tindera.
0: Tak.
1: Tam jest słynna nasza rozmowa, w której ja opowiadam Ligocowi, że jak byliśmy na etapie zakładania tego Tindera, to ja powiedziałam do Ligoca, że ja mam chłopaka, ja nie mogę mieć Tindera. I Ligo mi na to powiedział, że jak zobaczy, to mu powiesz, że to do radia.
0: No i proste, nie?
1: I uważam po latach, nie wiem ile to było lat temu, że to była najwspanialsza rada, że mój chłopak odkrywa, że ja mam Tindera i ja mówię, nie, to jest badanie do radia.
0: Okej, okay, spoko.
1: Super.
0: Ligo to wymyślił.
1: Tak, no ale to naprawdę było tak, że ty to wymyśliłeś. Coś kojarzyłem, tak. To była właśnie taka sytuacja, że robiliśmy test Tindera, czy można tam znaleźć miłość. Nie znaleźliśmy.
0: Znaczy nie, tam było... Tam
1: ale
0: było...
1: ja miałam kilka takich sytuacji, że ludzie do mnie pisali, czy ja jestem Klaudia z kampusa i ja tak wpadłam w taką lekką panikę.
0: Bo my mieliśmy zasadę, że każdemu będziemy proponować...
1: ONS.
0: One night stand.
1: Strasznie to było głupie. Co to był za pomysł w ogóle, Ligo?
0: No, było, było.
1: Musimy do tego wrócić.
0: Teraz na innych aplikacjach, tak?
1: No na tym Bumble, Rumble,
0: Bumble,
1: Trumble. No tak. Na Bumble tak to już było. Dobra, słuchajcie, już się chyba musimy zawijać z tematem bumblowym, bo wy zaczynacie pracować, już nie macie czasu na romanse. Kuba napisał, że strasznie dużo pytań w Bumblu. Wrócimy do tematu za tydzień. Ja poznałem żonę na Tinderze 9 lat temu, dzisiaj mamy córkę i wspólne M2. Mi się udało i mogę polecić.
0: Nie no, są takie historie, oczywiście, no to myślę tutaj ryzyko, że użyję takiego słowa, jeśli chodzi o aplikacje randkowe, no wiąże się z tym, że nie wiemy, jaką intencję ma osoba po drugiej stronie. Czasami się tak zdarza tak, że obie osoby mówią jasno o swoich intencjach. I nie kłamią i faktycznie chodzi im o jedno. A czasami jest tak, bo już wiadomo, że niestety kłamiemy i jedna osoba może liczyć na coś więcej, a druga z tym zmanipulować, więc no historie są różne, ale takie, że randki z Tindera kończą się ostatecznie ślubem i dziećmi i jeżeli długo i szczęśliwie, tak jak tutaj u was, myślę o SMS-ie, który przed chwilą czytałaś, no to też się zdarza.
1: Słuchajcie, nigdy nie wiecie, gdzie czeka na was przeznaczenie. Wczoraj znajoma opowiedziała mi historię, że ze swoim obecnym mężem, to już jest spoiler alert, poszła na randki 3, nie mogli się za bardzo dogadać, nie mieli przelotu, po czym 2 czy 3 lata później na Tinderze przesunęła jednego pana w prawo i on jej napisał long time no see. Czyli
0: i to był on.
1: W wolnym tłumaczeniu długo się nie widzieliśmy i okazało się, że to był on i ona uznała, że jeżeli los znowu pchnął ją w jego ramiona, to już muszą wziąć ślub. Wzięli, są razem 10 lat i bardzo się kochają. No więc słuchajcie, nie można być też tak bezwzględnym. Ja to zawsze jestem przeciwna takiemu podejściu, więc nie wiecie, gdzie czeka na was motylek.
0: A New Age Collective, już teraz, 9 minut po godzinie 9.

0: Titan Poranek.
1: Świetny dżingiel na Dzień Królewny, bo taki dzisiaj jest.
2: No tak, tak, faktycznie. To gdzieś nam to uciekło.
1: Rozmawialiśmy o miłości dzisiaj dużo.
2: Czyli o poszukiwaniu królewny trochę.
1: Wspaniale! O poszukiwaniu królewny sobie dzisiaj z okazji Dnia Królewny porozmawialiśmy. Ale wydaje mi się, że za tydzień wrócimy do pewnych wątków, bo co prawda Love is Blind się skończyło, ale wasze poszukiwanie miłości nie. I już widzę, że troszeczkę historii się pojawia, różnych, związanych z aplikacjami randkowymi, więc warto by było Ligo się dowiedzieć od słuchaczy, jakie oni mieli przygody związane z aplikacjami. Tutaj na przykład Papa Lękiewicz napisał nam, że szwagier pojechał na City Break do Wiednia i teraz tam już mieszka, na Bumble poznał konkubinę.
2: O.
1: Więc myślę, że takich historii mamy sporo, a dawno nie byliśmy w takich, matrymonialnych kwestiach. Mocno wkręceni, więc myślę, że czas za tydzień się nad tym pochylić, o ile będziemy pamiętać, bo to też jest problematyczne.
2: Jest duża szansa, że tak, że to może nam
1: umknąć. Słuchajcie, kto dostaje? Kuba dostaje zadanie.
2: Przypomnij nam za tydzień.
1: Dostajesz zadanie, bo ty w tym tygodniu Bumble'a analizujesz, więc za tydzień musisz nam przypomnieć około 7, że mieliśmy rozmawiać o tym, co ludzie przeżywają w aplikacjach randkowych. Daj znać kropką, że
2: zadanie domowe.
1: Że zadanie zostało przyjęte, jeżeli nie, to zlecamy to komukolwiek innemu. Dziękujemy za wszystkie kropki, które tutaj przesyłacie. Dostajecie wszyscy porcję szczęścia co najmniej do środy i niech wam się wiedzie. Czy coś jeszcze, Ligo, powinniśmy im powiedzieć ciekawego?
2: Powiedz
1: o tym finale The Boys. Czy warto The Boys obejrzeć? Bez spoilerów.
2: No i to jest trudne zadanie.
1: Kuba przyjął zadanie.
2: Super, dzięki, Kuba. Finał The Boys. Czekajcie, i teraz wiecie, ja lubię spoilery.
1: Bez absolutnie, no
2: wiem,
1: nawet pół spoilera
2: się.
1: Nie ma.
2: Finał The Boys, piąty sezon.
1: O Bambi
2: sezon.
1: Też masz opowiedzieć bez informacji o mamie.
2: To nie jest spoiler.
1: Uważaj, cicho!
2: Oceny tego odcinka, jak na w skali całego serialu, są wyjątkowo niskie.
1: To jest spoiler. Ale ty byś tak nie ocenił.
2: Ale ja bym tak

0: nie ocenił, bo jestem...
1: I to jest klucz.
0: Bo jestem usatysfakcjonowany pewnymi puentą niektórych wątków.
1: No i wspaniale. Dobrze. Ligo się spocił, bo Ligo jest królem spoilerów i było mu trudno, ale wczoraj ja zrobiłam też awanturę mojej siostrze, bo napisała do mnie w pewnym momencie o Love is Blind, o jednym wątku i naprawdę nakrzyczałam na nią, użyłam caps locka, że tak się nie robi, że nie każdy wie. A dzisiaj jest godzina 7, ja już ludziom opowiadam, które pary przetrwały. To jest chyba hipokryzja w najlepszym wydaniu. 22 minuty, drodzy Państwo, później 9. Kuba przyjął zadanie, Patrycjusz ma pretensje, że do środy tylko błogosławieństwa, no ale trudno. Ja nie mogę się też wysycać z energii. Mam nadzieję, że ktoś teraz dopiero włączył radio i pomyśli sobie, Jezu, co to jest?

0: Gołe.
1: Reklama.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
7: Jest 9.30. Wiadomości Radio Campus przedstawi Patrycja Fruba.
8: Akademicki Radio Campus.
9: Postępowanie wyjaśniające w sprawie zmowy na rynku pracy dotyczy Lidla. Chiny dostarczyły ryż na Kubę, zbliża się święto Saskiej Kępy.
8: Wiadomości.
9: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzenia zmowy na rynku pracy. Według urzędu podejrzewane porozumienie mogło polegać na uzgodnieniu zasad niekonkurowania o pracowników pomiędzy przewoźnikami obsługującymi centra dystrybucyjne Lidla. Jak przekazał UOKiK, ustalenia mogły być dokonywane bezpośrednio między firmami lub za pośrednictwem sieci Lidl. Spółka mogła też według podejrzeń tworzyć mechanizmy ułatwiające funkcjonowanie takiego porozumienia, na przykład ograniczając wjazdy do centrów dystrybucyjnych kierowcom wcześniej zatrudnionym u danego przewoźnika. Urząd podkreśla, że na tym etapie nie prowadzi postępowania przeciwko konkretnym przedsiębiorcom, a jedynie wyjaśnia sprawę. Tak komentuje ją prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
10: Przypominam, że zmowy na rynku pracy są nie tylko nagane etycznie, są przede wszystkim nielegalne. W ich wyniku pracownicy nie mogą zmienić miejsca zatrudnienia, a pracodawcy nie muszą poprawiać warunków pracy, na przykład podwyższać wynagrodzenia czy przyznawać dodatkowych świadczeń pracowniczych.
9: Jeśli podejrzenia się potwierdzą, prezes UOKiK może postawić zarzuty i wszcząć postępowanie antymonopolowe. Za udział w zmowie ograniczającej konkurencję grożą kary finansowe sięgające do 10% obrotu firmy, a menadżerom do 2 milionów złotych. Prezydent Kuby poinformował, że na wyspę przypłynął pierwszy transport 15 tysięcy ton ryżu z Chin. Chiny obiecały wsparcie wynoszące 60 tysięcy ton ryżu. To reakcja na kryzys gospodarczy na Kubie, którego powodem są m.in. sankcje nałożone na Kubę przez Stany Zjednoczone. Chiny sprzeciwiają się również nadużywaniu środków sądowych przez USA w nawiązaniu do oskarżenia brata Fidela Castro o udział w zmowie prowadzącej do zestrzelenia cywilnych samolotów. Na terenie całego kraju odnotowano zagrożenie suszą rolniczą dla zbóż jarnych i ozimych oraz truskawek. Więcej o tym powie nasza reporterka Marta Roguska.
11: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa poinformował, że susza rolnicza zbóż jarych występuje w 334 gminach. W przypadku zbóż ozimych problem dotyczy 179 gmin. Natomiast w uprawach truskawek suszę odnotowano w 55 gminach. Instytut wskazuje, że najniższe wartości klimatycznego bilansu wodnego wystąpiły m.in. w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, w północnej części województwa łódzkiego i wielkopolskiego oraz w lubelskim. W tych regionach wartości klimatycznego bilansu wodnego spadły poniżej minus 125 mm, co oznacza straty w uprawach. Z kolei lepsza sytuacja wilgotnościowa utrzymuje się na południu kraju. W województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim wskaźnik KBW pozostaje wyższy niż minus 50 mm.
9: Eksperci podkreślają, że sytuacja będzie nadal monitorowana, a kolejne raporty mają pokazać, czy obszar suszy będzie się powiększał. Święto Saskiej Kępy już w tę sobotę. O 14 ruszy uroczysta parada z udziałem Teatru Sztuka Ciała oraz zespołu Brass Federacja. Będą dwie sceny przy rondzie Waszyngtona i przy ulicy Obrońców. Na ulicach Saskiej Kępy także będą organizowane różne wydarzenia, najwięcej na ulicy Francuskiej, gdzie będzie można wziąć udział w kiermaszu artystycznym z biżuterią i ceramiką oraz targu śniadaniowym. Hasłem wydarzenia jest Życie nie tylko po to jest, by brać, czyli fragment z piosenki Stanisława Sojki. Wstęp wolny.
8: Pogoda.
7: Jeżeli chodzi o pogodę, to już sobie ustaliliśmy, iż zacny przed nami tydzień, taki mniej więcej jak ten piękny poniedziałek, który przed nami. Dzisiaj temperatura maksymalna wyniesie 24 stopnie, identyczna sytuacja we wtorek, w środę stopni 21, czwartek 19, piątek 21, sobota bardzo ciepła, 25 stopni, niedziela 27, no i jak żeby inaczej, burze z deszczem, czyli powtórka z wczoraj. Natomiast lato, pomimo tego, że jeszcze nie do końca ma prawa się u nas pojawiać, jednakowoż tak czyni. Przed nami tydzień, który symuluje lato.
0: Tu Kampus.

0: It's a London thing. Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu.
2: A w nim?
1: Internet.
2: No to co, łatwo gang?
1: A, no tak, znaczy, a co tam, to już się skończył?
2: Skończył się wczoraj, niestety nie śledziłam tym razem, moja siostra śledziła, bardzo przeżywała, że znowu jest słodziutko. Jedziemy rowerem przez całą Polskę, aby uzbierać 12 milionów dla Maksia.
1: I tam udało się chyba zebrać.
2: Udało się, super sprawa, Piotrek płynie na tej fali dobra, którą wytworzył jakiś czas temu przy okazji zbiórki dla Cancer Fighters. Zawsze będziemy pochwalać takie czyny. Wydarzyło się tam kilka jakichś niebezpiecznych sytuacji, kiedy to ludzie celem zrobienia sobie zdjęcia dokonywali pewnych niebezpiecznych sytuacji, no bo to była jazda na rowerze po ulicach, jak się zapewne domyślacie. I wydaje mi się, że czasem można sobie delikatnie odpuścić chęć otrzymania fotki na rzecz zdrowia i życia, ale to tak może na przyszłość wnioski.
1: Swojego i cudzego. Tego nie widziałem, ale widziałem urywki, no to też mi się kojarzyło, to trochę tak jakby miałem skojarzenie z Forrestem Gumpem.
2: Tak, który coś w tym jest, bardzo ładna.
1: I ludzie zaczęli za nim biec w filmie, spoiler, tak tutaj jechał na rowerze i ludzie zaczęli jechać po prostu z nim na swoich rowerach, bo nie na tym rowerze, więc miałem takie skojarzenie, które jednak budzi też takie pozytywne emocje.
2: Jeszcze taki temat poważny, wpadł mi w oko film Kanału Zero o walce Teatru Kamienica z miastem. Bardzo mało wyświetleń, 46 tysięcy tylko, a powinniśmy wiedzieć o takich rzeczach. Nie będę wchodzić w szczegóły, obejrzyjcie sobie po prostu Teatr Kamienica, teatr zmarłego Emiliana Kamińskiego, który mierzy się od jakiegoś czasu z różnego rodzaju problemami związanymi głównie z administracją, ale czy tylko, nie mnie odpowiadać na to pytanie.
0: Radio Campus. Same sztosy.

0: Drodzy Państwo, nadszedł czas.
1: Pożegnań.
0: Żeby powiedzieć, żegnujcie. I to jest właśnie ten czas. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy udanego poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, piątku, soboty, niedzieli, żeby ponownie się usłyszeć w następny poniedziałek. A z Tobą w sobotę w audycji Łapy w Górę.
1: Dziękujemy Wam za piękną frekwencję, dziękujemy za wszystkie Wasze głosy. No i tydzień przed Wami przepiękny, słoneczny. Mam nadzieję, że na innych płaszczyznach również będzie bardzo satysfakcjonujący. Bądźcie dla siebie mili i dla innych również. Słyszymy się, tak jak wspomniał mój kolega, który nazywa się Mateusz Ligocki.
0: I Klaudia Szkaradek. Do usłyszenia. Cześć, pa.
1: Pa.
2: Kapitan Poranek.

97,1 FM.

0: słowe, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

Hey, 繰り返す出会い別れ、次会う時もきっと音の中で、どこでも行くこのままで、旅は道連れ世は情け。

0: Przepraszam, gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
0: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: 10.30, Patrycja Fruba.
5: Serwis akademicki.
4: Trwają akademickie Mistrzostwa Polski. Dzisiaj mecze piłki nożnej. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zwyciężył w kobiecej i męskiej klasyfikacji drużynowej akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Mateusz Kołodziejski, Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy, obronił tytuł akademickiego Mistrza Polski w skoku wzwyż. Klasyfikację generalną w strzelectwie sportowym wygrała Politechnika Gdańska, na drugim miejscu Politechnika Białostocka. Akademickie Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej wygrała drużyna kobieca z Uniwersytetu Gdańskiego. Tak rozgrywki skomentowała Oliwia Suliga z Uniwersytetu Gdańskiego.
6: Zespół przeciwny nas pogonił, zdenerwowałam się. Ja też trochę siadłam w bramce, przestałam bronić, ale no, dziewczyny zaczęły znowu super obronę, dzięki czemu ja też mogłam trochę pomóc. No i wróciłyśmy na właściwe tory.
4: W piłce ręcznej męskiej wygrała drużyna z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W klasyfikacji drużynowej w żeglarstwie wygrał Uniwersytet Gdański. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje wolontariuszy do odczytania rękopisów, których nie rozumie AI. W Polsce rozwija się inicjatywa oparta na nauce obywatelskiej, która wykorzystuje metodę crowdsourcingu, aby zaangażować osoby niezwiązane zawodowo z badaniami naukowymi w pracę nad opracowywaniem zbiorów historycznych. Projekt daje uczestnikom możliwość bezpośredniego kontaktu z unikatowymi obiektami i dokumentami, które wymagają szczegółowego opisu i identyfikacji. Praca wolontariuszy jest niezbędna, ponieważ współczesne technologie mają ograniczone zastosowanie przy rzadkich dokumentach. Rozdano studenckie Noble. Wydarzenie organizuje niezależne zrzeszenie studentów. Kryteria obejmują oceny, aktywność naukową, społeczną oraz artystyczną, współpracę z czasopismami naukowymi oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. Laureaci otrzymali nagrody w wysokości 5000 zł. W kategorii fizyka i astronomia nagrodzony została Adrianna Kruk, studentka drugiego roku magisterki na kierunku Quantum Physics and Chemistry Individual Research Studies na Uniwersytecie Warszawskim. W badaniach łączy zaawansowaną chemię kwantową z fizyką wysokich energii. W kategorii sztuka wygrał Albert Słowiński z Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest fotografem dokumentalnym nagradzanym w światowych konkursach. Krowy potrafią odróżniać znajome ludzkie twarze od nieznanych oraz kojarzyć głos człowieka z jego wizerunkiem. Badacze sprawdzili zdolności rozpoznawania u 32 krów. Zwierzętom prezentowano nagrania wideo przedstawiające znane i nieznane ludzkie twarze. Jednocześnie mierzono, jak długo krowy wpatrywały się w ekran. Wyniki pokazały, że krowy dłużej przyglądały się nieznanym twarzom, co sugeruje, że rozróżniają osoby znajome i obce. Jednocześnie pomiary tętna nie wykazały wyraźnych różnic w reakcjach emocjonalnych w zależności od tego, czy twarz lub głos były znajome. Kolejne badania mają sprawdzić, jak te zwierzęta reagują w bezpośrednim kontakcie z konkretnymi ludźmi, co może pomóc w lepszym zrozumieniu ich zachowań i poprawie dobrostanu.

Akademickie Radio Campus.

0: 3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Reklama.
1: Same sztosy.

już po godzinie 11, tak więc rozpoczynamy poniedziałkowy kampus główny. Będziemy dzisiaj rozmawiać o teorii umysłu i o klasach włączających, a także o tym, jak aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na nasze starzenie się. Jestem z Wami do 13, po tej stronie Marta Boroń. Cześć, dzień dobry.

put it up. Oh, yeah. Put it up.

0: główny.
1: Ze mną w studiu jest doktor habilitowana Joanna Smogorzewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Pedagogicznego UW. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Coraz więcej mówi się o edukacji włączającej, czyli takiej, w której w jednej klasie uczą się dzieci o różnych potrzebach, o różnych możliwościach. I badania, które pani przeprowadziła, pokazały, że ten sposób edukacji może wspierać tak zwaną teorię umysłu. I teoria umysłu brzmi bardzo akademicko. Jak w prosty sposób wyjaśniłaby pani, czym jest teoria umysłu, czym różni się od tego, co potocznie nazywamy empatią, czy inteligencją emocjonalną, czy można powiedzieć, że teoria umysłu to taki fundament empatii, czy coś znacznie szerszego?
2: Bardzo dobre pytanie, dziękuję bardzo. Teoria umysłu jest umiejętnością rozumienia siebie i innych ludzi. I mówiąc o teorii umysłu, używamy pojęcia tak zwanych czasowników czy stanów mentalnych, które są bardzo abstrakcyjne. To znaczy mówimy o tym na przykład, że zastanawiamy się nad tym, co mogą myśleć inni ludzie w danej sytuacji, co mogą odczuwać, jak mogą się zachować za chwilę, jakie mają doświadczenia. I teoria umysłu w zasadzie ma dwie takie podstawowe elementy. Jedna dotyczy stanów poznawczych, czyli zastanawiamy się właśnie nad tym, co druga osoba może myśleć, co może wiedzieć, czego może chcieć. A drugi element dotyczy właśnie emocji i dotyczy tego, że właśnie możemy się zastanawiać, co druga osoba czuje w danej sytuacji, dlaczego tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o ten związek z empatią, który pani poruszyła w pytaniu, wygląda to tak, że zakładamy, czy wiemy w zasadzie, że osoby, które są empatyczne, mają również dobrze rozwiniętą teorię umysłu. Natomiast niekoniecznie osoby, które mają dobrze rozwiniętą teorię umysłu, są empatyczne. Wynika to z tego, że jest wiele obserwacji, które akurat w tym wypadku nie wynikają dokładnie z badań, dlatego że byłoby to bardzo trudno zbadać, ale obserwacja życia codziennego wskazuje, że często osoby, które mają jakieś skłonności psychopatyczne, mają również bardzo dobrze rozwiniętą teorię umysłu, ale w tym wypadku wykorzystują ją nie do tego, żeby na przykład komuś pomóc, czy żeby kogoś dobrze zrozumieć, ale wykorzystują ją do tego, żeby kogoś zranić.
1: Do jakiejś manipulacji.
2: Tak, do manipulacji, tak, dokładnie.
1: Zwykle też myślimy o takich rzeczach jak właśnie rozumienie emocji czy intencji drugiej osoby. No, dzieci tego uczą się głównie w domu, ale właśnie tutaj w badaniach była szkoła, klasa. Dlaczego to są też takie ważne miejsca dla rozwoju tych umiejętności?
2: Zacznijmy może od tego, że historycznie badania nad teorią umysłu są dosyć młodymi badaniami. One się w zasadzie rozpoczęły pod koniec lat 70., aczkolwiek oczywiście w psychologii, w pedagogice również obserwowaliśmy wcześniej różne elementy, które były również, dotyczyły również teorii umysłu, natomiast nie były nazywane teorią umysłu. Natomiast początkowo uważano, że teoria umysłu jest taką umiejętnością zero-jedynkową. To znaczy jest taki moment w rozwoju dzieci, on następuje między 4. a 5. rokiem życia, kiedy dzieci nagle właśnie zaczynają rozumieć tę perspektywę drugiej osoby.
1: No,
2: to znaczy w momencie, kiedy dzieci mają 2 lata, 3 lata, one mają bardzo dużą skłonność do egocentryzmu i ona właśnie również przejawia się w tym braku teorii umysłu na zasadzie takiej, że dzieci uważają, że to, co one wiedzą, myślą, czują, dotyczy też innych ludzi. Natomiast właśnie między tym 4. a 5. rokiem życia następuje taki moment, kiedy dzieci zaczynają przyjmować tę perspektywę innej osoby. To znaczy właśnie zaczynają rozumieć, że inni mogą lubić coś innego, wiedzieć coś innego niż my, chcieć czegoś innego i tak dalej. I ponieważ właśnie przez długi dosyć czas uważano, że około tego 5. roku życia następuje ten moment, kiedy dzieci zaczynają tę teorię umysłu posiadać, tę umiejętność posiadać, to badania skupiały się na właśnie takich najmłodszych dzieciach. Początkowo właśnie nad tym, jak ta teoria umysłu się rozwija, a później jakie elementy środowiska, ale też takie indywidualne cechy mogą wpływać na rozwój teorii umysłu. Początkowo skupiało się to na właśnie indywidualnych cechach typu umiejętności społeczne, jakieś umiejętności poznawcze, szeroko pojęte i środowisko rodzinne, tak? Bo uważam,

0: No, że to małe dziecko, jakby głównie ta rodzina na niego oddziałuje, co jest oczywiście prawdą. Natomiast w tej chwili już od dobrych kilku lat badania jakby przeniósł się środek ciężkości z tych najmłodszych dzieci na dzieci starsze i w ogóle też na młodzież, dorosłych również, ponieważ jakby badania pokazały, że to nie jest tak, że ta teoria umysłu jest 0-1, tylko ona się w zasadzie w ciągu całego naszego życia może rozwijać. I w związku z tym stwierdzono, że szkoła, ponieważ jest to miejsce, w którym dzieci spędzają większość swojego życia, może mieć bardzo duże znaczenie dla rozwoju tych umiejętności. I ze względu na interakcje z rówieśnikami, i ze względu na kontakt z dorosłymi, tak, z nauczycielem.
1: Tak. To wiemy już, dlaczego szkoła, ale zastanawiam się, jak mierzy się coś takiego subtelnego, jak zdolność rozpoznawania cudzych myśli, cudzych emocji u dzieci właśnie z klas 1-3. Rozumiem, że te badania były właśnie wśród dzieci w tym wieku.
0: Badania, które prowadzę, właśnie na ogół obejmują dzieci z klas 1-3. Jeżeli chodzi o sposoby badania, to wykorzystuje się różnego rodzaju historyjki, czyli przedstawia się dzieciom różne sytuacje społeczne w postaci właśnie historyjki i do tej historyjki zadaje się dzieciom różne pytania, tak? Czyli właśnie na przykład, dlaczego twoim zdaniem bohater się tak zachował? Często te historyjki obejmują takie sytuacje dosyć niejednoznaczne, których...
1: Że i dorosły miałby zagwozdkę.
0: Czasami tak, bo tak jak powiedziałam, ponieważ uznajemy w tym momencie, że ta umiejętność dotycząca teorii umysłu, ona się może rozwijać w zasadzie nieskończenie, to czasami również i dorosły może mieć problem. To fakt, więc oczywiście te historyki mają też, one obejmują różne, powiedzmy, sytuacje, różne tematy i też mają zróżnicowaną trudność, także ponieważ tych różnego rodzaju narzędzi jest sporo i też tych historyjek w określonym narzędziu też jest sporo do wyboru, więc można jakby dopasować historyjki rzeczywiście do wieku dziecka, do jego możliwości.
1: Mm-hmm. Tak. A są jakieś obrazkowe czy tekstowe historyjki?
0: Różnie. To znaczy są takie, które obejmują jakieś tam pytania i są pomocnicze obrazki. Natomiast są też takie na przykład, które pierwotnie nie miały obrazków, ale na przykład ja badając na przykład dzieci w pierwszej klasie mam przygotowane obrazki jakby specjalnie do tego badania, żeby ułatwić dzieciom jakby zrozumienie tej sytuacji, tak? Albo żeby trochę uatrakcyjnić dzieciom to badanie.
1: Do rozmowy wrócimy za moment, zostańcie z nami.

0: Dwudziestolecie audycji Hip Hop Campus w Radiu Campus.
1: W piątek 29 maja spotykamy się w Dziku przy ulicy Belwederskiej 44 w Warszawie.
2: Zagrają Younes, Parzel, Na Pół Etatu,
3: Megi Moros, Skorup, Plako Viber, Tobik, Mada WCK,
4: Procente i Łysonży, Pękaty, Jaca Nabicie.
0: Plus goście niespodzianki.
2: O afterparty zadbają DJ Anusz oraz DJ Mariano MBH.
3: Start godzina 20.
1: Zapraszają wszyscy prowadzący audycje.
2: Owczar,
4: Quentin,
0: Procente,
1: Anusz,
3: Norix.
5: Reklama. Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Auto.

0: News główny.
1: Wracamy do rozmowy. Ja cały czas rozmawiam z doktor habilitowaną Joanną Smogorzewską z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wspomniałam o tych klasach włączających i Państwa badania pokazują, że dzieci właśnie w takich klasach szybciej rozwijają zdolność rozumienia innych ludzi niż dzieci w klasach tradycyjnych, można powiedzieć.
2: Tak.
1: Jak duża jest ta różnica i kiedy zaczyna być widoczna?
2: Ta różnica jest spora. Powiedzmy, używając naukowego języka, moglibyśmy powiedzieć, że jest to dosyć silny efekt. Mhm. I co ważne, oczywiście ten efekt utrzymuje się przy tak zwanej kontroli różnych czynników, o których wiemy, że one mają też znaczenie dla rozwoju teorii umysłu, tak? Czyli na przykład kontrolujemy, czyli jakby obniżamy, czyli niwelujemy znaczenie takich czynników jak język, czy funkcje wykonawcze, czy umiejętności społeczne, po to, żeby zobaczyć ten czysty efekt, który może wynikać z tego uczenia się w klasie włączającej bądź tradycyjnej. I tutaj, mając na myśli te klasy, no to może jeszcze powiedzmy dla porządku, że edukacja włączająca to jest taka edukacja, w której dzieci bez niepełnosprawności, z niepełnosprawnością, ale też dzieci na przykład z różnych kultur uczą się razem, a klasa tradycyjna to dla ułatwienia nazywamy taką klasę, gdzie uczą się tylko i wyłącznie dzieci bez niepełnosprawności czy bez orzeczeń o niepełnosprawności. Oczywiście teraz trochę trudno o takie klasy, ale jeszcze się udaje je znaleźć. Trudno dlatego, że teraz potencjalnie każda klasa jest klasą włączającą, tak? Bo rodzice mają prawo posłać swoje dziecko do każdej wybranej przez siebie klasy. Więc ten efekt jest spory i on jest obserwowalny na przestrzeni od klasy pierwszej do trzeciej. Tak? Oczywiście moglibyśmy kontynuować te badania dalej, gdybyśmy mieli czas i pieniądze, ale jakby czas trwania grantów i środki są ograniczone, więc wykorzystujemy te trzy pomiary w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. I co ważne, jakby w pierwszej klasie, jak zaczynaliśmy, no to różnic między tymi dwoma formami kształcenia u dzieci w tych dwóch formach kształcenia nie było, tak? Czyli te różnice jakby rozwijają się na przestrzeni kolejnych dwóch lat, więc jakby samo w sobie jest to bardzo, bardzo ciekawe. Mhm,
1: tak, i właśnie miałam pytać o to, na ile możemy mówić tutaj o związku przyczynowo-skutkowym, jeśli chodzi właśnie o to, że edukacja włączająca rozwija teorię umysłu, a na ile o korelacji?
2: To rzeczywiście trudne pytanie. No my raczej zakładamy, że jest to, że ten rozwój teorii umysłu jest raczej skutkiem uczestniczenia w tej edukacji włączającej.
1: Tak, bo to są jeszcze młode badania, to co pani wspomniała.
2: To znaczy właściwie robiliśmy dwa badania na ten temat. Pierwsze robiliśmy kilka lat temu z moimi współpracownikami i w tamtym badaniu już te kilka lat temu pokazaliśmy właśnie ten efekt, natomiast trudno nam było znaleźć jakiś rzeczywisty powód tego wyniku, tak, czyli co faktycznie, co za tym pojęciem jakby edukacji włączającej może stać, to znaczy jaki mechanizm może oddziaływać, czy powodować właśnie ten wynik, który otrzymaliśmy. Natomiast to najnowsze badanie pozwoliło nam trochę więcej zaobserwować, ponieważ więcej zmiennych kontrolowaliśmy w tym badaniu, używaliśmy też troszeczkę może lepszych narzędzi i nadal może nie do końca, bo to jest bardzo trudno stwierdzić, tak? Oczywiście jakby jest wiele różnych małych czynników, które mogą się kumulować i powodować, że ten efekt występuje. Natomiast jedną z rzeczy, które zaobserwowaliśmy, był fakt, że w edukacji włączającej ewidentnie nauczyciele skupiali się na tym, żeby rozwijać umiejętności związane z teorią umysłu dzieci najsłabszych. I to powodowało jakby ten rozwój. Natomiast w klasach tradycyjnych nauczyciele bardziej skupiali się już na pracy z tymi dziećmi, które od początku były mocne, tak? Czyli miały wyższe umiejętności, co jakby powodowało, że te dzieci słabsze niekoniecznie
1: jeszcze zostawały trochę
2: nadganiały.
1: Rozumiem. Jeszcze, bo właśnie te klasy włączające, tam można o nich powiedzieć, że one są różnorodne. Czy to chodzi, że ta różnorodność jakoś uruchamia ten rozwój teorii umysłu?
2: To jest nasze założenie, tylko że właśnie ono jest bardzo trudne do takiego opisania, czy jakby przełożenia na powiedzmy język matematyki czy statystyki, ale właśnie jakby to jest nasze nasze główne podejrzenie co do tego mechanizmu, tak, że właśnie ta różnorodność, czyli ten stały kontakt z różnorodnością, z tym, że właśnie dzieci mają różne potrzeby, różne umiejętności, są na różnym poziomie rozwoju, może uruchamiać ten efekt tego szybszego rozwoju teorii umysłu.
1: Mm-hmm, rozumiem. A czy były jakieś obszary, w których dzieci z klas z kolei tradycyjnych wypadały lepiej?
2: Nie zaobserwowaliśmy tego. To znaczy, to jest w ogóle oczywiście w ogóle ta dyskusja nad efektywnością edukacji włączającej, ona jest cały czas bardzo żywa i w zasadzie myślę, że edukacja włączająca ma tylu zwolenników, co przeciwników.
1: Tak.
2: Więc oczywiście, że myślę, że są takie obszary, ale my niekoniecznie je braliśmy pod uwagę w tym badaniu, które pewnie są korzystne, zwłaszcza dla tych dzieci jakby typowo rozwijających się, których pewnie one lepiej funkcjonują w tych klasach tradycyjnych, aczkolwiek w ogóle takie badania naukowe, które dotyczą na przykład rozwoju poznawczego czy osiągnięć akademickich, osiągnięć szkolnych, pokazują, że również dzieci bez niepełnosprawności zyskują, a przynajmniej nie tracą, ucząc się w edukacji włączającej w porównaniu z klasami tradycyjnymi. Więc ogólnie wiemy, że to jest jakby dobre dla wszystkich stron. Jeżeli chodzi o tę stronę funkcjonowania społecznego, to tych badań jest mniej i są one mniej jednoznaczne. Natomiast właśnie te badania na przykład dotyczące teorii umysłu, no to jest właśnie ten taki, bo teoria umysłu jest taką umiejętnością, o której mówimy, że jest na styku funkcjonowania poznawczego i społecznego, więc te wyniki jakby też pokazują ten pozytywny wpływ włączania właśnie w tej sferze społecznej, tak? Tego właśnie rozumienia innych, ale też umiejętności prospołecznych, otwarcia na potrzeby drugiego człowieka.
1: Do rozmowy o teorii umysłu wrócimy już za moment. And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

trade.

0: Kampus Główny.
1: I powracamy do rozmowy. Cały czas ze mną w studiu jest doktor habilitowana Joanna Smogorzewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Pedagogicznego UW. Rozmawiamy o teorii umysłu i edukacji włączającej. Gdzieś w debacie publicznej pojawiają się takie obawy rodziców, że obecność dzieci z bardziej specjalnymi potrzebami może spowolnić właśnie naukę całej klasy. Czyli rozumiem, że badania tego nie potwierdzają.
2: Badania tego nie potwierdzają, natomiast prawda jest taka, że w rozmowie na przykład z samymi nauczycielami widać dużą frustrację nauczycieli tym, że ta praca w tych klasach włączających jest bardzo wymagająca, że często właśnie te dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają dużo potrzeb, którym trudno jest sprostać. Natomiast wydaje mi się, że te problemy, o których słyszymy, one są raczej kwestią systemu, aniżeli jakby samym błędem, jeżeli chodzi o wykorzystywanie edukacji włączającej. Edukacja włączająca bazuje na tym, że każde dziecko ma prawo uczyć się w tak zwanej normalnej klasie, jakby trudno z tym dyskutować.
1: A co jest takiego właśnie w polskim systemie edukacji, co utrudnia prowadzenie takich lekcji w klasach włączających?
2: Myślę, że mimo tego, że bardzo dużo się poświęca i środków, i czasu na kształcenie kadry, to nadal są bardzo duże potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie nauczycieli. Na przykład proszę zauważyć, że nauczyciele nie mają absolutnie żadnej możliwości superwizji, żadnej możliwości rozmowy o tym, jakby co ich spotyka w pracy
1: i jak
2: w
1: ogóle sobie poradzić. Którzy też mają na co dzień styczność, kontakt z różnymi osobami, z różnymi ich emocjami. Tak samo jak nauczyciele w szkole, nie mają właśnie tej superwizji.
2: Tak, dokładnie, więc wydaje mi się, że głównym problemem jest po prostu systemowy brak wsparcia nauczycieli i zrozumienia dla ich pracy, bo wystarczy otworzyć internet, jest po prostu zalew komentarzy na temat tego, jak to nauczyciele mają prosto, jaki to jest w ogóle wspaniały zawód, 2 miesiące wakacji, ponad ferie i nie wiadomo co jeszcze, a w rzeczywistości jest to bardzo ciężka praca, której naprawdę trzeba dużo z siebie dać, żeby osiągnąć efekty, na których nauczycielom zależy.
1: Tak, zdecydowanie. Tak. Jeszcze poruszę jeden temat z tych badań, bo wynika z nich, że dzieci z gorzej rozwiniętą teorią umysłu czują się bardziej samotnie. I jak to się dzieje, że ta trudność w zrozumieniu innych może prowadzić do takiej izolacji? Może ona się pewnie wiąże z samotnością.
2: To znaczy mechanizm nakładany jest dosyć prosty. To znaczy jeżeli mamy trudności z teorią umysłu, czyli z rozumieniem innych, to jest nam trudniej nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Generalnie jest tak, że teoria umysłu jest taką umiejętnością, która jest w zasadzie podstawowa czy kluczowa dla nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Więc tutaj ten mechanizm potencjalny jest
1: intuicyjny.
2: W miarę intuicyjny. Natomiast jeżeli chodzi o ogólne badania nad związkiem między teorią umysłu a samotnością, jest tak, że te badania są akurat dosyć niejednoznaczne. To znaczy są badania, które rzeczywiście pokazują, że istnieje ten związek, a są też takie, które pokazują, że ten związek nie istnieje. Bo jednocześnie moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli ktoś ma dobrze rozwiniętą teorię umysłu, to ma też jakby wgląd w swoje potrzeby. I na przykład może być tak, że ktoś ma potrzebę po prostu bycia samotnego.
1: Samemu ze sobą.
2: Ze sobą i niekoniecznie jakby to musi oznaczać, że ta osoba się czuje samotna. Mm-hmm. Tak, jest sama, ale to jest jej wybór. Więc tutaj akurat nie mamy jednoznaczności, jeżeli
1: na razie nie ma. A jakie pytanie dotyczące właśnie edukacji włączającej, czy w ogóle edukacji, jest na tę chwilę dla pani jakoś najważniejsze i nadal bez odpowiedzi?
2: O, bardzo ciekawe wydaje mi się pytanie, czy ten mechanizm, czyli lepszego rozwoju teorii umysłu w edukacji włączającej, czy on rzeczywiście przekłada się na faktycznie lepsze rozumienie dzieci z niepełnosprawnością. Bo jakby ogólnie wiemy, że owszem, że istnieje ten mechanizm, natomiast nie wiemy dokładnie, czy to dotyczy na przykład innych rówieśników z niepełnosprawnością, czy bez niepełnosprawności. Moje badania, które prowadziłam razem z panią profesorą profesor Serena Lecce z Uniwersytetu w Pawii w zeszłym roku pokazały, że to jest bardzo ciekawym mechanizmem, że dzieci bez niepełnosprawności gorzej rozumieją bohaterów z niepełnosprawnością niż bohaterów bez niepełnosprawności. I właśnie moim kolejnym marzeniem jest sprawdzenie właśnie, czy w edukacji włączającej versus w edukacji tradycyjnej, czy dzieci bez niepełnosprawności też z czasem zaczynają lepiej, czy w edukacji włączającej rozumieją lepiej rówieśników z niepełnosprawnością niż te dzieci w klasach tradycyjnych, tak? Czyli de facto chciałam zobaczyć, czy ten efekt, no, który już wiem, że istnieje, czy on ulega redukcji w klasach włączających w stosunku do klas tradycyjnych, ale to no zobaczymy, na razie jest lekki przestój w Narodowym Centrum Nauki, także zobaczymy, jakie będą efekty grantów to ja trzymam obecnym konkursie.
1: Trzymam kciuki za granty, trzymam kciuki za badania i no tak jak słyszymy, szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń, w której uczymy się rozumieć innych ludzi, no to już jest taka kompetencja na całe życie. I o tym wszystkim, o teorii umysłu rozmawiałam z doktor habilitowaną Joanną Smogorzewską, profesorem UW z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Serdecznie dziękuję.
0: Fresh, antiquant, włody, patyna. Wiem jak być straconym i jak zdradzić. Wiem jak bić pokłon.

0: możesz mieć mnie za błazna. Przebacz, ja kiedyś sobie sam przebaczę. Na razie brud nawarstwiam, kolejna warstwa.
1: Sadek Gryn, szpan, jak ty Bóg, szpan. W każdym razie szpan, bez niego nic nie warta. Ani ojca, mama taka wariatka. Bóg nie gadał do gówniaka, aha. Nasza klasa miała hechę. Nie przepraszam, wciąż za wcześnie. Poleruję ciągle mieć. Wiem też, że dziś sama odpowiadam. Próżna wcale, ale pyszna. Tylko to mnie jeszcze niesie.

0: tlenem bez.
1: Umiem zgubić się w tłumie, chociaż znaną mam twarz. Umiem się dopasować, umiem burzyć. Umiem wyrównać rachunek, co zalegał od lat. Umiem rozpoznać miłość i jej słowa.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
4: Reklama. Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Czy można starzeć się wolniej, albo czy chociaż można starzeć się łagodniej? No, badania pokazują, że nawet takie małe dawki codziennej aktywności fizycznej mogą pozytywnie wpływać na jakość życia w starszym wieku i działać profilaktycznie w kontekście zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. A o szczegółach tego porozmawiam z doktorem Tomaszem Jurysem z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy my dzisiaj wiemy, jakie dokładnie mechanizmy łączą ruch z procesami starzenia się? Czy starzenie się rzeczywiście można spowolnić przez aktywność fizyczną, czy raczej tylko łagodzimy jego skutki?
2: Na początku myślę, że chciałbym troszeczkę zawęzić temat z racji wykonywanego przeze mnie zawodu, ponieważ ja z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. Ja będę przede wszystkim parł na tą aktywność ruchową i aktywność fizyczną i ćwiczenia właśnie w kontekście zdrowia, zarówno tego zdrowia fizycznego, ale również psychicznego. Obecnie mamy kilka teorii dotyczących tego, w jaki sposób i dlaczego w sumie starzeje się nasz organizm, zarówno od tych teorii genetycznych, środowiskowych, no po te związane po prostu z powolnym wyczerpywaniem się zasobów naszego organizmu. Oczywiście aktywnością fizyczną my jesteśmy w stanie to spowolnić. No, tylko tutaj myślę, że punktem wyjścia do mówienia o tej aktywności fizycznej w kontekście spowalniania procesów starzenia się, przede wszystkim powinniśmy rozpocząć od tego, ile tej aktywności powinniśmy w ciągu tygodnia przyjmować. No i tutaj mam sobie takie pytanie do Pani Marto, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, że jeżeli ja jestem w grupie wiekowej tej 18-64 lata i jeżeli ja w poniedziałek chodzę sobie na siłownię, tak na godzinkę, tutaj jakiś orbitrek, tu jakaś bieżnia, trochę poprzerzucam żelastwa i spędzę tam godzinę. W czwartek idę sobie z kolegą na godzinę poodbijać w tenisa, to proszę mi powiedzieć, czy pani zdaniem to jest wystarczająco?
1: Wydaje mi się, że to jeszcze łapie się pod umiarkowaną aktywność fizyczną, ale jeśli dodać by do tego kilkanaście tysięcy kroków dziennie, no to już jest bardzo dobry start.
2: No właśnie. I to należy, i to warto, żeby wybrzmiało, że to jest dopiero start. Powinniśmy zawsze rozpocząć mówienie o tym, ile tej aktywności i jaka powinna być, od tego, czy my w ogóle zaczynamy spełniać normy ilości aktywności fizycznej w ciągu tygodnia według Światowej Organizacji Zdrowia. Najnowsze normy pochodzą z 2021 roku, one wtedy zostały opublikowane, one co prawda pochodzą z 2020 roku, czyli tam już prawie 6 lat i jest tam jasno i wyraźnie zaznaczone, że w ciągu tygodnia umiarkowanej aktywności fizycznej osoby w wieku między 18 a 64 lata bez poważnych chorób współistniejących powinny mieć 150 minut w ciągu tygodnia, czyli 2,5 godziny w ciągu tygodnia aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności, czyli takiej, że trochę człowiek się spoci, trochę tętno wzrośnie, trochę się zmachamy. I to jest 150 minut aktywności, w którą nie wliczamy aktywność w pracy, aktywność związaną z wykonywaniem obowiązków domowych typu sprzątanie, zakupy, wynoszenie śmieci, pójście do paczkomatu. I to jest ważne. I te 150 minut aktywności jest po to, żeby względnie utrzymać to, co już mamy. Natomiast to jest bardzo wyraźnie w tych wytycznych zaznaczone. Wytyczne w ogóle odnośnie aktywności fizycznej w grupach wiekowych, ile tego powinno być, co i jak, są przetłumaczone na język polski i znajdziecie to na stronach Krajowej Izby Fizjoterapeutów lub po prostu jak tam zgrabnie wyszukacie to w Google'ach, to znajdziecie ten taki bardzo kolorowy dokument. Bardzo przystępnie napisany. Wracając, jeżeli chcemy poprawić swój stan zdrowia i jednocześnie trochę spowolnić niektóre procesy, chociażby te procesy starzenia się, tej aktywności musi być niemal dwa razy więcej. Więc musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy my w ogóle spełniamy te normy WHO, a jeżeli my tak zahaczamy o te normy, to my, jeżeli my chcemy rzeczywiście spowolnić procesy degeneracyjne układu krążenia, układu oddechowego, układu ruchu, czyli tego kostno-stawowego, to tej aktywności musi być przynajmniej z 250 minut w ciągu tygodnia i musi być o przeważającej tej komponencie aerobowej, czyli po prostu taki trening tlenowy, jakieś marsze, bieżnia, pływanie, i zalecane jest, żeby w 2 razy w tygodniu chociaż trochę wzmacniać duże grupy mięśniowe, czyli trochę ćwiczeń oporowych. I to jest punkt wyjścia do tego, żeby myśleć o tym, żeby spowolnić trochę te procesy starzenia się.
1: No tak, bo 150 minut tygodniowo brzmi dla niektórych może niewykonalnie, ale zrobiłam szybką matematykę i to jest 20 minut powiedzmy aktywności dziennie przez cały tydzień, ale można to połączyć, rozumiem, i na przykład zrobić sobie dłuższy trening 2 razy w tygodniu, ale no właśnie, to jest taki, jak powiedzieliśmy, dobry start i to jest po to, abyśmy w ogóle zachowali zdrowie. Jeśli mówimy o tym spowalnianiu starzenia, no to tutaj już jest wymagane więcej, ale no właśnie, te ćwiczenia aerobowe, ale też wspomnieliśmy o ćwiczeniach oporowych, gdzie wzmacniamy mięśnie. One, wydaje mi się, mogą być istotne w kontekście takiego terminu, na który natknęłam się przy czytaniu badań, a mianowicie sarkopenia. Na ile to jest niebezpieczne i w ogóle na czym to polega?
2: Sarkopenia, czyli taki proces, no w dużym skrócie, bo też żebyśmy tam nie mylili kilku takich pojęć, które są bardzo podobnie brzmią, ale jednak oznaczają troszeczkę coś innego. Mówimy tutaj o takim powolnym zmniejszaniu masy mięśniowej w wyniku chociażby zmniejszonej aktywności fizycznej, w wyniku jakichś chorób przewlekłych czy unieruchomienia, które wynika chociażby z jakichś urazów, które się nam czasami zdarzają. Czyli mówimy w kontekście sarkopenii, tak mówimy o stopniowym, bo to jest też ważne w tym terminie, że to jest stopniowe i niestety postępujące procesy powodujące zanik masy mięśniowej i siły mięśniowej. Przede wszystkim w kontekście sarkopenii mówi się u osób starszych, czyli po 60, 65 roku życia o tym więcej mówimy. Natomiast sarkopenia może z uwagi na różne choroby współistniejące rozpocząć się dużo, dużo wcześniej. I utrzymywanie pewnego poziomu aktywności fizycznej u osób po 65 roku życia, te wymagania są, te minutowe wymagania Światowej Organizacji Zdrowia są ciuteńkie liberalne, że tak określę. Natomiast w kontekście starzenia się i w ogóle w kontekście osób starszych ten termin sarkopenia pojawia się bardzo często, ponieważ stopniowy, postępujący zanik mięśni prowadzi niestety do zwiększonego ryzyka upadków, zwiększonego ryzyka utraty samodzielności, stopniowego wzrastania ryzyka takiej utraty, pokonywania takich trudności dnia codziennego, czyli chociażby wchodzenie po schodach, chociażby wchodzenie na wysokie progi w komunikacji miejskiej. I to już mówimy o takich bardzo zaawansowanych sytuacjach i problemach zdrowotnych. W kontekście sarkopenii mówimy również o tak zwanej albo przyroście sarkopenicznym lub otyłości sarkopenicznej. Jest to sytuacja, w której masa ciała człowieka jest w porządku, czyli mieścimy się w takiej ogólnie przyjętej normie, natomiast spada ilość mięśni, czy ta masa mięśniowa. I to jest również takie zagadnienie, które często w takim kontekście masy ciała, również odchudzania, profilaktyki otyłości, czy leczenia otyłości, no gdzieś tam może nie zawsze wybrzmie. Otyłość sarkopeniczna to jest wtedy, kiedy właśnie ta masa ciała jest nadmierna. I w kontekście ćwiczeń, aktywności fizycznej również należy zwracać, w ogóle prowadzenia takiego zdrowego stylu życia, należy zwracać uwagę nie tylko na wagę wyrażoną w kilogramach, ale na skład masy naszego ciała. Czyli jaki procent stanowi tkanka tłuszczowa, ale jaki procent stanowią mięśnie. Ponieważ ćwiczenia, trening aerobowy, trening oporowy, dieta, zmniejszanie ilości spożywanych posiłków, to jest bardzo ważne, ale chodzi o to, żeby nie zmniejszać wyłącznie masy ciała, ale żeby zmniejszać proporcje, stosunek tkanki tłuszczowej do masy ciała.
1: Do rozmowy wrócimy już za moment, zostańcie z nami.

0: Kampus Główny.
1: Powracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest dr Tomasz Jurys z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Jaka jest rola tych różnych rodzajów treningów w kontekście sarkopenii, o której mówimy?
2: W kontekście badań naukowych to już od, myślę, jak dłuższego czasu, od kilku lat, badania naukowe mówią jasno, że trening o charakterze oporowym, czyli ten trening siłowy tak zwany, w kontekście profilaktyki sarkopenii, czyli zaniku mięśniowego, zaniku siły mięśniowej, jest bardzo ważny, zwłaszcza dla osób starszych, czyli osób po 65 roku życia. I wydaje nam się, że prowadzenie z jednej strony treningu o charakterze tlenowym, czyli chociażby szybkie marsze, nordic walking, te spacery z kijami, czy takie intensywne, częste spacery, one są super. One są super, zwłaszcza w kontekście profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Trening o charakterze tlenowym, trwającym długi, takie treningi powyżej te 25-30 minut, super też regulują naszą gospodarkę zarówno lipidową, jak i tą gospodarkę cukrową. Ale bardzo często brakuje tego treningu oporowego, tego treningu siłowego, żeby jednak jakieś tam ciężary poprzezrzucać, czy to może być trening. Niekoniecznie to musi być siłownia i hantle, sztanga, martwe ciągi, czy bułgarskie przysiady. To mogą być gumy oporowe, to może być trening z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała i wydaje nam się, że w kontekście też takich procesów starzenia się, takiego pogodnego starzenia się z jakością i tak sobie można powiedzieć z godnością, to oprócz tego treningu aerobowego, to

0: osoby, które mają te kilka kilogramów więcej, mówiąc o takim klasycznym podziale na te kategorie według BMI, czyli stosunku masy ciała do wysokości ciała, to osoby, które tych kilogramów tak mają ciutkę więcej, tak z 2, 3, 5 kilogramów za dużo, to one lepiej funkcjonują niż osoby starsze, które mają zmniejszoną masę ciała. I to czasami może nam się wydawać takie trochę sprzeczne z tym, co ogólnie się mówi, czyli z tym, że no, jednak otyłość, choroba otyłościowa zwiększa ryzyko wystąpienia 200 innych chorób, to w kontekście osób starszych, w kontekście osób po 65 roku życia, jednak te kilka kilogramów więcej jest lepsze niż niedowaga.
1: Tak, to jest ta tak zwana otyłość zdrowa metabolicznie, co do której naukowcy mają różne zdania.
0: Tak, i to jest też coś, co ja również obserwuję w takiej praktyce fizjoterapeuty. Jeszcze pracowałem w ambulatorium rehabilitacyjnym, gdzie no, dominowały osoby starsze, to też to mogę poprzeć takimi własnymi obserwacjami. Wiadomo, że moje obserwacje to jest jedno, ale to, co mówią badania naukowe przeprowadzone na kilku, nieraz 10 tysiącach osób, są dużo wiarygodniejszym źródłem informacji, ale ja to często też znajduję w potwierdzeniu w takiej otaczającej mnie rzeczywistości, że te osoby dużo lżej przechodzą urazy, mają dużo mniej skomplikowane złamania, urazy narządu ruchu, przy czym warto, żeby te 2, 3, 4 kilogramy nadmiernej masy ciała, żeby tam jednak był ten lepszy, korzystniejszy dla tej osoby stosunek masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej. I to jest też ważne, żeby to zaznaczyć, bo to nie chodzi teraz o to, żeby zwiększać masę, po prostu żeby zwiększać masę. Nie, to chodzi o zwiększanie masy mięśniowej. To zwiększanie masy mięśniowej daje lepszy metabolizm, również cukrowy w naszym ciele i zmniejsza ryzyko upadków, tych upadków urazowych. Zmniejsza ryzyko wystąpienia zaawansowanej osteoporozy, czyli zmniejszonej gęstości kości. Dlatego takim brakującym często ogniwem w tej naszej aktywności fizycznej jest właśnie ten trening siłowy. Łatwiej się zebrać na spacer, na marsz, czy nawet jak już teraz temperatura bardziej pozwala na jazdę na rowerze, to łatwiej nam się często na to wybrać niż na przykład na trening siłowy. A często ten trening siłowy to jest to brakujące ogniwo w tym łańcuchu takim tych potrzeb do tego, aby starzeć się z lepszą jakością. Bo to mniej więcej o to chodzi.
1: A z czego może jeszcze wynikać to, że wiele osób obawia się tego treningu siłowego i na siłowni omija właśnie, czy to jakieś ławki do wyciskania, sztangi, hantle i tak dalej, i wybiera tylko ten trening cardio gdzieś na bieżni, czy robi treku. I to jest jedna sprawa, że nie wiem, my się boimy, że jakoś zaszkodzimy sobie nieumiejętnie, korzystając z tych urządzeń, i to w sumie też wiąże się z innym pytaniem, co jest większym zagrożeniem, czy brak ruchu, czy właśnie jego źle dobrana forma?
0: Najlepszą odpowiedzią to jest odpowiedź, której nikt nie cierpi, czyli to zależy. I teraz tak, w kontekście takich urządzeń na siłowni, no to może być wiele przyczyn, przez które no niekoniecznie chcemy przy nich ćwiczyć. Oczywiście, tak jak pani wspomniała, może być to strach przed tym, że coś tam no, źle dźwigniemy, coś tam się stanie, coś tam chrupnie strzeli, coś sobie naciągniemy. Już tak mówię bardzo kolokwialnie. Może być też tak, że nie wiemy jak tego użyć, krępujemy się zapytać, to też może być przyczyna, ale punktem wyjścia powinno być to, żebyśmy zrozumieli, że trening siłowy to nie jest tylko korzystanie z hantli, sztangi, tych wszystkich takich przyrządów do treningu siłowego, to może być również przysiad, zwykły przysiad. Na przykład weźmy sobie tam nawet jakiegoś ketla, 2 kg i zrobienie zwykłego przysiadu. To już jest trening siłowy. To jest trening siłowy z własną masą ciała plus jakimś tam obciążeniem zewnętrznym. Plank, deska, którą no, część kocha, raczej bardziej nienawidzi, to też jest trening siłowy. Treningiem siłowym to są również treningi z wykorzystaniem gum oporowych, tych takich rozpiętek do rozszerzania do klatki piersiowej, nóg czy ud. Trening siłowy to jest chociażby jazda na rowerze, ale z ustawionym tym oporem no tam prawie na maks. To też jest jakiś rodzaj treningu siłowego, no trochę pomieszany z tym treningiem takim cardio. I

0: I oczywiście mamy w medycynie również takie zjawisko, o którym tam pani trochę wspomniała, tylko tak tego pani nie nazwała. Mamy takie zjawisko, określamy jako kinezjofobia, czyli taki lęk przed ruchem. Ale nie taki lęk paraliżujący, nie taki lęk na zasadzie, jak boimy się na przykład pająka, czyli jakaś arachnofobia, tylko taki lęk przed ruchem bardziej wynikający albo z nieprzyjemnych poprzednich doświadczeń, ponieważ tam się coś stało, coś tam sobie uszkodziliśmy, boli nas do teraz jakiś łokieć, bark, kolano, albo był jakiś uraz, coś sobie złamaliśmy, skręciliśmy i mamy opory przed tym, żeby poruszać tą częścią ciała w pełnym obciążeniu, lub na przykład boimy się silnego zmęczenia. Może nie tyle boimy się, co mamy obawy przed tym. I zjawisko kinezjofobii, co prawda, najczęściej było ono badane u pacjentów z przewlekłym bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, u pacjentów po zdarzeniach sercowo-naczyniowych i rzeczywiście tamten wymiar tego lęku przed ruchem był tak bardzo ustrukturyzowany, nazwany, natomiast my czasami mamy obawę przed tym, że właśnie coś źle zrobimy, coś nam się tam stanie i czy lepiej nic nie robić, czy lepiej iść i coś jednak porobić. No, myślę, że jak tak teraz byśmy zrobili takie bardzo szybkie badanie statystyczne, że jakbyśmy zgarnęli 100 uczestników i kazali im iść na siłownię, żeby coś tam zrobili z tych rzeczy siłowych, z tych maszyn, no to obstawiam, że raczej nikomu się nic nie stanie. Często mamy ryciny na tych maszynach, jak z tego korzystać. Natomiast zalecam przede wszystkim ostrożność, jako fizjoterapeuta przede wszystkim zalecam ostrożność. Myślę, że dużo gorszym jest taka brawura, taka, a tutaj bardzo proste jest to urządzenie, tu już dokładam ciężaru, co ja sobie tam nie poradzę z tym. Ja uważam, że to jest dużo gorsze i bardziej niebezpieczne w kontekście urazów, niż brak korzystania z takich urządzeń. Natomiast ostatnio trafiła mi się taka bardzo śmieszna rolka, znaczy no, ona taka śmieszna, nieśmieszna, gdzie na rolce była dziewczyna w poczekalni w takim centrum rehabilitacji, no i z takim podpisem, kiedy żałowałaś 150 zł na trenera personalnego, no i teraz musisz wydać 2000 na fizjoterapeutę. Oczywiście no, można to tak humorystycznie do tego podejść, natomiast jeżeli mamy możliwość i mamy tam taką możliwość i finansową, i zapleczową, żeby przynajmniej tam jakieś ze dwa spotkania z trenerem czy trenerką, chociażby po to, żeby nam pokazać, jak z czegoś korzystać, myślę, że będzie fajnym rozwiązaniem. Może jest kolega, koleżanka, która chodzi na siłownię już od wielu lat czy miesięcy i jest takim no, pasjonatem, pasjonatką siłowni, po prostu poprosić, hej, czy mogłabyś mi pokazać kilka rzeczy, bo boję się, że coś źle użyję i że coś mi się stanie. Natomiast w sieci, no chociażby w serwisie YouTube, mamy bardzo dużo ćwiczeń prostych do wykonywania w warunkach domowych, z matą, z gumami oporowymi i to w zupełności wystarczy. Naprawdę, nie musimy chodzić na siłownię, jak ktoś chce, jak najbardziej. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zmotywować się do ćwiczeń w domu, jak najbardziej. Natomiast trening siłowy, niech nam się nie kojarzy, że to jest, że są hantle, sztanga, czy jakieś właśnie maszyny do wyciskania.
1: Do rozmowy z doktorem Tomaszem Jurysem wrócimy już za chwilę.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Campus. Akademickie Radio Campus. Cut the mid-range, push the bass.

0: All right, nice one, boys.
1: Nice, oh, yeah.
0: Fucking weirdos, don't they? Long bit. Hair.
1: Yeah.
0: It's mad out.
1: Because I don't live in London anymore.
0: Yeah, that's why, isn't it? Yeah. Anyway, all right. Sweet boys, soon a bit. Nice one.
2: Campus Główny.
3: I wracamy do rozmowy. Ja rozmawiam z doktorem Tomaszem Jurysem z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Rozmawiamy o aktywności fizycznej i o starzeniu się. To mamy już pakiet bardzo konkretnych, cennych wskazówek. Ja bym jeszcze chciała dotknąć jednego tematu, czyli jak osłabienie mięśni i generalnie brak aktywności fizycznej albo jej za mała dawka wpływa na zdrowie psychiczne, no i też na ryzyko na przykład depresji, czy to u osób starszych, ale myślę, że może to tyczyć osób młodszych. I też, czy właśnie aktywność fizyczna może działać jako forma profilaktyki zdrowia psychicznego?
4: Jak najbardziej. Mamy, zwłaszcza w tym okresie popandemicznym, mieliśmy bardzo dużo obserwacji, wcześniej już też, no to nie mówmy, że tylko tutaj po pandemii, ale w tym okresie również przed, mamy coraz więcej i to dobrej jakości dowodów naukowych w postaci obserwacji, w postaci prób klinicznych, dotyczących tego, że aktywność fizyczna po pierwsze jest jedną z takich metod, może nie, że samodzielnych metod leczenia czy form terapii, natomiast na pewno jest formą wspomagającą, ponieważ aktywność fizyczna utrzymuje nasze zdrowie fizyczne na jakimś tam poziomie. Przy zaburzeniach zdrowia psychicznego, zwłaszcza tych zaburzeniach objawiających się zmniejszonym poczuciem takiej pewności siebie, zaburzeń o charakterze lękowym, o charakterze takiego zmniejszonego nastroju, to bardzo często upośledzenie tej sfery zdrowia również niesie ze sobą pogorszenie jakości tego zdrowia fizycznego. To są elementy, które ze sobą współgrają. I jeżeli my to zdrowie fizyczne będziemy mieć utrzymane na takiej naprawdę w miarę względnym poziomie, czyli gdzieś tam ta regularność tej aktywności będzie, łatwiej nam będzie, chociażby ta regularność, którą możemy wyrobić sobie poprzez regularną aktywność fizyczną, może nam pomóc w odzyskiwaniu takiej równowagi i regularności również w tym aspekcie zdrowia psychicznego. Ponadto u osób, które przed wystąpieniem zaburzeń, czy to o charakterze depresyjnym, czy to o charakterze lękowym, u osób, które już wcześniej miały taką regularną aktywność fizyczną, nawet niedużą, ale taką w miarę regularność, to u tych osób obserwowano już po wystąpieniu, czy to epizodów depresyjnych, czy chociażby zaburzeń lękowych uogólnionych, taki większy wskaźnik takiej rezyliencji, takiej trochę i odporności, i takiej trochę motywacji do wyzdrowienia. Również aktywność fizyczna, taka regularna, pozwala nam na to, żeby jednak wyjść z tego domu, co często wiemy, że to może, nie musi, ale może być to początek chociażby zaburzeń o charakterze depresyjnym, czyli właśnie taka izolacja społeczna, brak chęci wyjścia z domu, brak chęci nawiązywania kontaktów już z osobami, z którymi wcześniej mieliśmy regularne kontakty, i aktywność fizyczna może być takim przyczynkiem do tego, żeby jednak wyjść, żeby jednak trochę zmobilizować się, a jeżeli mamy taką aktywność fizyczną, która sprawia nam przyjemność, bo to też taka powinna być aktywność fizyczna, my się mamy faktycznie zmęczyć, czasami coś niech nas tam z tego wysiłku trochę zaboli, to jest też chociażby element treningu i ten element robienia postępów, ale aktywność ma nam sprawiać przyjemność. Jeżeli nie cierpimy biegać, to nie chodźmy biegać, to idźmy na basen. Jeżeli znowu nie cierpimy basenu, to idźmy na rower. Musimy szukać coś, co sprawia nam przyjemność w tej aktywności. I jeżeli my mamy aktywność fizyczną, która jest dla nas czymś fajnym, sprawia nam przyjemność, to jeżeli już doświadczamy zaburzeń zdrowia psychicznego, zwłaszcza o tym charakterze spadku nastroju, o charakterze lękowym, to posiadanie czegoś ruchowego, co sprawia nam przyjemność, będzie takim elementem, który bardzo często psychoterapeuci w terapii tych osób wykorzystują. Wykorzystują jako taki czynnik, bardzo często podtrzymujący efekty terapii, podtrzymujący aktywność fizyczną osób, ponieważ mimo, że aktywność fizyczna uwalnia w nas dużo tych hormonów endogennych, jak chociażby endorfin, to nie jest to jedyna, nie powinna stanowić to jako taką wyłączną formę leczenia. I tutaj też naukowcy są zgodni, że twierdzenie idź pobiegaj, to się tam rozchmurzysz, no nie działa, nie zadziała. Może być to formą wspomagającą, jak najbardziej, ale na pewno aktywność fizyczna nie powinna stanowić wyłącznej formy terapii, ale jako uzupełnienie jest jak najbardziej wskazana. I to może być aktywność o różnym charakterze. To może być tlenowym, siłowym, to może być właśnie jakaś joga, pilates, aerobik, cokolwiek, ale ważne, i to jest to, co podkreślają i naukowcy, i też praktycy z zakresu zdrowia psychicznego, to ta regularność. Regularność i to, żeby sprawiało to komuś przyjemność. To jest bardzo często świetnym punktem wyjścia do zdrowia, do wyzdrowienia.
3: Tak więc codzienny ruch to bardzo dobra inwestycja na przyszłość i to też bardzo dobra wiadomość, bo mamy realny wpływ na proces naszego starzenia się, ale też jak czujemy się tu i teraz. A jak słyszeliśmy, klucz jest w regularności i w tym, żebyśmy po prostu tę aktywność lubili. I o tym wszystkim rozmawiałam z doktorem Tomaszem Jurysem z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
4: Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego dla wszystkich.

zbliża się 13, więc ja się powoli żegnam. Dzięki za dzisiejszy Kampus Główny, który wraca oczywiście jutro o godzinie 11. Życzę Wam udanego popołudnia i do następnego razu. Była z Wami Marta Boroni. Do usłyszenia.

0: ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.
1: Yo Rico, you ready for the show tonight? So that.
2: Yeah, I'm ready, bro.
1: Hey, what's that big tune playing in the background?
2: So me tell them.

0: Jest tylko jedno święto muzyki elektronicznej w Polsce. Audio River. Numer jeden od 20 lat. Kup bilet na audioriver.pl.
1: Reklama.

0: dwudziestolecie audycji Hip Hop Campus w Radiu Campus.
1: W piątek 29 maja spotykamy się w Dziku przy ulicy Belwederskiej 44 w Warszawie.
2: Zagrają Younes, Parzel, Na Pół Etatu,
3: Megi Moros, Skorup, Plako Viber, Tobik, Mada WCK,
4: Procente i Łysonży, Pękaty, Jaca Nabicie.
0: Plus goście niespodzianki.
2: O afterparty zadbają DJ Anusz oraz DJ Mariano MBH.
3: Start godzina 20.
1: Zapraszają wszyscy prowadzący audycje.
2: Owczar,
4: Quentin,
0: Procente,
1: Anusz,
3: Norix.
5: Reklama.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.

Nasze drogi rozkopane, się postawi autostradę. O, dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie.

księżyc oświeca dach, a liście śpią. Jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piachy tańczyć. Unosi się pomrok.

5 po 15. Słuchacie audycji normalnie o tej porze. Z tej strony muzycznie Kuba Karaś, chociaż tutaj go oczywiście nie ma. Pozdrawiamy, ale za realizatorką. No i mówi do was Bartosz Pergu. A Saproki teraz i Punk Rocky. Chwilę później serwis informacyjny. No i dziś dalej rozmowy o kulturze, a konkretniej o tańcu, w szczególności po 16. Zostańcie ze mną, to usłyszycie także fajne gościnie. We'll be right back.

0: pół do czwartej, pora przyjrzeć się światu naukowemu, a dokładniej pora na serwis akademicki. Ten przygotował i przedstawi Marcel Schneider.
1: Serwis akademicki.
2: Warsztaty tworzenia lasów w Słoikach czy ekologicznej chemii domowej, prelekcje, strefa wyprzedaży garażowej. Uniwersytet Warszawski po raz kolejny zorganizuje Zielony Dzień. Akcja jest skierowana nie tylko do społeczności akademickiej, ale i wszystkich mieszkańców Warszawy. Celem wydarzenia jest popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska oraz wymiana doświadczeń i inspiracji. Impreza zacznie się jutro i potrwa tylko od 10 do 15.30, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zarezerwujcie sobie czas na odwiedziny kampusu głównego. Również jutro, ale w Poznaniu, rozpoczną się drugie europejskie targi nauki. Podczas 4 dni wydarzenia wystąpi m.in. kilkudziesięciu naukowców i innowatorów reprezentujących wiodące ośrodki badawcze. Tegoroczna edycja odbędzie się równolegle z ITM Industry Europe oraz targami kooperacji przemysłowej Subcontracting, co jeszcze mocniej połączy świat badań, technologii i biznesu. W programie wydarzenia poruszana będzie tematyka m.in. hologramów wspierających chirurgię przyszłości, innowacyjne technologie odzysku surowców krytycznych, czy projekty wspierające transformację energetyczną Wielkopolski Wschodniej. Więcej informacji o targach znajdziecie na stronie Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który jest organizatorem wydarzenia. 3% dla nauki, 100% dla Polski. To inicjatywa środowiska naukowego, której celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. Więcej o niej nasz reporter Wojciech Junosza-Kisielewski.
3: Autorzy postulatu inicjatywy podkreślają, że rozwój badań naukowych, innowacji oraz kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów wymaga stabilnego i adekwatnego finansowania, odpowiadającego znaczeniu tych obszarów dla rozwoju państwa i gospodarki. Inicjatywę poparły m.in. Politechnika Warszawska oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, czyli KRASP, do którego należy Uniwersytet Warszawski. W swoim stanowisku KRASP zwróciło uwagę, że długotrwałe niedofinansowanie sektora przekłada się na negatywne skutki społeczne i gospodarcze, pogarsza warunki prowadzenia badań oraz utrudnia zatrzymywanie talentów naukowych w Polsce. W ramach poparcia 3% dla nauki, 100% dla Polski już w środę o godzinie 13 pod Sejmem rozpocznie się protest środowiska naukowego.
2: W związku z protestem na UW będą obowiązywać godziny rektorskie w godzinach 11.30, 14.45. Regularne czytanie, słuchanie muzyki czy odwiedziny w muzeum powodują spowalnianie się procesu starzenia, udowadniają naukowcy z University College London. Badacze odkryli, że osoby, które częściej uczestniczyły w aktywnościach artystycznych i kulturalnych, wydawały się starzeć wolniej i miały młodszy wiek biologiczny. Okazuje się więc, że efekty, które dotychczas kojarzono tylko z uprawianiem sportu, są osiągalne dzięki obcowaniu ze sztuką. To samo badanie pokazuje również, że ta zależność najsilniej działa u osób po 40. Więc jak się okazuje, nie tylko sport, nie tylko na sport, ale i na sztukę nigdy nie jest za późno.
1: Korki.
0: Ciekawa sytuacja na S8. Stoi ona bowiem w obie strony, ale i na skrzyżowaniu Białęki i Pragi, Targówka i na Bemowie, ale sam most jest przejezdny. No uwaga tam w okolicy Żerania, bo nawet jakieś wypadki widzę, ale jak już wjedziecie na most, to powinno dać się przejechać w miarę sprawnie. Zakorkowana raczej Wola, stoi też Ursus, Aleje Jerozolimskie na tamtym odcinku, Aleja Krakowska wygląda tak sobie. Ale Grójecka już bez dramatu. Przy metrze Wilanowska spore zatrzymania i w Dolince Służewieckiej też spory koras.
1: Pogoda.
0: Lato, drodzy Państwo, lato, 25 stopni słońca i w ten sposób będzie przez kilka kolejnych dni. Ani deszczu, ani chmur, ani spadku temperatury prognoza nie przewiduje. Fajnie.
1: Facebook.com/RadioCampus.

0: Kultura w mieście.
1: Dzisiaj wyjątkowo na słoneczny dzień polecam sporo wydarzeń pod dachem. Może jeżeli upał wam akurat przeszkadza, to możecie się w tym czasie schować. A gdzie lepiej się schować przed gorącem niż w ciemnej, klimatyzowanej sali kinowej? Na przykład sali Kinoteki. To pierwsze kino z wydarzeniem, o którym chcę powiedzieć, bo już w tym tygodniu tam początek przeglądu klasyka kina Czechosłowacji. Otwiera się on w środę o 18.30. Faktycznie rzeczą klasyczną, bo filmem sprzed ponad 100 lat, z 1921 roku, filmem Janosik, Hetman Zbójnicki. Przyznam, że nie miałem pojęcia, że istnieje jakiś czechosłowacki stuletni Janosik. Stworzył ten film reżyser Ludowit Jarosław Siakiel z ekipą, która ma też wykształcenie amerykańskie, w sensie tam stawiała pierwsze kinowe kroki. Kino, jak piszą programerzy przeglądu, kino surowe, momentami naiwne, ale pełne szczerej fascynacji opowiadaniem historii obrazem. No, ja jestem ciekaw, jeżeli wy też, to Janosik, Hetman Zbójnicki. Otwarcie przeglądu klasyka kina Czechosłowacji już w tę środę o 18.30 w Kinotece. Wybrać możecie się też do Iluzjonu, a tam wyjątkowa okazja, ponieważ rozpoczyna się nowy cykl przeglądów, cykl mini festiwali filmowych w Iluzjonie. Cykl nazywa się Filmowy Atlas Świata i jego założeniem jest raz na parę miesięcy taki głęboki, intensywny przegląd kinematografii z różnych krajów. Na pierwszy ogień idzie Korea Południowa i tak właśnie ma być. Raczej nie dostrzeżemy tam filmów francuskich czy amerykańskich, a właśnie z krajów bardzo ciekawych filmowo, a może mniej tak wnikliwie znanych, no bo jeżeli chodzi o kino Korei Południowej, no to wszyscy znacie oczywiście Parasite, ale czy wiecie o takim filmie jak Pani Zemsta albo Dzień, w którym świnia wpadła do studni? Jeżeli nie, no to możecie tę wiedzę nabyć, tę wiedzę zdobyć, tę wiedzę rozwinąć. Aż 10 filmów, jeżeli dobrze liczę, pokazywanych będzie, już jest pokazywanych, bo przegląd się zaczął 22 maja, ale trwa jeszcze tydzień, więc spokojnie zdążycie do Iluzjonu na coś koreańskiego się przejść. Filmy są za każdym razem z prelekcjami, a czasem także dyskusjami. Różni prowadzący, zależnie od seansu, codziennie wieczorem albo 18.30, albo 20.00. Więc Filmowy Atlas Świata, Korea Południowa, Kino Iluzjon. Patrzcie, co jest w programie i na co waszym zdaniem warto się z kina koreańskiego wybrać. No i jeżeli z kolei nie do końca macie teraz nastrój filmowy, a lubicie położyć się z książką pod drzewem w parku na przykład, no to pogoda odpowiada, no to już za chwilę w ten weekend będą kolejne międzynarodowe targi książki w Warszawie, na Narodowym oczywiście, no i polecam nie tyle, żeby przyjść i nakupować książek, ale żeby wziąć udział we wszystkich literackich wydarzeniach, które jak co roku temu eventowi towarzyszą. Tutaj gościem honorowym są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Sharjah, i tam będą twórcy właśnie z tego kraju opowiadali, no ale poza tym rozstrzygnięcie konkursu Akademia na najlepszą książkę akademicką, dzień reportażu, sesja autografów czy spotkania z autorami z Polski i ze świata, międzynarodowe targi książki już ten weekend. Jeżeli lubicie czytać, no to wybierajcie się, bo jak co roku warto.

0: done.
1: Powerful. That's powerful. Powerful.
2: Kultura w mieście.
3: Dobry weekend, dobry tydzień w zasadzie dla fanek i fanów Marty Ziółek, czyli naprawdę dobrej polskiej choreografki, ponieważ po pierwsze dzisiaj premiera jej performansu w Zachęcie, nowej rzeczy, o której zaraz powiem trochę więcej, a już w ten weekend w Komunie Warszawa powrót jej najbardziej chyba uznanego spektaklu, który swego czasu naprawdę furorę w Warszawie na scenie performatywnej teatralnej zrobił. No dobrze, zacznijmy jednak od tej dzisiejszej okazji, żeby zobaczyć choreografię Marty Ziółek. Gloria, tak nazywa się ten performance. Będzie on pokazany w Zachęcie, w Narodowej Galerii Sztuki i jest to generalnie projekt, w którym najważniejsze są kostiumy i cała koncepcja jest Joanny Hawrot. Powiedziałem o Marcie Ziółek, dlatego że no, choreografią zajmuje się tutaj właśnie ona. Scenografią 3D, która będzie też podobno ważna, zajmuje się Katarzyna Dębska, a muzyką i sound designem Jerzy Mączyński. I te dwa ostatnie nazwiska możecie zdecydowanie z kampusa kojarzyć. Bywają czasem tutaj gośćmi, są kuratorami przestrzeni Sauna, w której raz na jakiś czas alternatywne koncerty się odbywają. Tymczasem jednak bardziej chodzi o taniec. Sześć kobiecych postaci ma wejść w proces prowadzony choreografią Marty Ziółek, w którym ta tytułowa Gloria to zjawisko optyczne, w którym wokół cienia obserwatora pojawia się świetlisty nimb. To ma być symboliczny wyraz przejścia i w takim spektaklu inspirowanym kilkoma pojęciami japońskimi ma być to prezentacja kobiecej symbolicznej transformacji. Coś w każdym razie bardzo do oglądania ładnego i ciekawego. Gloria Performance już dzisiaj o 21:00 w Zachęcie, a jak chcecie zaplanować coś z większym wyprzedzeniem, to zrób siebie. Spektakl ten wraca do Teatru Komuna Warszawa. Po 10 latach spektakl o kulturze mindfulnessu, korporacyjnej pracy nad sobą, siłownianym przekonaniu, że trzeba zrobić bardzo dużo pompek i będzie się lepszym człowiekiem i tak dalej, znacie tę influencerską linię narracyjną, wiecie, że czasem działa, ale ma też swoje pułapki, o tym właśnie jest Zrób siebie. Do zobaczenia po raz kolejny po dekadzie w ten weekend. Trzy pokazy w Komunie Warszawa. Myślę, że bardzo warto to zobaczyć. I już teraz warto też zapisać sobie premierę, która nadchodzi w Teatrze Warszawa. Strach przed lataniem w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. To z kolei opowieść o takiej ciekawej kobiecej postaci, która jest trochę awanturnicza, trochę nieznośna, trochę niespójna, trochę naruszająca tabu, granice przypału, jak piszą w ETR-ze. Generalnie, chociaż postać jest z Ameryki lat 70. XX wieku i wydaje się w romans z psychoanalitykiem, no to możemy kojarzyć ją, tę postać z książki Strach przed lataniem, tutaj zaadaptowanej na deskach ETR-u. Łatwo ją powiązać z takimi bohaterkami jak główne bohaterki Fleabag czy Girls, a więc bardzo ważne dla jak najbardziej współczesnej kultury. Strach przed lataniem, premiera 12 czerwca i pokazy w kolejnych dniach w TR-ze. A jeżeli jeszcze chodzi o muzykę, to dorzucę na zakończenie tego kulturalnego przeglądu, że w piątek bardzo fajna rzecz, a mianowicie 20. urodziny audycji Hip Hop Campus razem z premierą płyty Kalendarz Majów Jacy Nabicie. Jeżeli lubicie Hip Hop Campus, jeżeli lubicie chłopaków, którzy od 20 już lat opowiadają wam o hip hopie w Warszawie na naszych falach, no to wpadajcie do Dzika w piątek o 20, a tam oprócz urodzin oczywiście koncerty i afterparty z DJ-em Anuszem i DJ-em Mariano MBH. Lista gości jest duża i mają być jeszcze goście niespodzianki, więc sprawdzajcie i wpadajcie. No i w końcu będzie też koncert w tę środę. Joey Valens i Bry wpadają do Stodoły, a że Joey Valens i Bry możecie doskonale z naszej anteny kojarzyć, no to może ten koncert to coś dla was w Stodołę w tę środę. No i jak już o nich powiedziałem, no to ich też pójdźmy. Can't stop now. Give it up,

0: czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Normalnie o tej porze.
1: Ze mną są już zajawione gościnie, dwie artystki choreografki, czyli Weronika Pelczyńska i Angelika Mizińska. Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
1: Rozmawiamy o waszych wspólnych i osobnych projektach, ponieważ razem szykujecie coś, co we wrześniu się pojawi. Znajdziemy jeszcze czas powiedzieć o tym wrześniowym projekcie dłużej, ale już teraz można was zobaczyć w Warszawie. Angelikę w czerwcowy weekend, w piątek i sobotę 12 i 13. Tam twoje zmiany nietektoniczne. A Weronika, ty wracasz z Somą, czyli performancem w Parku Rzeźby w Królikarni.
2: To tak, i tutaj jeszcze w ogóle cztery terminy, bo można nas zobaczyć 30, 31 maja oraz 19 i 21 czerwca. I z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam Państwa na to działanie performatywne, którego tytuł Soma, które odnosi się właściwie do tego, że możemy ciała doświadczać na poziomie właśnie naszych tkanek, mięśni, uczuć też, ale też możemy postrzegać nasze ciało przez różne możliwe kanały czucia i właśnie będziemy somatyzować rzeźbę, będziemy somatyzować archiwum kobiecej rzeźby. Działanie powstało w ubiegłym roku jako wydarzenie towarzyszące wystawie Kierunek Paryż polskiej artystki z pracowni Burdela, kuratorowanej przez Ewę Ziębińską i Alicję Gzowską. I wracamy z tym tytułem. On się dzieje w przestrzeni parku, dzieje się w otoczeniu natury. Trwa 40 minut i można przyjść i poczuć taniec, poczuć własne ciało, kiedy widzi się taniec i kiedy słyszy się w słuchawkach śpiew Basi Małeckiej i obserwuje się taniec Magdy Fejdasz. I serdecznie Państwa do tego zapraszam i zachęcam, żeby przez to właśnie doświadczenie z pogranicza koncertu dla ucha i koncertu dla oka poczuć i przywołać archiwum kobiecej rzeźby z początku XX wieku i pracy tych artystek, które wydają nam się dziś mniej rozpoznawalne, a dzięki takim działaniom performatywnym możemy je na nowo odwiedzić, poznać i zapamiętać.
1: Pozdrawiamy z tego miejsca Magdę i Basię, ale powiedz jeszcze Weronika, bo ty chyba się powoli w rzeźbę zamieniasz, nie? To jest kolejny twój projekt, jakoś właśnie z rzeźbiarkami przede wszystkim związany. Po raz któryś już zapraszasz widzów, żeby doświadczyli rzeźb także poprzez żywe ciało. Jak bardzo skamieniała się czujesz po tych kilku projektach?
2: Tak, to prawda, rzeźba jest takim źródłem inspiracji dla mnie. Głównie z tego powodu myślę też, że nasze ciało może być dla nas zarówno obiektem naszej kreacji, jak i możemy przez nie doświadczać. Więc mam też takie wrażenie, że sami ciągle zamieniamy się w obiekty w dzisiejszych czasach, zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. Czasem pełnimy różne role i my dzięki temu tańcu i muzyce właściwie możemy sami zobaczyć siebie jako rzeźbę, którą możemy na nowo ożywiać, na nowo jej doświadczać. Więc stąd też pewnie moja fascynacja rzeźbą, ale w tym przypadku tych artystek wydaje mi się, że to też jest na tyle cenne doświadczenie, żeby doświadczyć rzeźby przez taniec i przez muzykę, dlatego że faktycznie jest to forma sztuki, którą postrzegamy w sposób trójwymiarowy, którą możemy właśnie tylko i wyłącznie zrozumieć, przeżyć, kiedy pozwolimy sobie ją obejść, kiedy pozwolimy sobie z nią zatańczyć, podejść do niej bliżej, odejść od niej. I to są trochę też takie strategie choreograficzne, które pozwalają nam lepiej poznać to medium. I jest ono fascynujące zarówno dla mnie, żeby ten taniec tworzyć, jak i ten taniec dostrzegać w tym czasem pozornie nieruchomym ciele.
1: Angelika, ty bierzesz na warsztat nie właśnie nieruchome rzeźby, czy te ruchome rzeźby koniec końców, ale literaturę, bo zmiany nietektoniczne, których premiera 12 czerwca w pawilonie tańca nad Wisłą, to rzecz oparta na przypowieści Osiewcy Octavii i Butler, o której zresztą kiedyś tutaj w kampusie rozmawialiśmy dłużej. To książka o kryzysie, a spektakl?
3: Spektakl jest konsekwencją projektu społecznego, który jest inicjowany przez Stowarzyszenie Pedagogów Teatru i Tańca, Koalicję Performatywną na Czas Chaosu. Jest to grupa młodzieżowa, która od marca do czerwca spotyka się ze mną dalej co tydzień, w ramach której kreujemy proces inspirowany tą książką, proces inspirowany zmianą i który pyta o zmianę, o to, jak jej doświadczamy, jak z nią funkcjonujemy i jak możemy ją jak możemy ją przeżywać bardziej świadomie, jako młode osoby, które funkcjonują w świecie bez stałych punktów odniesienia. Pracujemy z ciałem tak, żeby się wspierać właśnie w tym procesie i kreujemy. Jesteśmy teraz na takim trzecim etapie, gdzie pracujemy nad performancem choreograficznym, który właśnie będzie finałem tego projektu społecznego.
1: Już za 2 tygodnie w Pawilonie Tańca. To rzecz, w której za koncepcję i choreografię odpowiada Angelika Mizińska, z nami także Weronika Pelczyńska. O ich nadchodzących projektach pogadamy jeszcze za chwilę.

0: Kogo ch**a, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Radio Campus, same sztosy.
2: There's nobody left. I swear down, there's nobody. There's nobody left. There's nobody.

0: normalnie o tej porze.
1: Ze mną cały czas Angelika Mizińska i Weronika Pelczyńska, dwie choreografki. Angelika, ty masz nadchodzącą za 2 tygodnie premierę w pawilonie tańca i innych sztuk performatywnych, tym dosyć nowym nad Wisłą. Pracujesz razem z Młodzieżową Koalicją na Czas Chaosu i faktycznie to będzie premiera, która kończy twój proces pracy właśnie z młodzieżą w wieku 14-18 lat. Jak się takie projekty w ogóle robi i w jakim sensie po co? To znaczy, jak taka praca teatralna może połączyć twoje doświadczenie z tą młodzieżową energią czy spojrzeniem na świat?
2: Projekty takie społeczne na przecięciu sztuki i działań społecznych są przede wszystkim po to, żeby zbliżyć różne grupy społeczne, w tym wypadku grupę osób młodych w takim licealnym wieku do sztuki, żeby też zahaczyć, zainspirować, otworzyć te kanały kreatywne, może też uzupełnić czasami edukację szkolną o takie działania bardziej eksperymentalne z pogranicza sztuki i tańca. I też ja przynajmniej tak to widzę, wzmocnić ten wymiar edukacyjny w relacji ze sztuką współczesną.
1: Czyli żeby do tej sztuki współczesnej też ciałem wejść, a nie tylko patrzeć na nią, nie wiem, w podręcznikach, na przedruki.
2: Dokładnie, można by powiedzieć, też pracujemy z praktykami somatycznymi i choreograficznymi. Praktyki somatyczne zapraszają nas bardzo mocno do ucieleśnienia, do czucia od środka działań, ruchu, który wykonujemy. Więc jak mówisz, wejść do środka, to myślę, że bardzo dobrze to określa, doświadczyć od środka, co to znaczy, i performować, i tworzyć, i myśleć twórczo, niekoniecznie teatralnie, bardziej choreograficznie, niekoniecznie linearnie, a bardziej performatywnie, bym powiedziała.
1: Czujesz, że dla licealistów, no bo to jest ten wiek, te techniki somatyczne, to jest jakaś rewolucja, czy coś, z czym raczej tak naprawdę każdy intuicyjnie jakoś jest związany? No bo dla ciebie, choreografki, artystki i edukatorki somatycznej, jak czytam, no to pewnie coś standardowego, ale myślę, że dla losowej warszawskiej 16-latki wcale tak być nie musi.
2: Myślę, że jest to nowe doświadczenie bardzo często. Nierzadko jest tak, że widzę przy różnych ćwiczeniach czy praktykach, które wykonujemy, takie aha i takie zadziwienie tym, czego osoby doświadczyły w, można by powiedzieć, dość prostym ćwiczeniu, do których zapraszam. Więc myślę, że to jest nowe doświadczenie ciała, bo często to się wiąże z ciałem, niekoniecznie z działaniem stricte twórczym, ale jakimś takim rozbudzającym wrażliwość cielesną na ruch, na taniec, na doświadczenie sztuki, na doświadczenie siebie i relacji z innymi.
1: To chyba właśnie nastawienie na rozbudzenie jakiejś cielesnej ciekawości was łączy, prawda, Weronika? Bo wydaje mi się, że we wszystkich opisach twoich projektów, przypominam, że najbliższy performance twój do zobaczenia to Soma, już w ten weekend oraz w czerwcu w Królikarni. We wszystkich tych opisach pojawia się właśnie doświadczanie rzeźby poprzez ciało, także ciało widza. Dużo więcej niż jakiś taki spektakl teatralny, w którym jest jasny podział, że aktorzy są na scenie, a my mamy, prawda, z założonymi nogami siedzieć i tylko intelektualnie coś przeżywać.
3: Też wyobrażam sobie, że te właśnie działania choreograficzne i performatywne dają możliwość widzowi do zastanowienia się, jakim właściwie widzem chce być. Czy chce właśnie przyjść i usiąść czegoś o wiele bliżej, czy o wiele dalej, żeby zdał sobie z tego sprawę też, czy ona, czy on, że ma jako widz tą moc, że może mu się coś podobać, może coś odczuć przede wszystkim, może to odczucie do czegoś go zaprosić, z czymś go spotkać. Więc wydaje mi się, że też ta przestrzeń performatywna i zarówno w parku rzeźbę, ale też w pawilonie, daje taką możliwość, żeby ten widz zadał sobie też pytanie, jakim chce być dziś widzem. Czy chce być widzem zaangażowanym, czy chce być widzem właśnie bardziej obserwatorem, przyglądać się pewnym rzeczom, czy chce rozumieć. Często też po działaniach tanecznych widzowie mówią, to co ja miałem czuć, co ja odbierałam. I jest w nich taka niepewność, że to, co czuli, było właściwe albo niewłaściwe. A dla nas jest to właśnie charakterystyczne, że pozwalamy sobie stworzyć przestrzeń, w której każdy każde odczucie jest mile widziane, że z każdych z tych odczuć budujemy właśnie tą trójwymiarową publiczność, którą stanowimy, że nie ma tego klarownego podziału pomiędzy widzem a performerem, tylko ten widz cały czas nasyca to działanie, czy ten performance, czy tą choreografię, więc to spotkanie z tym widzem właśnie w działaniach choreograficznych jest nam szczególnie dla nas ważne i z tym też będziemy zapewne z Angeliką do Państwa wracać i do tego zachęcać.
1: Tak jest, bo jak mówiłem, szykujemy się na Wasz wspólny projekt wrześniowy. Tymczasem zapraszamy na Somę w Parku Rzeźby w Królikarni już w ten weekend oraz później w czerwcu i na Zmiany nietektoniczne. To z kolei działanie prowadzone przez Angelikę Mizińską, jego premiera 12 czerwca w Pawilonie Tańca. Zapraszam, bo naprawdę doświadczenie takiego choreograficznego wydarzenia to coś innego niż standardowy teatr, a bardzo, bardzo fajnego i wcale nie wymagającego jakichś, wiecie, wcześniejszych studiów. Weronika Pelczyńska i Angelika Mizińska były ze mną, choreografki. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy.

0: important therapeutic use for cardamom essential oil is for digestive disorders. But it's also considered a warming oil.
1: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
2: 20-lecie audycji Hip Hop Campus w Radiu Campus.
3: W piątek 29 maja spotykamy się w Dziku przy ulicy Belwederskiej 44 w Warszawie.
4: Zagrają Younes, Parzel, Na Pół Etatu,
5: Megi Moroz, Skorup, Plako Viber, Tobik, Mada WCK,
6: Procente i Łysonży, Pękaty, Jace Nabicie.
2: Plus goście niespodzianki.
4: O afterparty zadbają DJ Anusz oraz DJ Mariano MBH.
5: Start godzina 20.
3: Zapraszają wszyscy prowadzący audycje.
4: Owczar,
6: Quentin,
2: Procente,
3: Anusz,
5: Norix.
7: Reklama.
8: Już godzina w pół do piątej, a to znaczy, że serwis informacyjny, a ten przygotował, przedstawi Wojtek Junosza-Kisielewski.
9: Akademickie Radio Campus.
10: Za chwilę w serwisie informacje o prezydentach. Prezydent Krakowa odwołany, prezydent USA z orędziem do sojuszników, a prezydent FIFA krytykowany przez Meksykanów.
9: Wiadomości.
10: Mieszkańcy Krakowa zadecydowali w referendum o odwołaniu swojego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za odwołaniem go zagłosowało blisko 98% głosujących, czyli ponad 170 tysięcy mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji.
11: Najważniejszą przyczyną właśnie odwołania prezydenta Miszalskiego była ta arogancja i buta. To, że nie przychodzili na sesję Rady Miasta Krakowa, mimo że mieszkańcy czekali na odpowiedzi na pytania.
10: Tak sprawę komentuje Michał Drewnicki, radny miasta Krakowa z ramienia PiS. Mieszkańcy za powód podają też duże zadłużenie miasta oraz podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Jednak władze Krakowa uspokajają.
12: Urząd i miejskie jednostki organizacyjne działają w trybie normalnym. Wszelkie upoważnienia, wszelkie pełnomocnictwa, które zostały wydane, obowiązują.
10: Mówi Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa, który od dzisiaj będzie sprawował władzę w mieście aż do wyznaczenia komisarza. Na wybory krakowianie wybiorą się prawdopodobnie w sierpniu. Trump twardo namawia sojuszników do normalizacji stosunków z Izraelem. O szczegółach Marcel Schneider.
13: Prezydent USA informuje, że po zakończeniu wojny z Iranem wszyscy partnerzy Stanów z Bliskiego Wschodu powinni obowiązkowo dołączyć do porozumień abrahamowych, czyli znormalizować stosunki z Izraelem. Trump podsumowuje swój plan słowami: wow, to byłoby coś wyjątkowego. Będzie to najważniejsze porozumienie, jakie kiedykolwiek podpisze którykolwiek z tych wielkich, ale zawsze będących w konflikcie krajów. Napisał we swoim wpisie. Tymczasem do pokoju jeszcze daleko, gdyż jak informuje irański MSZ, Teheran nie jest bliski podpisania umowy, mimo porozumienia w wielu kwestiach. Aktualnie trwają również rozmowy głównego irańskiego negocjatora i szefa MSZ z premierem Kataru w sprawie amerykańskiej.
10: Wojna między USA i Izraelem, a Iranem trwa już od 87 dni. Tegoroczny mundial reklamowany jest hasłem Mundial dla wszystkich, jednak nie wszyscy są w tej kwestii zgodni. Prezydent FIFA Gianni Infantino reklamował tegoroczny finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, organizowany w Meksyku, USA i Kanadzie, jako najbardziej inkluzywny. Meksykańscy internauci przerabiają jednak hasło na Mundial nie dla wszystkich. W ostatnich miesiącach w Meksyku odbyły się liczne protesty przeciwko imprezie. Protestujący wskazują na nierówności wokół turnieju, wysokie ceny biletów oraz restrykcyjne przepisy wizowe USA i Kanady, które mogą uniemożliwić części kibiców obejrzenie meczów na żywo. Mundial 2026 zostanie rozegrany między 11 czerwca a 19 lipca i będzie pierwszym turniejem w historii organizowanym wspólnie przez trzy kraje: Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanadę. W Meksyku spotkania odbędą się w trzech miastach: stolicy kraju, Guadalajarze i Monterrey.
9: Sportowy Campus.
10: Zmieniamy temat z piłki nożnej na tenis, ponieważ dzisiaj zarówno Iga Świątek, jak i Maja Chwalińska awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Świątek wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2. Chwalińska z Chinką Qin Wen Zheng 6-4, 6-0. Przypominamy, wczoraj swoje mecze w pierwszej rundzie wygrały Magdalena Fręch i Magda Linet. A więc w drugiej rundzie turnieju zagrają aż cztery Polki. W Wczoraj również inna Polka miała powody do świętowania, ponieważ Ewa Pajor strzeliła dwa pierwsze gole w finale Ligi Mistrzyń dla FC Barcelony, która wygrała z Olympique Lyon 4-0. I więc wróciliśmy do piłki nożnej.
9: Korki.
8: No, Warszawa raczej zakorkowana. Postoicie na przykład na Puławskiej i przez całą centralną arterię od Puławskiej i Chocimskiej aż do Andersa, czyli przez całe Śródmieście. Także na Ochocie i Woli korek zaczyna się na Żwirki i Wigury przed Placem Zawiszy, a zatrzymanie to aż 5 km do ronda Karcelak. Zatkane również Aleja Solidarności w stronę nowego zjazdu Pułkowa w Łomiankach, Grochowska w stronę Targowej, czyli Praga, no i Cybernetyki od Komitetu Obrony Robotników do Rzymowskiego.
9: Pogoda.
8: Cieplutko. Dzisiaj dokładnie odczuwalne 23 stopnie, ale na termometrach jeszcze trochę więcej. W nocy temperatura spadnie zaledwie do 18, więc ciągle będzie ciepło, a jutro dalej lato, słońce i 20 parę stopni. Co więcej, taka temperatura ma się w tym tygodniu utrzymywać.
9: Radio Campus 97,1 FM.

0: Atom One i kawałek Imminent w Radio Campus.
1: Normalnie o tej porze.
0: Słuchacie nas na żywo, bo gdybyście nie słuchali, to byście nie słyszeli, co do was teraz mówię, ale oczywiście Campusa można też słuchać w podcastach, a to najczęściej okazja, żeby nadrobić te tematyczne audycje, które na przykład są w niedzielę o 17, więc może niekoniecznie w waszej idealnej radiowej godzinie. A czemu mówię akurat o niedzieli o 17? Ponieważ do posłuchania już dla was podcast z wczorajszej audycji Sztuka dla Sztuki Macieja Buchwalda, który w swoich co dwutygodniowych audycjach w ogóle rozmawia z artystami o ich życiowych drogach. W tym wypadku z Kasprem Bajonem, pisarzem, scenarzystą, reżyserem. Buchwald rozmawia o ucieczkach. Tych od ludzi, tych do ludzi i tych w głąb siebie. Ciekawa rozmowa, aż godzinka do posłuchania, więc jeżeli sztuka was ciekawi, albo znacie i lubicie Kaspra Bajona, to co robi, no to znajdźcie podcast z audycji Maćka Buchwalda. Do posłuchania też fajna rzecz, jeżeli was też jara ta pogoda, którą mamy za oknem, tak jak mnie na przykład, a tutaj dla was co tydzień podcast Chodź na dwór, nasz letni podcast, w którym proponujemy różne formy aktywności fizycznej. Jest o bieganiu, jest o surfingu czasem, było o górach, a w tym wypadku jest o rowerze ponownie. Rowerze dokładniej wyprawowym. Jak pojechać rowerem na wakacje? Jak go spakować? Jaki to rower powinien być? I czy koniecznie straszliwie drogi? Dokąd wyruszyć, żeby było może nie aż tak daleko, a za to bardzo ładnie, fajnie i z dobrymi trasami. O tym wszystkim opowiada Olga Szczerba, dla której wycieczki rowerowe to codzienność, a audycję prowadzi w tym wypadku Zuza Łapińska. No i jeszcze powiem z naszego koru, czyli z muzyki, że do posłuchania macie też magazyn muzyczny, czyli nasze rozmowy, nasze, czyli Kasi Wojtasik i Kasi Rodek w tym wypadku Kasi Wojtasik z artystami o ich nowych płytach. Daria ze Śląska, doskonale wam znana, właśnie nową płytę wydała. Halo, co jest grane? Tak się ona nazywa. Kasia Wojtasik przepytuje ją o tę płytę, czego na niej posłuchamy, jak Daria ze Śląska do niej dotarła i jaki to jest etap w jej twórczym życiu. Magazyn muzyczny Daria ze Śląska to najnowszy odcinek tego programu, a że płyta Darii jest fajna, no to posłuchajmy teraz kawałka z niej właśnie, a dokładniej kawałka, który nagrała z Fiszem. Len.

Już za 6 minut 17, a razem z 17 oczywiście alternator, nasza flagowa audycja. Mi więc pora zabrać się ze studia, zrobić miejsce na wasze telefony. W zasadzie koniec końców. Dzięki, Bartosz Perguł, to była audycja normalnie o tej porze.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama. Akademickie Radio.

0: Disclosure. W Radiu Campus mamy 11 minut po 17.
1: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Oddajemy playlistę w wasze ręce. Za chwilę to wy będziecie mówili, co poleci na 97.1. My co chwilę będziemy tylko podpowiadali, sugerowali.
2: Cały głos, ale ty masz mnie już dość chyba, no więc tęsknię.
0: Absolutnie, wręcz przeciwnie. Nie mamy dość, dopiero zaczynamy. Gest Julka. Bystra woda.
2: Nie tylko te, bystra woda, górski potok, bystra głowa, wchodzę z tobą, zimno trochę, ale okej.
0: Hej, to numer jeden. Górski. Za chwilę usłyszycie numer dwa i spośród dwóch numerów wybieracie ten preferowany.

0: dzieckiem, który leci.
1: 886-971-971. WhatsApp, SMS-y, słać już można pod ten numer. Kto chce zadzwonić, bardzo proszę, 228-27200.

0: Radio Campus.
1: Pierwsze już SMS-y, wiadomości dostaję. Hejka i takie emoji z łapką. No hejka, cześć, odpowiadam od razu. Telefon dzwoni i działa, halo. Halo. Już człowiek się witał z gąską, że działa. A tutaj go nie dopuszczają do głosu. Halo słuchaczu, siemanko, tu Radio Campus. No nic to. Chciało coś działać, ale przestało było. 228-277-205 na końcu, to jest numer do kampusa. Siema! Dobra, no to w takim razie zachęcam do WhatsAppowania. Czy ktoś sobie dzisiaj będzie ze mnie robił jakieś techniczne jaja? Mam nadzieję, że nie. Jedyneczko oczywiście to Paulina napisała, siemanko dwójka, to też czytam w wiadomościach. Dobrze widzę, że wiecie, jak lubimy alternator zaczynać. Lubimy sprawdzać wasze propozycje, które gdzieś tam kryją się w głowie i sugerujecie. Ktoś zasugerował właśnie, żeby zagrać... coś takiego. No to spróbujmy. Piotrek Topuliński, dzień dobry. Za chwilę, tak, tak, będziemy jeszcze przez telefony rozmawiali. Do 19:00 mamy czas. Tu kampus.

A co to nam tutaj się zacięło? Nie, wszystko działa. Over mono, lock up. To jest numer jeden w tej parze alternatora. Ładne, ale jeśli chcecie usłyszeć całość bez mojego jakiegoś tam przeszkadzania nawijania, to głosujcie na jedynkę. Wtedy obiecuję, gadać nie będę. Teraz też mogę lubieżnie wręcz zagadywać ten numer, to Fortet Into Dust. Buja, prawda? 886-971-971. Kto chce wysłać SMS albo napisać na WhatsAppie, albo zadzwonić przez WhatsApp, to śmiało proszę. 228-277-205. Co powiedzieli moi

0: działa.
1: No, tak.
0: Słychać, po prostu jakbyś siedział obok. Cześć.
1: No, cześć, czołem. Nie poddałem się, wyczekałem to, zostałem obrażony na linii, ale przetrwałem, mówię, zadzwonię, zagłosuję.
0: Nie, to nie była obraża, to wręcz takie z mojej strony przyjęcie challenge'u. Chcecie sobie robić ze mną?
1: Okej.
0: No to będziemy próbowali. Co dobrego?
1: No, poniedziałek 17.20, więc to ta pozytywna część dnia się zaczyna.
0: U ciebie jest tylko 17.20, bo u mnie 17.22.
1: Dobrze, zaokrągliłem w dół.
0: Ach, uff. No to jest jednak trochę lepiej niż 20.
1: Wydłużam sobie popołudnie, że tak powiem.
0: To też jest metoda, bo teraz są dni takie długie, to można odpoczywać.
1: Tak, no? Można.
0: Powiedz mi...
1: No co, rower? Jakiś lunch, rower? No,
0: brzmi to dobrze, a lepiej będzie się na ten trening i lunch wybierało przy Overmono czy przy Fortet?
1: Przy dwójeczce będę się wybierał.
0: Przy dwójeczce, czyli Fortet. Proszę bardzo. Tak. Cieszę się, że zadzwoniłeś. Trzymaj się, pozdro.
1: Do usłyszenia, hej.
0: Na razie. 22827205. To jest numer telefonu do studia Radia Campus O. Halo!
2: Siemanko, Maksymilian z tej strony.
0: Cześć, Max. Co dobrego?
2: Właśnie skończyłem pracę. Dzisiaj bardzo dużo pracy. Mam reszta weekendu będzie spokojniejsza. No reszta weekendu, reszta tygodnia.
0: Niech to będzie jeden taki długi weekend. W przyszłym tygodniu jest długi weekend, ale tobie życzę, żeby po prostu od wtorku do niedzieli był weekend. O,
2: to by było najpiękniejsze. Jeszcze troszeczkę.
0: Jedynka czy dwójka w tej parze?
2: Dwójeczkę poproszę.
0: Dobra. Trzymaj się szerokiej drogi.
2: Dzięki, pozdro.
0: 886-971-971 228-27-7205. Jak słyszycie, złote rady techników zrestartuj, zadziałały. Jeśli macie również tak wspaniałych techników, to napiszcie, jakimi innymi radami się z wami dzielą, że zawsze działa to, co nie działa. SMS-y, telefony, WhatsAppy, Instagramy, wszystko to jest dostępne. 24 minuty po 17, to znaczy, że możemy rozwiązać parę sprzed kilku chwil. To będzie on i on i on i on.

0: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
4: Reklama. Marcel Schneider, 17.30.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Fałszywe alarmy bombowe, nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Kijów pod ostrzałem.
5: Wiadomości.
4: Trwa burza po ostatnim fałszywym alarmie, który tym razem dotyczył domu matki prezydenta Rzeczypospolitej. Sobotni fałszywy alarm dotyczył pożaru i zagrożenia życia. W jego wyniku służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki Nawrockiego. Wcześniej podobne fałszywe alarmy dotyczyły m.in. domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem ministra, koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów. Z kolei wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informuje, że około 10% zgłoszeń wpływających codziennie do polskich służb ratunkowych i porządkowych stanowią fałszywe informacje i całkowite wyeliminowanie tego zjawiska drogą systemową jest niemożliwe. Politycy PiS komentują sytuację.
6: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce. Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
4: Mówił były minister edukacji Przemysław Czarnek. Sprawę komentował również premier Donald Tusk podczas odprawy z ministrami i przedstawicielami służb.
7: Prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter. Jest to uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny, głowy państwa, ale uderza też w samo poczucie stabilności i bezpieczeństwa państwa jako takiego. I drugi powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych. Jedna głupsza od drugiej, ale niestety są bardzo nośne.
4: Dzisiaj prokuratura okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta. Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Swoją funkcję sędzia Kapiński obejmie w środę. Rzecznik prezydenta uzasadnia, że Kapiński jest niezwykle doświadczonym oraz podkreśla, że decyzję o powołaniu sędziego na stanowisko podjął sam, bez konsultacji z innymi politykami. Rzecznik Leśkiewicz wspomniał również w swoim wystąpieniu o tym, że nie ma on teraz wątpliwości co do tego, że Wałęsa był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa. W Wielkopolskim doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką. Więcej o sprawie nasz reporter Wojciech Junosza-Kisielewski.
8: W wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. Zderzenie miało miejsce na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim. Policja podała, że 17 osób podróżujących pociągiem doznało jedynie niegroźnych obrażeń. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia część składu pociągu wykoleiła się, więc trasa jest zablokowana. Na miejscu wypadku działa 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Do akcji ruszyły również zespoły ratownictwa medycznego i śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.
4: W związku z wypadkiem pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Rosyjskie MSZ zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom wyjazd. Rosyjskie służby zbrojne mają uderzać na obiekty wojskowe i przemysłowe w ukraińskiej stolicy. Agresja ma być odwetem za atak na obiekt uznawany przez Ukrainę za jednostkę kierującą atakami dronowymi. Moskwa zaś informuje, że celem ukraińskiego wojska padł akademik i budynek dydaktyczny. Mimo aktualnych ostrzeżeń ataki trwają bez przerwy. Według Kijowa w nocy z soboty na niedzielę Rosja wystrzeliła 600 dronów i 90 pocisków, w tym hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik.

To Nine Inch Nails i Boys Noize, czyli takie połączenie, scalenie, trochę jak w Dragon Ballu. Nine Inch Noize i numer Closer na antenie Radia Campus.

A jak do tego numeru podchodzi projekt Chasing Status? Sprawdźmy. Wherever I May Roam. Tak, to ten sam tytuł. To trochę ten sam numer, ale jednak zupełnie inny.

0: której wersji będzie się słuchało lepiej w poniedziałek przed 18, a może tuż po 18? 228-277-205 886-971-971 SMS-y, WhatsAppy, śmiało. Siema, tu Kampus.
1: Siema, witam, Adam z tej strony.
0: Cześć Adamie, jedynka czy dwójka?
1: Dwójeczkę poproszę.
0: Okej, okay, dobra. No i jak tam w poniedziałek?
1: Po pracy, teraz obowiązki, córki odebrać, zawieźć, przewieźć, porobić jako taksówkarz troszeczkę i życie.
0: I jakoś będzie. W takim razie sił życzymy i tobie, rodzinie. No i pyk, jakoś to minie. Mam nadzieję, że będzie towarzyszyli przy tym.
1: Jak zawsze, już od wielu lat.
0: Bardzo się cieszę. Do usłyszenia w takim razie.
1: Dzięki wielkie.
0: Na do razie. Usłyszenia. Pa, pa, pa. 228-277-205. Słuchacz pisze, to Daniel, że trudny wybór dałeś, ale jednak jedynka. Tutaj Metallica w wersji pierwszej też. Pozdrowienia od słuchacza, od Biszona i pozdrowienia dla Biszona. Tutaj kolejna wiadomość. Okej. Jeszcze jedna wiadomość to Adam zapytuje w kontekście tego, co słuchacz jeszcze przed serwisem dawno, dawno temu mówił, że zabiera się za lunch. No i on spytał, czy lunch to taki obiad tylko w Warszawie. My sobie dzisiaj trochę pośmieszkujemy ze stołecznej gastro. Koncept talerzykowy, jeśli kojarzycie taki profil z mediów społecznościowych, jeśli zdarza wam się uśmiechnąć pod nosem podczas wizyt w różnych miejscach w stolicy i nie tylko, żeby nie było, to dziś po 20 w audycji Jaja w Kuchni będzie okazja ku śmiechom, a może i ku szczerej rozmowie o gastro. Koncept talerzykowy u Marcina Kuca w audycji Jaja w Kuchni. Zachęcam, brylujcie z nami na 97.1 FM, słuchajcie, rozkoszujcie się. I to wszystko za darmo. To znaczy, nie będziemy pobierali opłat za słuchanie. Spokojnie. Za 10 minut będzie 18. Sprawdzamy nasz kosz z propozycjami. Jak zwykle jest on pełen smaczków, czekoladek. No dobra, zostańmy przy określeniu smaczki. Rozwijamy teraz takie cudeńko i słuchamy propozycji od was. Tu Alternator w Kampusie.

To będzie rymował za minut kilka na 97.1. Elo, jedynka poproszę, tak czytam w SMS-ie. Jeden to wiadomość na WhatsAppie. Instagrama też zaraz odpalę. O, no i widzę, że nam się zrobił dzięki nam i wam taki blok coverowo nowoczesny, elektroniczny i nie tylko. Rock and roll, bardzo proszę. Za 5 minut będzie 18. Tu Kampus.

0: Reklama.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
0: Reklama.
5: Kampus.

971. Genesis Owusu zdradza wielką tajemnicę życia. Life keeps going. 4 minuty po 18. Druga godzina alternatora, no to w takim razie lećmy. I zaczniemy od dwóch remiksów. I pytania, który z nich pojawi się na antenie kampusa, a o którym na kilka godzin co najmniej zapomnimy.

To Robin i Jamie XX. Numer traktuje o dopaminie.

0: Cieszę się, że to ja jestem tą osobą zadającą, bo jako osoba zdająca albo odpowiadająca nie miałbym łatwego momentu wyboru. Rytmy, nie algorytmy, Radio Campus 97.1. Który z tych remiksów powinien pojawić się w całości? Jeden czy dwa? Dwa czy jeden?
1: Same sztosy.
0: Znów trudny wybór, tak czytam. Znów numer jeden, okej. A w SMS-ach? No dobrze, tutaj ktoś odpowiedział po prostu jednym konkretnym dwa i wiem. Choć do SMS-ów też można dopisywać historię życia. Śmiało, ja później będę tę historię czytał. Najśmieszniejsze na głos, czemu by nie. 228 277 205, telefon działa, dzwonić można. Halo, siema.
2: Siemka.
0: Cześć, kto dzwoni? Heja.
2: Marcin i Tola.
0: Cześć Marcin, cześć Tola. To na co głosujecie, bo macie dwa głosy w sumie?
2: Ja to poproszę na dwójeczkę. Mhm. Na ty, Pola.
3: Ja też na dwójkę.
0: Ola, super, ekstra. No to w takim razie jest zgoda. To co? Dobrego poniedziałku. Pewnie macie jakieś miłe plany.
3: Teraz jedziemy do Sanparku.
0: O.
2: Jedziemy kupić skarpetki.
0: No dobra, to poważna sprawa. Gdzieś na lato nie można chodzić w tych samych co zimą. No zupełnie inna pogoda. No.
2: Dokładnie.
0: Trzymajcie się w takim razie. Wybierajcie ładne kolorki, wzorki.
2: Dobra, dzięki. Na razie, hej.
0: Pa. 228 277 205. Dzięki za telefon. No i to jest ważna sprawa. Ja tu nie mówię z żadną jakąś tam ironią, sarkazmem. Nie, nic z tych rzeczy. Aż zobaczyłem. No jakieś tym przetarcie jest. No, chyba trzeba też powoli coś ogarnąć. W tym momencie ogarniam playlistę i ogarniam wyniki waszych głosowań. Do 19 to wy wybieracie, co gramy na 97.1 FM. 7 minut po 18 i odpowiadamy na pytanie jeszcze sprzed pełnej. Jamal, to teraz, a za chwilę, co później, to od was, do was należy decyzja. Ej, niczego jeszcze dzisiaj nie rozdałem. No to może zrobimy za chwilę jakieś konkursowe rozdawnictwo. Można już strzyc uszy i przypominać sobie muzykę, tytuły wykonawców.

Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.

To Krystyna Prońko w wersji Cocolino sprzed 10 już lat. Deszcz wcisnej. No ładnie to.

0: wiem, że ty w mieście nie...
1: 228-277-205 886-971-971.
0: Wolisz ze mną wejść na strych, szukać starych zdjęć i płyt.
1: Ten drugi numer przyda nam się za moment w konkursie.
0: Żyć sztuką tych poprzednich żyć. Ja się kocham w tym, ja się kocham w tym.
2: Kampus. Same sztosy.
1: Za chwilę usłyszycie numer znany wam z kampusa, ale w wersji odwróconej. Dobrze znacie zasady tego konkursu. Należy wysłać już w wersji normalnej nazwę wykonawcy, tytuł tego numeru i kto będzie pierwszy, ten dostanie nagrodę, czyli kubek Radia Kampus. Ci, którzy nie będą pierwsi i kubka nie dostaną, będą mogli wygrać taką chwałę. Skojarzyłem, moja wiedza muzyczna jest super i w ogóle. Dobra, ja jestem gotowy, więc mam nadzieję, że jesteście gotowi i wy. 886-971-971 to jest nasz numer WhatsAppowy również. Warto nas swoją drogą dodać jak znajomych i czasem coś można napisać, wypowiedzieć się. I tak, czy ja tu jestem? Tak, to ja już jestem. Słuchamy w wersji odwróconej.

Co to jest za kawałek? 886-971-971. Wierzę nie tyle w waszą wiedzę muzyczną, co w refleks. Za chwilę się będę odzywać do zwycięzców. No i pyk, posłuchamy też później tego numeru, już w wersji normalnej, żeby nam się nie zakręciło w głowach ani w uszach. A teraz mamy 14 minut po 18. Bitwę na remiksy wygrywa Jamie XX i Robin to teraz.

Tak, Ice Cube przed momentem. To jego tak odwracaliśmy. No i wiedzieliście to. Brawo, brawo, brawo. A to Tame Impala. On za chwilę wypowie tytuł tego numeru, ja tylko powiem, że to jest jedynka w tej parze. Za chwilę usłyszymy dwójkę, no i musicie zdecydować, który numer poleci w całości. Kawałek nazywa się

0: Tutaj też zaraz będzie wymówione jedno, drugie, trzecie słowo z tytułu. O, właśnie, zagadałem. Ale to będzie powtarzane razy wiele. The Orb i Little Fluffy Clouds. O, to to. 886-971-971. O, to. 228-277-205. Ula wysłała właśnie wiadomość na WhatsAppie, głosik na i trzymasz mnie w niepewności, nie wiem jeszcze. A wleciał GIF z chmurkami, wszystko jasne.
1: Radio Campus, same sztosy.
0: To za chwilę być może chmury, a teraz chmury i coś więcej, czyli deszcz. Wcisnej. Krystyna Prońko, wersja Kokolino. Ładnie będzie. Na 97.1 FM. Niezależnie od pogody. Gramy same sztosy. 25 minut po 18. Do 19 to wy ustawiacie playlistę.

0: Mamy 18.30, Wojciech Hynoszek-Kisielewski.
1: Akademicki Radio Campus.
0: W tym serwisie odpowiemy na pytania. Po odwołaniu prezydenta, kto będzie rządził w Krakowie? Co papież Leon XIV myśli o AI? Oraz czy tylko w Polsce dzisiaj jest tak ciepło?
1: Wiadomości.
0: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Ponad 170 tysięcy mieszkańców zagłosowało za odwołaniem, to 97% głosujących. Frekwencja w referendum wyniosła blisko 30%. Czy to oznacza, że już od dzisiaj Miszalski nie będzie prezydentem?
2: Od następnego dnia, od ogłoszenia wyniku, w ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
0: Odpowiadała Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Nie znamy jeszcze nazwiska komisarza, który do wyborów będzie sprawował władzę w mieście. Na wybory krakowianie wybiorą się prawdopodobnie w sierpniu. Papież postuluje o rozbrojenie sztucznej inteligencji. Słyszę o niepokojących użyciach algorytmów, które mogą blokować dostęp do ochrony zdrowia, miejsc pracy i bezpieczeństwa z uwagi na bazy danych skażonych uprzedzeniem i niesprawiedliwością. Sztuczną inteligencję należy rozbroić. Leon XIV podkreślał również, że w dobie AI, w której godność człowieka jest zagrożona, trzeba pozostać prawdziwie ludzkim. Papież deklaruje również, że Kościół przyjmuje zaproszenie do współpracy, by znaleźć drogę dla ludzkości w dobie sztucznej inteligencji. Dzisiejsze wysokie temperatury dają popalić nie tylko nam. O szczegółach Marcel Schneider.
3: Jesteśmy właśnie w trakcie najcieplejszego majowego dnia w historii Wielkiej Brytanii, informuje brytyjskie biuro meteorologiczne Met Office. Rekordową temperaturę, czyli 35,5 stopnia, pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii, m.in. East Midlands i Londynie, w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Oznacza to, że szczególnie uważać powinni ludzie starsi, a w przychodniach i szpitalach może panować zwiększony ruch. Jednakże upały nie objęły całego Zjednoczonego Królestwa. W Belfaście temperatura wynosi około 23 stopni, a 12 stopni w Szkocji sprzyja raczej piknikom w swetrach niż opalaniu.
0: Gorąco było również wczoraj na boisku.
1: Sportowy Campus.
0: Cóż to był za mecz dla fanów Polonii, która wczoraj pokonała Odrę Opole 2-1, tym samym wywalczając sobie upragnione miejsce w barażach. Na konferencji prasowej po meczu wypowiadał się trener Polonii Mariusz Pawlak.
4: Gramy drugi raz rzędu w barażach. Ja wiem, że w Warszawie marzymy o czymś więcej, natomiast to nie jest wszystko takie łatwe i proste. Nieraz droga jest kręta i wyboista, ale jak widać, nie zwalniamy.
0: Kluczowe znaczenie miał również wynik innego spotkania. Ruch Chorzów przegrał na wyjeździe ze Zniczem Pruszków 2-3, dzięki czemu Polonia awansowała na 6. miejsce w tabeli. W barażach o ekstraklasę ekipa trenera Pawlaka zmierzy się z Wieczystą Kraków. W drugiej parze półfinałowej Chrobry Głogów zagra z ŁKS-em Łódź. Oba mecze już w ten czwartek o 17.30 i 20.30.
1: Korki.
0: Drogowcy rozpoczęli pracę na fragmencie ulicy Emilii Plater i Alei Jerozolimskich. Pracę zaplanowali też na wale Miedzeszyńskim przy moście Poniatowskiego. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej ostrzegamy przed utrudnieniami. Na ulicy Emilii Plater utrudnienia w nocy. Z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę pomiędzy Salą Kongresową a Alejami Jerozolimskimi pojedziecie tylko jednym pasem, a na skrzyżowaniu z alejami skręcicie jedynie w prawo. Do soboty zjazd z mostu Poniatowskiego na wał Miedzeszyński będzie tylko w kierunku ZOO. Nie pojedziecie też w lewo z wału w stronę Ronda Waszyngtona. Dojedziecie tam ulicami Zamoście, Targową i Aleją Zieleniecką lub wałem Miedzeszyńskim do Zwycięzców i dalej Francuską.
1: Radio Campus.

0: Kolak Lordofon przed momentem. Ostatnia para w alternatorze będzie poświęcona robocie.
1: Zamknęli mi przy szkole, dzisiaj mam.
0: Konarski i Home Office to jedynka.
2: Halo, cześć, już jestem.

0: Nie musicie głosować wierszem, można napisać 1, 2. Oczywiście coś tam jeszcze dopisać można. Który numer będzie kończył dzisiejszy alternator, decydujcie. I tu póki jeszcze Kuba gwiżdże, to powiem, że za chwilę będzie konkurs w alternatorze, tym razem dla tych instagramujących. A przy okazji odpalcie nasze Insta, tam nie dość, że pojawi się króciutka, jak to na Reelsach, relacja z koncertu weekendowego Taco Hemingwaya. No i Asleep też nam nieco nawinął w studiu, posłuchajcie.
1: Alternator.
0: Warto obserwować profil Radia Campus i warto też w tym momencie wziąć udział w konkursie, zwłaszcza, że kolejny kubek mam do wydania. Za chwilę usłyszycie 4 numery znane wam z kampusa. Należy skojarzyć po pierwszej literze z każdego wykonawcy i te pierwsze litery będą nam tworzyły wyraz. Wyraz ten wyślijcie w wiadomości tej prywatnej, przesyłanej jak znajomym do Radia Campus. Instagram Radio Campus, tak się nazywamy, bardzo proste. No i o, czy ja jestem gotowy? Wydaje mi się, że tak. Tak jak powiedziałem, 4 kawałki, to znaczy, że będziemy mieli 4-literowy wyraz. Ha, ha, ha, ha.

0: To Anderson .Paak na 97.1 FM. Tak jest, konkurs rozwiązany. Anderson .Paak pojawił się wśród kilku innych wykonawców. Lao Che, Anderson .Paak wspominany, Tame Impala już też dziś słuchany, choć z innym numerem, i Ostry. To wszystko nam stworzyło wyraz lato. Tak jest, do jednej z naszych słuchaczek powędrowała już nagroda, ale nie martwcie się, kolejne konkursy w przyszłości. Kto wie, czy nie bliższej niż dalszej. A co teraz? Teraz kończymy alternator. 19 się zbliża, to znaczy, że alternatora przychodzi już pora spać. Pora spanka, ale. Zostańcie przy radioodbiornikach, bo wcale spać nie idziemy. Po 19 w studiu pojawi się Kasia Wojtasik i Kasia przygotowała dzisiaj listę wielu ładnych piosenek i nie tylko. Mówię piosenek specjalnie, bo będzie melodia, będzie śpiew, ale nie tylko. Polskie i zagraniczne to od 19 do 20. A po 20 audycja Jaja w kuchni. Tym razem będziemy gościli koncept talerzykowy. Sprawdźcie ten profil w internecie, polecam. Zawiera on pewną dawkę sarkazmu w stosunku do gastronomii jako takiej. Marcin Kuc przepyta o wszystko po 20 w audycji Jaja w kuchni. Piotr Topuliński, dzięki za ostatnie dwie godziny. Bardzo fajnie było razem z wami ustalać playlistę Kampusa. Alternator powróci jutro między 17 a 19. Pa!
1: Kampus 97.1 FM.

0: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Reklama. Magazyn muzyczny.

To kolejna już wersja tego utworu. Time and Time i Coco Roco z ubiegłorocznej płyty. Tutaj w remiksie IG Culture słonecznym. To wnioskuję nie tylko z brzmienia, ale też patrząc na bardzo soczyste, żółciutkie wydanie tego remiksu na winylu. Patrzę, od razu doprecyzuję, przez ekran, ale nawet z takiej perspektywy wygląda jakoś tak energetycznie i zachwycająco. Coco Roco na początek, Kasia Wojtasik, dzień dobry. Zapraszam do 20 na wspólne przysłuchiwanie się nowościom i nie tylko, dodaję asekuracyjnie, bo pewnie kilka spojrzeń wstecz też w najbliższej godzinie się przydarzy, ale za chwilę jednak w kierunku tego, co nadchodzi. Będziemy i spoglądać, i przede wszystkim przysłuchiwać się powracającej grupie Alabama Shakes.

To Fanga i duet Coles razem z Kasią Lins na drodze do, w przypadku Colesów, nowej płyty i też na drodze do stawania się gitarowo-piosenkowym zespołem z takim jeszcze bardzo słyszalnym akustycznym sznytem. Wyobrażam sobie, że kiedy ta płyta Colesów się ukaże, bardzo łatwo będzie można ją śpiewać w dowolnych okolicznościach, a jeśli ktoś ma ochotę i umiejętności, to może i nawet zagrać na jakimś prostym, strunowym instrumencie typu gitara. Z gitarą dużo wspólnego ma też następny utwór, który pochodzi z ostatniej płyty Darii ze Śląska. Halo, co jest grane? Tak nazywa się ten album. Jest już od ponad tygodnia, a przypomnę, że dokładnie tydzień temu Daria odwiedziła magazyn muzyczny i o pomyśle na tę płytę rozmawiałyśmy. Odsyłam od razu do dwóch miejsc, do całego albumu, ale też do naszej rozmowy na stronie radiocampus.fm w zakładce podcasty, gdybyście potrzebowali jakiegoś rodzaju intro albo dopowiedzenia, wyjaśnienia tego, co na Halo, co jest grane, się znajduje, to będzie dobry adres. Tańcz.

sprawy ułożyły się tak, że dwa numery z tańcem w tytule spotkały się dzisiaj w magazynie muzycznym. Przed chwilą Plavgo i Conor, Tańcz Ty, z płyty Rzeczy, które robimy zamiast. O tej płycie opowiadali w piątkowym magazynie muzycznym u Kasi Rodek. Zachęcam też do sprawdzenia tej rozmowy. A wcześniej wspominana już Daria ze Śląska, tam w tytule jest po prostu Tańcz. Przed nami duet sprawdzony już we wspólnym tworzeniu bardzo chwytliwych i lubianych przez słuchaczy i słuchaczki kampusa utworów. Mamy na to dowody w postaci wyników corocznych waszego głosowania na ulubione kawałki minionego roku. Nie pamiętam już, w którym to było roku, ale na pewno wspólny numer Dominiki Płonki i DJ-a Blika był wysoko w notowaniach i też wysoko w waszych sercach. Nowy numer tego duetu nosi tytuł Bliska.

i sprawdzonych duetów ciąg dalszy w dzisiejszym magazynie muzycznym, bo najpierw słuchaliśmy DJ-a Blika i Dominiki Płonki w kolejnym wspólnym kawałku nazwanym Bliska, a przed chwilą TVB i Gest Julka, za nimi też niejedno wspólne. Tym razem Bystra Woda z ostatniej płyty Gest Julki nazwanej Melanż. Ten album ukazał się w piątek i za moment jeszcze jeden fragment tej płyty, który

0: 20-lecie audycji Hip Hop Campus w Radiu Campus.
1: W piątek 29 maja spotykamy się w Dziku przy ulicy Belwederskiej 44 w Warszawie.
2: Zagrają Younes, Parzel, Na Pół Etatu,
3: Megi Moroz, Skorup, Plako Viber, Tobik, Mada WCK,
4: Procente i Łysonży, Pękaty, Jaca Nabicie.
0: Plus goście niespodzianki.
2: O afterparty zadbają DJ Anusz oraz DJ Mariano MBH.
3: Start godzina 20.
1: Zapraszają wszyscy prowadzący audycję.
2: Owczar,
4: Quentin,
0: Procente,
1: Anusz,
3: Norix.
5: Reklama.
6: Magazyn muzyczny.

Hookers i Filip Żółtowski Quartet ze świetnej zeszłorocznej epki, dla której, przyznaję, szukałam pretekstu, żeby zagrać ją w magazynie muzycznym i dzięki Gestiulce to się udało, bo przypomnę, że wspomniany skład też gościnnie na najnowszej płycie Julki nazwanej Melange Love Song, to utwór, którego kilka minut temu z tej płyty słuchaliśmy. Artystów ze Szwajcarii jak na lekarstwo, przynajmniej w poniedziałkowym magazynie muzycznym, więc cieszę się, że posłuchamy za moment wspólnie jednego ze szwajcarskich duetów. Nazywają się Okaszo, Pluto to ich najnowszy kawałek.

Monsters, jeśli moja pamięć nie zawodzi, to ostatni z numerów na najnowszej epce Jordana Rakai. Between Us, tak się to wydawnictwo nazywa. I żeby to Between zaistniało, zaprosił w tym utworze do współpracy Nubię Garcia. Efekty, jak słyszeliście, dosyć satysfakcjonujące, przynajmniej moim zdaniem. Kończyć będziemy dzisiejszy magazyn muzyczny schematem, od którego zaczęliśmy, czyli numeru z zeszłorocznej płyty, który wrócił niedawno w formie remiksu. I jest to przypomnienie o tym, że jesienią zeszłego roku, po wielu latach, z płytą powrócił Jamie Woon. Na tej płycie gdzieś też w drugiej połowie zlokalizować można numer Ghosts, a dziś na zakończenie magazynu muzycznego posłuchamy go w remiksie Batu. Kasia Wojtasik, dziękuję. Do usłyszenia.

0: reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Radio Campus.

0: Jaja w kuchni.
1: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze i do tej audycji zapraszamy ludzi z gastronomii warszawskiej. Mało tego, portal gazeta.pl, moje ulubione dzieciaki z czerskiej, media workerzy, napisali dzisiaj artykuł o jednym z naszych gości sprzed ponad roku i jest tam piękny tekst. W marcu 2025 roku zostaje zaproszony do audycji Jaja w kuchni w Radio Campus, prowadzonej przez krytyka kulinarnego Marcina Kuca, do którego przychodzą gwiazdy stołecznej kuchni. I tak proszę o mnie mówić, i dzisiaj nie przyszła taka osoba, ale czy gwiazda? Myślę, że dla wielu z Państwa bardzo. Hania Pawlik-Sroczyńska, twórczyni profilu Koncept Talerzykowy.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do tej audycji.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Myślę, że pierwsze, o co muszę cię zapytać, to czy jadłaś dzisiaj talerzyk kopenhaski?
2: Nie.
1: Nie jadłaś talerzyka kopenhaskiego?
2: Nie.
1: Dlaczego?
2: No nie jadam talerzyków kopenhaskich. No tak, może to powiedzmy. Nie! Nie wierzę!
3: To jest błąd, że nic nie jadę.
2: No Jezu, dobrze!
1: Proszę Państwa, jako że jest to radio i Państwo tego nie widzą,
2: teraz.
1: Michał Toczyłowski, szef kuchni Backend, przybył do nas do studia z talerzykiem kopenhaskim, czyli talerzykiem, na którym jest ubite masło, rzemieślniczy chleb, pięknie złożony ser, a także jajeczko.
3: Chciałem nie puścić pary dzisiaj, wiesz?
2: Powiem ciekawostkę. To jest trzeci raz, kiedy jem w Backend za frajer dzisiaj, także naprawdę uważam, że wygram na loterii.
3: Nie ma problemu.
2: Sztos, super, jest jak się cieszę w ogóle, to jest w ogóle super niespodzianka.
1: To jest najlepszy icebreaker.
3: Siedzę tam od godziny, nie? Tam.
2: Ale tak, ja nie jestem spostrzegawcza,
3: nie,
2: w sensie,
3: ja
2: wiesz,
3: aż
2: tak. Okej, naprawdę tak zamknęli cię?
3: Siedzę od godziny.
2: Michał, teraz ktoś ci weź mrugnij dwa razy w razie czego.
1: Słuchaj, szedłem z psem na spacerze i wpadł mi głupi pomysł do głowy. Tak. Wysłałem mu filmik i on zrobi jej imersyjne przeżycie.
2: To jest faza, no to jest, tak, to jest faza niesamowita. Brakuje mi słów i elokwencji teraz, ale o Jezu, teraz mi głupio, bo będę musiała to zjeść.
3: Nie, nie musisz, mój Boże, wiesz.
2: Michał, ty nie rozumiesz, jestem łakoma. Ja po prostu nigdy nie zamawiam talerzyków kopenhaskich, bo najzwyczajniej w świecie w kartach zazwyczaj jest coś, co jest mi trochę trudniej zrobić w domu, no nie?
1: I teraz pytanie, tak, pytanie zagadka.
2: Petarda, nie, to jest
3: tak przygotowałem sobie Maldon, żebyś miała oczywiście też jakby pełne doświadczenie, więc jakby
2: wszystko jest.
3: Przepraszam, tak, bo tak powinienem mówić do mikrofonu.
1: No dobrze, moi drodzy, bo to jest historia pod
3: ja
1: tytułem.
3: Wiem, bo ja też nie chcę przeszkadzać, nie, więc jakby w tej audycji.
2: Ale nie przeszkadzasz
1: w tej audycji. Jak chcesz wyjść, to możesz wyjść. Wszystko możesz zrobić, ale możesz z nami też posiedzieć. Zastanawiałem się, czy nie spalę tematu, kiedy postawiłem tutaj dwa kubki.
2: Trochę
1: i ty patrzyłaś na ten drugi
2: ale
1: kubek.
2: Ale stwierdziłam, że nie pytam, bo jakby nie chcę się wtrącać w nie moim miejscu pracy, nie?
1: Ale widziałem, że zwróciłaś uwagę.
2: Tak,
1: i wtedy dotarło do mnie, że mogłem spalić temat, ale na szczęście naprawdę myślę, że naprawdę ci się to spodobało i musisz zacząć jeść. I teraz z pełnymi ustami będziesz odpowiadać na pytanie, bo moje pytanie jest takie. Swoje bio, które mi wysłałaś 4 maja o 12:32. Więc przygotowujemy się już od jakiegoś czasu do tej rozmowy. Napisałaś, że założyłaś konto spontanicznie po kolejnej średnio udanej wizycie w Sharing Concept. Ale mam wrażenie, że to, co on robi w Backend, to był trigger numer jeden. Bo to jest chyba najbardziej emblematyczny koncept talerzykowy, jaki istnieje w tym kraju.
2: Możesz strzelać jakby... śmiesznie, rozmawialiśmy dzisiaj, nie? Zastanawiałam się, w której minucie strzelisz do Backend.
3: To prawda.
2: I czy zrobić właśnie...
3: Powiedziałem, że raczej nie, a jednak...
2: Czy zrobić bingo z naszej rozmowy i właśnie tam na pewno by było, że będziesz strzelać do Backend, a ja się o istnieniu Backend dowiedziałam po tym, jak założyłam profil, bo pamiętaj, że ja jestem z Gdańska. My mamy pewną obsługę informacyjną, a Backend ma ile? 4 lata dopiero, nie?
3: No tak.
1: Cicho,
3: no,
1: to masz, bo są nagrania i są nagrania, możecie wszystkich tych audycji od... ta audycja jest od 10 lat, ale od 2019 jest digitalizowana w formie podcastu, jest dostępna w streamingach i można posłuchać, jak się zachwycam tym, co przyniosłeś wtedy.
3: Tak.
1: Zresztą my mamy piękną historię, my razem gotowaliśmy na różnych eventach, to wiesz. Ja udawałem, że jestem wielką gwiazdą, a on wszystko robił, także wiesz. To jest gość, to
2: nie
1: jest
2: wiem,
1: nic.
2: Nie wiem, czy musiałeś to dopowiadać.
1: To jest nic. No co? Znaczy, no rozumiem. Zrozumiałem. Czasem tak bywa, że tak zachowują się goście tej audycji, ale potem my włączamy muzyczkę. I moi drodzy, taka będzie ta rozmowa do godziny 21. Hania, twórczyni konceptu talerzykowego, jest z nami w studiu.
3: Michał Toczłowski. Ja zostawiam.
2: Naprawdę.
1: Dziękujemy bardzo. Tak, bo będziemy teraz zadawać pytania tobie. Przygotowałem dzisiaj specjalną playlistę ze względu na to, że zaczęło się już lato na pełnej, więc dzisiaj nie będziemy was męczyć wszystkimi tymi piosenkami, o których mój tata mówi, że nie może słuchać i przełącza, kiedy słucha, więc dzisiaj będziecie mogli sobie dać głośniej i się pocieszyć i przypomnieć sobie piękne lato, na przykład roku 2002. Gramy DJ Tonka.

0: Moi drodzy, jemy talerzyk kopenhaski z Bakken z Hanią Pawlik-Sroczyńską, twórczynią konceptu talerzykowego. Przepraszam, że mam pełne usta, ale jakie to jest dobre.
1: No jest smaczne. Mogę zapełnić na chwilę tą ciszę. Czy wszyscy wiedzą, co to jest talerzyk kopenhaski?
0: No, talerzyk kopenhaski, jajeczko, serek specjalnie zwinięty. Mhm. Były hejty na ten talerzyk. Były hejty, że to jest żyna z Atelier September w Kopenhadze. Dlatego talerzyk kopenhaski. To się nie wzięło znikąd.
1: To prawda. To prawda, ale jest już popularny tak w wielu miejscach, że właściwie to trochę jak stół szwedzki, no nie?
0: Nie, ubite masło na rancie. Co prawda talerzyk jest tutaj specjalnie zrobiony w taki sposób, że nie jest stalowy, a ten chlebek, to jajeczko. Wiesz co, no najgorsze jest to, ja się dzisiaj drzywię cały dzień tym, czyli z kyrem proteinowym.
1: Ale czarnym w końcu, bo widziałam ostatnio kogoś biały, jakaś okropna kulinarna pomyłka.
0: Wiesz co, Mlekowita mi odpisała, że czarny robi konkurencję. Prawda jest taka, że to ma mieć mało kalorii i dużo białka i zapychać, jak ktoś jest grubasem i próbuje schudnąć.
1: No, ty, ale nie chcę psuć... Vibe, ale ten ma cukier dodany.
0: Nie ma, ten nie ma.
1: Tak? Aha,
0: ten
1: to może jakiś nowy, bo ja to obczajałam, to takie malinowe, to...
0: Nie.
1: To jest taki fajny chwyt, że dużo białka, tylko że tam za tym idzie bardzo duża kaloryczność, ale to jest taki osobny temat, trochę niezwiązany
0: kalorii jest tutaj w opakowaniu 188.
1: Aha, no to spoko,
0: dobra. Jest spoko.
1: Bo tam to jest taki trochę czasami...
0: Cukry tutaj są, ale substancje słodzące, ksylitol, glikozydy stewiowe ze stewii, inulina. Nie ma cukru dodanego.
1: Okay.
0: Ale i tak, jeśli chodzi o nabiał, to OSM Koło rządzi i wczoraj kupiłem na Dolnym Śląsku twaróg z serotoniny z Wrocławia i to jest petarda i inny wymiar.
1: Mi się wydaje, że OSM Koło nie dociera do Gdańska. Teraz jak to mówię i może ktoś z Gdańska będzie słuchał, to chętnie usłyszę jakiś cynk, co gdzie,
0: ale... Ja wam mogę powiedzieć, nie reklamując tego, bo Kaufland powiedział, że nie chcą ze mną pracować, ale w Kauflandzie można kupić. Pozdrawiam marketing Kauflanda.
1: Okej, no to może do zobaczenia w Kauflandzie.
0: Ja właśnie po to pochodziłem do Kauflanda, żeby kupić te serki. Na Dolnym Śląsku w Lubinie, z którego pochodzę, jest serek wiejski z Koła, także jogurty z siadłem, mleko i tak dalej, prawie w każdym sklepie.
1: Okay.
0: Każdy Dino, nie Dino, Biedronka chyba też, także takie rzeczy. Naprawdę polecam wam nabiał z Koła, bo to no, przede wszystkim nie przejęła tego Mlekowita, która pochłania wszystkich, ale naprawdę jeżeli chcecie posłuchać o patologiach w świecie nabiału, to Królowa Nabiału była teraz w Duszno Podcast, w którym ty też byłaś i opowiadałaś o tym, jak jesz często pierś z kurczaka, do czego też nawiążemy. I opowiadała tam o patologii, którą jest podrabiany nabiał, podrabiana śmietana, podrabiany jogurt, podrabiane masło. Naprawdę, naprawdę polecam posłuchać i pozdrawiam serdecznie, bo również dzisiaj z nimi rozmawiałem, żeby podpytać troszeczkę o ciebie i powiedzieli, że bardzo, bardzo fajnie się z tobą rozmawia.
1: O, to super miło. No pozdrawiam Duszno. Bardzo, bardzo miła rozmowa i w ogóle z niej wyniknął taki całkiem fajny wyjazd do Krakowa, więc super miło. No i Królową Nabiału też pozdrawiam, bo się znamy w ogóle z tych fal internetowych zupełnie przypadkiem, a lubię bardzo ten kontent taki właśnie wartościowy. Więc...
0: Słuchaj, no ja spróbowałem pierwszy raz tego serka wiejskiego tutaj, w tym miejscu.
1: Widziałam i słyszałam, jak ciamkałeś. No, tak. Można było widzieć ciamkanie
0: i słyszeć ciamkanie.
1: Słyszeć serek wiejski,
0: było,
1: tak.
0: Ale naprawdę, naprawdę jem go prawie codziennie, więc to jest i specjalnie jeżdżę do tego nieszczęsnego Kauflanda, żeby kupić tylko to. Już udaje mi się przejść koło ścian z czekoladami bez kupowania czekolad.
1: Gratulacje.
0: Więc jest super. Wyjazd do Krakowa miał jeden highlight u ciebie, bo powiedziałaś, w którym miejscu ci nie smakowało i był to bufet. Zmanipulowałem. Powiedziałaś, że Karpatka miała zepsuty krem.
1: Tak. I tego się trzymam i tak było. Natomiast zdarza się, no nie? Bo tak mam wrażenie, że z tej Karpatki się zrobił jakiś taki viral, semi-viral może, i nakręcanie tematu i koncept talerzykowy pojechał do Krakowa skrytykować bufet. W ogóle nie było moim celem krytykowanie bufetu w żaden sposób, to jest jedna sprawa. Druga, podali z tą Karpatkę, to się zdarza.
0: Zwróciłaś uwagę załodze.
1: Zwróciłam uwagę, że jest kwaśna. Ja teraz jak sobie wracam do tego myślami, bo ludzie mnie pytali, czy zwróciłam uwagę, ja tak mówię, że tak, no zwróciłam, ale potem tak mi się zaczęło przypominać, że ja w sumie powiedziałam, że ona jest kwaśna. I teraz w moim wyobrażeniu Karpatki kwaśny krem jest zepsuty, bo po prostu tam nie ma nic, co może dać kwasowość, ale może to nie było zrozumiałe, więc tak też właśnie chcę tak trochę to może nie wyprostować i teraz może jednak, żeby mnie nie skancelowali w TVN-ie na wszelki wypadek, no nie? Gdyby to by wyszło w początek kariery, a tu już po prostu... Ale już tak zostawiając to na bok, uczciwie mówię, że być może powiedziałam tylko, że krem jest kwaśny i nie dotknęłam zdania.
0: Ale poczekaj, dlaczego powiedziałeś o TVN-ie? Czy właśnie zdradziłaś, że zostajesz sukcesorką Magdy Gessler?
1: Nie, Przemka Klimy. Nie, ani jednego,
0: Przemka,
1: ani drugiego,
0: Przemka
1: ani
0: pozdrawiam serdecznie. Cały czas umawiamy się na jego przyjście do tej audycji. Cały czas nam się nie udaje. No bo TVN jest ważniejszy. Trzeba pójść do stacji matki, no.
1: Nie, no jasna sprawa. Nie, nie mam nic wspólnego z TVN-em. Nie wydaje
0: ale
1: mi się, żeby TVN się mną interesował w ogóle.
0: Czy on się odezwał do ciebie w tym temacie?
1: Nie, no czemu bym miał? Słuchaj, jakby właśnie to o to chodzi. Dużo jest gadania wokół tej Karpatki i przepraszam, że to powiem, ale z mojej perspektywy, bo to tak trochę się rozbuchało, a ja poświęciłam temu bufetowi tam, nie wiem, 2 godziny, mhm, powiedzmy, czy tam półtorej i dla mnie temat jest zamknięty. Potem wrzuciłam posta, bo ludzie pytali, tak naprawdę tam dopytywali akurat o ten bufet, bo to jakiś taki chodliwy temat. Powiedziałam moje wrażenia i koniec sprawy dla mnie, a to dalej żyje i właśnie nie wiem, jak się tym zaopiekować w takim sensie, żeby...
0: Nagrać filmik z przeprosinami, na którym płaczesz.
1: Nie, w ogóle, bo nie wiem, nie, w sensie sorry, ale nie ja wam zepsułam tą Karpatkę, mogę przyjechać wam zrobić dobrą, ale nie wiem, dobrą pewnie robią, tylko mogę wam zrobić świeżą. Ale dlaczego też jakby to jest jakieś w ogóle wychylenie wahadła w absolutnie niepotrzebnym zakresie. Oczekiwanie, że pan Klima do mnie będzie pisał i wiesz, nie musi, wpadki się zdarzają, on ma w ogóle staw od tego, żeby się zajął tam ewentualnym jakąś akcją, przeprosinami czy tam czymkolwiek, nie? Typu okej, nie masz smaku, albo okej, przekażemy kuchni. To się w ogóle nie wydarzyło, tam nic w ogóle takiej reakcji. No ale też trudno, no nie mamy kultury feedbacku żadnej, wydaje mi się, w gastronomii i nie tylko, więc ja nie czuję w ogóle tej wielkości tej sprawy. Mam wrażenie, że ona jakoś tak rośnie i ja stoję pod jakąś
0: ludzie
1: górą
0: z mediów
1: komentarzy.
0: Szukają gówno burzy i ją znaleźli.
1: No chyba chodzi o to, że ja w ogóle, na mnie nie robią wrażenia lajki, udostępnienia. To jest w ogóle super miłe, jak mi ludzie lajkują rzeczy, komentują, udostępniają. To jest takie uczucie, którego ja nie znałam wcześniej, bo nie robiłam nic w social mediach, więc to jest w ogóle nowe. Mhm. I dość imponujące, dużo emocji, takie dość imponujące emocje te są czasami, bo są też nowe. Ale nigdy moim, wiesz, celem nie było znalezienie łatwego... Nie było celem to znalezienie łatwego celu. Jakiejś restauracji, żeby mam pójść sobie nabić wyświetlenia. Mam wrażenie, że trochę to tak zostało odebrane, no to w ogóle teraz chcę to prostować, bo to nie jest w ogóle mój typ robienia rzeczy. Wiesz, ja robię memy. Gdybym ja robiła coś ważnego społecznie, a ja robię memy, to naprawdę nie
0: to
1: musi
0: trafiać
1: wszędzie.
0: To są memy ważne społecznie. Tomek Paziewski, który nas realizuje, właśnie mi zaburczał do ucha 8 minut. Więc zostawiamy was z muzyką i za chwilę wracamy. O tych memach będziemy rozmawiać. Groove Jet Spiller i Sophie Ellis-Bextor. Tak jest, gramy dzisiaj tylko takie rzeczy.

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Kiedyś letnie przeboje były fajniejsze niż obecne letnie przeboje, ale od czego jesteśmy my, podstarzali milenialsi, żeby wam nie puścić i nie przypomnieć tych pięknych momentów, kiedy pierwszy raz pojechaliście autokarem na zagraniczne wakacje do Hiszpanii i tam pijąc kiepskie piwo pod palmą słuchaliście tych hitów. To właśnie dzisiaj będziemy wam grali, ale również będziemy was zabawiali rozmową z Hanią Pawlik-Sroczyńską, twórczynią konceptu talerzykowego. I ja teraz przejdę przez to, bo powiedziałaś wcześniej, że ty robisz memy. Bingo. To jest chyba coś, co poszło jako pierwszy taki większy viral.
2: Tak.
1: Jeśli chodzi o twoje memy. Koncept talerzykowy do dzielenia z przyjaciółmi. Talerz w niebieskie kropki. Czy tu są niebieskie kropki na talerzu z bakem?
2: Nie, nie. I akurat bakem nie ma chyba talerzy w niebieskie
1: ale
2: kropki.
1: Ale lecimy dalej. Ubijane masło jest na tym talerzu.
2: Mamy.
1: Niebieskie akcenty.
2: W lokalu tak. Mamy tutaj, tak.
1: Kelner się przysiadł. Do ciebie przysiadł się szybko.
2: Ale przyniósł też, nie? To można

0: Bar.
1: Tak.
0: Sul Maldon.
1: Mamy.
0: No i dobrze. Sul Maldon. Lubisz Sul Maldon?
1: Lubię, ale jeżeli nie mieliście okazji, to pewnie warto spróbować choćby nawet po to, żeby rozumieć memy, bo to nadal jest słona sól. W sensie ona jest ciut lżej słona, tak. Ale w niewielu... Jest ciut mniej słona po prostu, tylko tam jak ktoś się nią chwali w karcie, to bardzo często to są takie dania, gdzie to już nie ma znaczenia, bo jakby ta słoność to jest jakiś tam dodatek, a nie główna rzecz. No w maśle to czuć, nie?
0: Odsyłam Państwa do rozmowy z Jarkiem, który jest mistrzem soli i przyszedł tutaj z walizeczką pełną soli. Soli nierówna, faktycznie mamy o tym audycję, więc znajdziecie to w formie podcastu. Zapytaj obsługę o desery. No pastwisz się.
1: Nie pastwię się. Po prostu to się pojawia teraz wszędzie i to nie jest jakiś mega problem, szczególnie jeśli rzeczywiście ktoś faktycznie tam wypieka codziennie coś nowego i ciężko utrzymać całą kartę, to właściwie nawet fajnie, że w tej witrynie zazwyczaj jest coś innego. Ale znam miejsca, gdzie w witrynie jest od roku to samo i musisz pytać obsługę, tylko dlatego nie ma tego w karcie, bo trzeba by było co miesiąc drukować nowe menu, bo się cena zmienia, nie?
0: Znaczy, bo desery powinny być dobre, tak? Na przykład taka karpatka. Karpatka to jest w ogóle ważna rzecz. Powiedz mi jedną rzecz. Czy to jest prawda? Czekaj, bo ludzie do mnie dzwonią. To jest w ogóle jak ci ludzie.
1: Trochę się stresuję teraz, jak znowu podnosisz telefon.
0: Czy to prawda, że masz urodziny?
1: Tak, to jest prawda.
0: Nie! Drodzy Państwo, po raz drugi Michał Toczulowski wtoczył się do studia.
1: Wow, dziękuję.
0: Z karpatką tym razem.
1: To jest... wow.
2: Nie, zapalałem świeczek, bo nas tutaj ten.
1: Wow.
2: Jest karpatka. Mam nadzieję, że nie będzie kwaśna, wszystkiego najlepszego z pracy.
1: Odebrał mi mowę, zaraz się chyba popłaczę, ja się łatwo wzruszam, ale jak Michał do mnie napisał w sprawie wośpu, to się rozpłakałam, a teraz będę płakać drugi raz, tylko wtedy jak Michał do mnie pisał, to siedziałam sama na chacie, nie? Ojejku, co za wrażenia na żywo, a ja nie wiem co powiedzieć.
2: Pani, 28 tysięcy osób.
1: Jak wracałam dzisiaj z backend do mojej siostry,
3: to... Nie mam noża, więc...
1: Jest okej, ja mam nóż. Czekaj, jak dziś miałam nóż przed chwilą. No ten, a nie, ty już go wziąłeś, dobra, przepraszam. Mówiłam mojej siostrze, że tak dzisiaj dobrze zjadłam w obu backendach, że trochę mi głupio, że się z nich śmieję, ale gdybym się nie śmiała, to bym tu nie była i nie jadła dzisiaj za darmo. Czwarty raz. Więc chyba się opłacało.
0: Po to się robi takie rzeczy, żeby jeść za darmo.
2: Będziemy jeść sobie z tego, mam tak, bo nie wziąłem nic więcej.
1: Nie, super, super.
2: Metrem i tak śmiesznie wyglądałem, także...
1: Jutro są pierwsze urodziny konceptu, więc możemy właściwie nawet jakoś bardziej chyba to...
2: Tak, proszę bardzo, tutaj troszeczkę wysunę.
1: Tak,
2: no. Jest lekko kwaśna, bo ma porzeczkę w środku. Smacznego życzę, jedzcie sobie, kroję dalej. Mam nadzieję, że ten krem wam będzie smakował.
3: Ja muszę zajrzeć tam, jestem po prostu
2: krem z bardzo dużą ilością masła, jest wanilia i jest też fasola tonka, więc...
1: Tonka też powinna być w nowym bingo, nad którym teraz pracuję. Wszyscy dają tonkę, ale to jest akurat całkiem przyjemny taki twist. Okej. Dobra, tak, dzięki, no.
2: A ja sobie to ogarnę.
1: Nie, no, super, to jest w ogóle takie show trochę nie za dobre do audycji radiowej, bo my tutaj się, w ogóle ja się zachwycam, ale przepiękną karpatkę jeszcze z różowym topem, to jest po prostu... Dobrze, ale to ja się z tobą nie pożegnam, dobra? Może jednak jeszcze coś jeść.
0: Nie, mamy trzeciej rzeczy. Biegnij, tutaj jest teraz pizza na slice.
1: A w ogóle jak szłam obok tej pizzy, no. Dziewczyna chciała wejść do środka, jakiś jej kolega stał przed i mówi, ty, ale ja nie wziąłem portfela. A ona mówi, ale ja mam urodziny dzisiaj, to ja stawiam. I sobie myślałam, mogłam do niej wrócić i powiedzieć, że ja też, ale... Bo ale w ogóle dużo znaków postawić. Było dzisiaj. Ten kubek tutaj, znowu podniosłeś telefon, czego nie robiłeś wcześniej. Wszystko jest takie trochę tutaj podejrzane.
0: I teraz mogę się triggerować, podnosząc telefon.
1: Po prostu będę musiała się skupić na dwóch wątkach, więc... No ale dobra. Nie, wspaniałe, bardzo dobra. Dziękuję.
0: Poczekaj, bo ja sprawdzam, czy nie jest kwaśne. Porzeczki są kwaśne.
2: Na pewno.
0: A ty jesteś...
1: Ja muszę krem chyba sprawdzić.
0: Dobrze to
1: teraz
0: rozkminiłeś, że nawet jakby ci się skisił w metrze, to możesz powiedzieć, że to porzeczki.
1: Mhm. O Jezu.
0: Dobre, co?
1: O Jezu, teraz się rozpłaczę. Petarda.
2: Może się nie żegnam faktycznie. Posiedzę, słuchaj, sobie posłucham.
0: A czy to jest w karcie, czy teraz będzie trzeba

0: Matka jest w tarcie, no tylko że w mniejszych porcjach. Tutaj zrobiłem taką tortową.
1: Taką wiesz, adekwatną, bo ja
2: wiem, że musisz nazwać ją Karpatka Hani teraz.
1: Konceptu talerzykowego. Może na drugie urodziny się odezwę, żeby zrobić jakiś pop-up. Smacznego, przyjemności. Niech jedzą. Ja myślę, że jednak nasza taka kolaboracja, ta przy okazji Wośpu.
0: Coś jeszcze do ciebie?
1: Co? Ale nie kucnąć, tylko tutaj przy tym stole, tak trochę nie ten. To by dziwnie wyszło. Nasza kolaboracja mi się wydaje, że się rozniosła super pozytywnym echem. Po prostu pamięta się jakieś głupie komentarze, które pewnie i do mnie, i do was spłynęły. Ale myślę, że to fajnie potrząsnęło internetem i bufonadą takich niektórych lokali. Ja w ogóle tak pamiętam, że tam parę lokali było zaskoczonych bardzo, że Bakken się zdecydowało na współpracę z takim parszywym profilem, który
3: ja byłem zaskoczony,
1: rynek.
3: Ale ja ich znam. Ja wiem, że oni są w porządku. To oni mają w ogóle korporację, która w gastronomii płaci ludziom. To jest... Dziś ja chciałem z nimi pracować, ja byłem na rozmowie kwalifikacyjnej.
1: Tam. Czy dzisiaj robimy...
3: Imię nie wzięli.
1: Dzisiejsza audycja, seria miejsc, które nie chciały Marcina. Kaufland.
3: No.
1: Bakken.
3: No dobrze, to teraz miejsce, w którym pracowałem przez 2 lata. Czyli najważniejszy monolit konceptów talerzykowych, coś, co robiło, co robiło talerzyki już przed pandemią. Jedno miejsce nazywało się Talerzyki, nieodżałowane. Do dziś pamiętam, jak fantastycznie Szczepan Twardoch trzymał balans, nie trzymając pionu w żaden sposób, siedząc na stołku i robił to cały czas. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana pisarza Mamut. To nasz taki inside joke. No ale Bibenda. Bibenda. Bibenda robiła talerzyki, zanim wszyscy robili talerzyki i potem wszyscy zżynali z Bibendy. Cała Polska zżynała z Bibendy. Humus, Labnek przecież zżynali z Bibendy wszyscy. Talerzyki narodziły się w Bibendzie. Byłaś w Bibendzie podczas swojego...
1: Nie byłam. Myślałam, że dzisiaj pójdę, ale jakoś
3: dobra,
1: mnie pokonało.
3: Jedziemy do Bibendy.
1: To jest duże miasto, jakoś mi się ciężko tu poruszać i nie zdążyłam. Także no. Ja czekam i miałam o tym posta. Ja czekam, aż wielkim szturmem zawładną kartami tymi deserowymi płatki ryżowe. Michał.
3: Ja myślałem, że UB chociaż.
1: Bo ale... się zastanawiam, co...
3: Potrzymaj mi.
1: Nie wiem, pewnie zaraz piosenka, to masz
3: ty, ale 10
1: minut.
3: Ale dlaczego tam stoisz? Siadaj tutaj z nami.
0: Bo jak chcesz wyjść, tak jak masz się skończy to wejście, żeby tak już oficjalnie sobie wyjść i... Aha.
3: Ale wiesz, jak on się cieszył, jak tutaj się zamknął w takim studyjku, które nie, mamy tutaj obok. Zamknął się i przez godzinę miał spokój. Nikt do niego nie dzwonił, nikt do niego nie krzyczał.
1: Sprytne.
3: Nikt do niego... Żadna osoba influencerska nie przychodziła do niego pogadać o UB masła, tak on se siedział. Ja do niego zaglądałem przez kilka razy. To był najszczęśliwszy facet na świecie tam.
1: Okej. Okay. Nie, ale to jest, ale w ogóle jeszcze dzisiaj mówiłeś, no to będę słuchał, to siadaj i słuchaj.
3: Bo ciebie nie słychać, bo my cię słyszymy, ale
0: dobrze. Dobrze.
3: Wielki powrót do eteru, Michał Toczułowski, szef kuchni Bakken. Miałem cię zapytać, nie zdążyłem. Jakie plany? Co wy, bo oprócz tego, że Bakken jest koło Bibendy, to jest jedna rzecz, czyli w centrum. Otworzyliście w zasadzie już na pełnej petardzie, żeby wam się źle nie kojarzyło, kolejne miejsce na Żoliborzu, dobrze mówię?
0: Tak, Bakken Bar się otworzył na Żoliborzu, już jest otwarty. Ucznie się otworzyło, nawet Hania była w weekend.
1: Byłam, to prawda.
0: W Bakken Barze i się, mam nadzieję, świetnie bawiła. Nie wiem, bo mnie nie było, więc...
1: Byłam, bawiłam się dobrze, byłam tam trochę tak towarzysko porozmawiać z niedzielnymi, z którymi robiłam memy. I poszłam dalej robić networking na mieście, że tak powiem, ale super w ogóle miejsce takie.
0: Na razie jeszcze wciąż w niepełnej formule, ale... Niebawem otworzymy tam bardzo dużą piekarnię i wiele innych rzeczy, więc
1: to
0: już wszystko jest w fazie rozwoju, tylko to jest po prostu tak czasochłonny, pracochłonny i ja wiadomo co chłonny interes, że że trzeba po prostu na to
1: mi się
0: paść.
1: Podobało, że to jest w taki jakiś trochę wygląda jak taki parking przy magazynie, bo to właściwie prawdopodobnie to było.
0: Mechanik, to był mechanik.
1: A, no właśnie, ale taki otoczony taką absolutnie świeżo wybuchniętą zielenią. To w ogóle takie przyjemne wizualnie miejsce w mieście.
3: Ja bym się oprę jeszcze o to bingo, plansza łatwa numer 2 i zapytamy się Michała, czy tam będą takie rzeczy jak, czy Kelner będzie z tobą na ty?
0: No pewnie będzie, tak jak zawsze, no wszyscy nasi kelnerzy.
3: Czy będą wina naturalne?
0: No pewnie po części tak.
3: Czy ktoś z obsługi będzie miał maleta?
0: A tego to już nie wiem, to już wszystko zależy od rekrutacji, tak?
1: Zależy kiedy otworzycie, jak jeszcze zobaczymy, w tym roku to...
0: Zobaczymy, na co będzie moda w danym momencie.
1: W tym roku będzie.
0: Nie u nas, tylko bardziej u kelnerów. U osób, które będą u nas pracować.
1: Myślałam, że to taki, że musisz mieć pewne cechy, żeby...
3: Mętne wino pachnie kiszonką.
0: Nie, to u nas nie.
3: Nie macie win naturalnych?
0: Mamy trochę łatwiejsze chyba.
3: Czy w menu będzie napisane sides?
0: Nie, nigdy nie mieliśmy sides.
3: Okej, a jajko jest 6-minutowe?
0: Teraz tak myślę... Chyba czasem do lunchu mam, bo mam na browarach warszawskich mamy lunch, to czasem do lunchu jest jajko 6-minutowe, to czasem.
3: Piękna sytuacja. Dostarczyłaś mi content, żeby przepytać człowieka i zrobić
1: nie
3: mu takie...
1: Nie wiem w ogóle, po co przyszłam.
3: Jeszcze się nie zaśpiewaliśmy 100 lat, ale nie, możemy to zrobić. To jest najbardziej cringe'owa rzecz.
1: Zajmijmy się rozmową.
3: No dobrze. Dwóch mężczyzn w lokalu ma Salomony. To jest ostatnia rzecz, jaką spojrzę tutaj.
0: Dzisiaj nikt nie miał. Jestem pewien, że dzisiaj z pracowników nikt nie miał.
1: Czarne Asiksy były, to takie też podobne, ale właśnie zastanawiam się nad... Nie sprawdzałam, jakby no po prostu patrzę na takie rzeczy, natomiast wśród klientów to tam tych Salomonów, szczególnie na Żurawiej, to trochę inny klimat, mają browary.
3: Widać, że nie jest z gastro, nie? Użyła tego słowa na K.
0: Nie zarysuje.
3: Klienci.
1: A goście.
0: Goście. Tak.
3: Goście. Goście,
1: tak. Sorry, obejrzałam tylko 150 odcinków Kuchennych
0: Rewolucji.
3: Dobrze, moi drodzy, bo Tomek powiedział, że 13 minut, dlatego no dobrze, no tańczcie, dajcie sobie głośniej. To jest utwór, który kocham i strasznie jestem zły, że w aktorskiej wersji filmu, którego anime wersja została użyta w teledysku, nie pojawił się ten utwór. King of My Castle w Andrew Project, który był ilustrowany Ghost in the Shell początkami tego anime. Ładnie powiedziałem? Ładnie. Dajcie sobie głośniej, to jest wspaniały utwór, a potem wracamy do ubijanego masła.

0: Jaja w kuchni w Radiu Campus.
1: Studio opuszcza Michał Toczulowski, który przyniósł tutaj karpatkę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
2: Bardzo dziękuję.
1: No dobrze, jesteśmy po rozmowie o Krakowie, jesteśmy po tych wszystkich eventowych, fantastycznych rzeczach, które oczywiście zobaczycie w formie rolek, no bo dlaczego, nie? Pytanie o twoją podróż do Warszawy, bo zrobiłaś sobie weekend w Warszawie. Byłaś w Backen, to już wiemy.
2: Tak.
1: Nie byłaś w Bibendzie, co jeszcze można naprawić, ale byłaś na Zbawiksie.
2: Była.
1: Na placu Zbawiciela, bo ludzie, ludzie się oburzają o Zbawiks.
2: Mhm, byłam, tak.
1: I byłaś w Charlotte.
2: Byłam.
1: Jak było?
2: Zacznijmy od tego, że była taka kolejka, że stwierdziłam, dobra, wezmę sobie piwo w planie B i zobaczę, jak się rozwinie sytuacja. A była świetna pogoda, więc bezalkoholowe, pszeniczne, po prostu jak złoto wchodzi w takich okolicznościach.
1: Lata w mieście nie brałaś?
2: Nie. To jakiś drink?
1: To jest seria drinków. Jak przynoszą ci tace z tymi małymi szotami lato w mieście, to potem ktoś rzuca tekst albo jedziemy do mnie, albo jedziemy do luster. Także nie polecam.
2: A, okej, okay, dobra. Nie brałam bezalkoholowe piwo, bo 13 czy coś, tam 14. Mm-hmm. To świeżo otwarty plan B tego dnia. No i magicznie kolejka zniknęła, jak wypiłam to piwo, więc stwierdziłam, że pójdę. No i tyle, no tam chyba nie ma co za dużo mówić. To jest takie dość kultowe miejsce chyba już. Podobno karta jest od dawna taka sama.
1: No myślę, że kultowe było 10 lat temu. Teraz po prostu jest elementem Warszawy i bez niej Warszawy, bez tego miejsca Warszawy nie ma.
2: No to chyba nadal jakaś kultowość, no nie?
1: No w sumie tak.
2: Ale byłam... Zjadłam jakiś tam taką pozycję na słodko, ale nie zapytaj obsługę, tylko taką, która tam jest na stałe. Mhm. Wypiłam kawę, popatrzyłam na ludzi. To jest w ogóle dla mnie w ogóle przyjemny sport, patrzenie na ludzi gdzieś w lokalach i w takiej tkance miejskiej, szczególnie nie w moim mieście. Więc bardzo przyjemny czas. Natomiast memów z tego będzie na pół roku, to spokojnie.
1: Ale co? Czy to będą memy z... Nie wiem, czy młodzi ludzie chodzą do Charlotte, czy to jest raczej miejsce milenialskie.
2: Nie, mało milenialsów, w ogóle tam, tak? Na tym placu Zbawiciela.
1: Oni pracują, wtedy siedzą w domu.
2: Nie, czekaj, ale to był dzień taki niedzielny, to było wczoraj. Mhm. W ogóle jakoś tak było bardzo młodo, także, ale może mi się wydaje po prostu i milenialsi się lepiej kryją w Warszawie, ale
1: nie starzeją
2: dużo było
1: się
2: takich
1: tak
2: bardzo młodych ludzi.
1: Co myślisz o restauracjach, które... restauracjach i miejscach w ogóle, które w tym momencie robią pivot i udają, że są miejscami dla generacji Z? Już nie mówię o ładowaniu wszędzie maczy i teraz Ube i wszystkich takich historii, ale bardziej o komunikację taką, wiesz, dodawanie pikselozy, dziwne słowa, niewymawianie liter z ogonkami. Nie jest cześć, tylko czest.
2: Nie wiem, ja nawet nie udaję, że nadążam. Naprawdę, to w ogóle widać po moim profilu, po moich statystykach. Ja prawie w ogóle nie trafiam do generacji Z. Mam TikToka, na którym nic się nie
1: napisałaś
2: dzieje.
1: Napisałaś mi w biorze. Tak, zaznaczyłaś mocno, że z niego nie korzystasz.
2: Tak, bo to jest to, bo TikTok jednak nie jest taki popularny wśród milenialsów, a jest wśród Zetek i moje treści tam zupełnie nie żrą.
1: Nie żrą, nie?
2: Ale absolutnie.
1: A jak jest na Facebooku?
2: Nie mam Facebooka, założyłam Facebooka, w sensie profil konceptu, tylko po to, żeby jakby zarezerwować nazwę.
1: Mhm.
2: Nie umiem tam w ogóle się posługiwać tym, nie mam na to czasu. Sam Instagram mi zjada 3 godziny dziennie, codziennie. To ja i tak jak pamiętam o tym, żeby jeszcze skopiować treści na TikTok, to już jest święto, a obsługiwanie jeszcze jakichś innych platform to jest niemożliwe. Więc bardziej jak gdzieś mam jakieś konto, bo mam w ogóle w różnych miejscach, mam też na tych wszystkich takich platformach typu, nie wiem, Patronite, jakbym zachciała jednak coś tam dawać takiego płatnego, ale to są wszystko takie placeholdery, żeby mi nikt nie ukradł najlepszych loginów i tyle. Jestem tylko na Instagramie, zupełnie nie trafiam do pokolenia Z. To jest w ogóle śmieszne, bo mam w treningu takie dwie dziewczyny, które są pokoleniem Z raczej. Muszę sobie dobrze policzyć ich wiek, ale chyba tak. I właśnie nikomu nie mówię, że mam koncept, ani w pracy, ani jakby jeżeli ktoś się tam załapie na ten profil w necie, to mnie zobaczy, ale generalnie nie chwalę się tym jakoś specjalnie. No to dziewczyny, jak odkryły, że ja to ja na tym koncepcie, to powiedziały, super to jest, ale nie rozumiemy połowy.
1: No bo tam się nabijasz z nich, no jakby nie patrzysz, no, z grzywek się nabijasz. Całe, wszystko, o czym jest koncept talerzykowy, to jest generacja Z. To...
2: Nie, grzywki są milenialskie i w ogóle wydaje mi się, zastanowię się nad tym, co powiedziałeś, bo nabijam się z tego, że milenialsi się nabijają z Zetek. Tak myślę. Chciałabym, żeby to miało taki wydźwięk.
1: Ze mnie się śmiejesz po prostu.
2: No. Nie wiedziałam, jak ci to powiedzieć, bo że potrzebowaliśmy 43 minut na to, ale nie, no tak serio, też jestem milenialsem i mnie po prostu bawi to, że milenialsi są teraz tacy, o, jakie w ogóle dziwaczne pokolenie nam wyrosło. No wiecie, jakby sami wychowaliście, nie? Wychowaliśmy wszyscy, jakby, no ja
1: nie
2: mam dzieci, ale...
1: Nie, Gen Z to są dzieci Gen X-ów.
2: No ale wychowaliśmy jakimś wzorem, wiesz, ktoś na nas patrzył i nie chciał być taki jak my.
1: Hardcore
2: i...
1: się zacznie, jak zaczną dorastać dzieci milenialsów, czyli alfy. To są ci, co teraz jeżdżą na hulajnogach po 4 osoby na jednej hulajnodze i mają brukuły na głowie.
2: Tak, bo milenialsi już mają takie brzuchy, że nie są w stanie, wiesz, w 4 osoby na jeden hulajnogę. Wiesz, szkoda kolana, no nie?
1: Boże, dobrze, że ja schudłem 40 kilo.
2: Gratulacje, to jest mega wysiłek. Nie, już pomijając brzuchy, bo to jest oczywiście jakiś tam żenujący żart, ale tak zupełnie
1: żenujący
2: serio.
1: Żenujący żart trenerki personalnej.
2: Słuchaj, ja mam ludzi w każdym wieku, w każdej wadze.
1: No. To jest w ogóle ciekawe, że ty robisz pierdylion rzeczy. Pracujesz w IT, no. Jesteś trenerką personalną, tak. Czyli po prostu pomagasz ludziom zyskać i trzymać formę, robisz koncept talerzykowy i jeszcze jeździsz po miastach, żeby przestraszyć wszystkich ludzi z gastronomii. Kiedy ty masz na to czas? Kiedy ty śpisz?
2: W nocy śpię zazwyczaj i to wystarcza. Chciałam tylko dokończyć, że ja mam masę ludzi w różnym wieku, wadze i to jest w ogóle żaden czynnik dla mnie, także wiesz, milenialsi po prostu zapomniał wół, jak cielęciem był, no jakby sorry.
1: No pewnie, że tak o to chodzi w całej tej sztafecie pokoleń.
2: I to jest zabawne i że to, że my nas teraz obuja, ja z fascynacją patrzę na Zetki, znaczy ja wiem, że Zetki tam już są badania, że sobie gorzej radzą z pewnymi rzeczami, z którymi my sobie świetnie radziliśmy, albo wydaje nam się, że sobie świetnie radziliśmy. A prawda jest taka, że to jest pierwsze jakieś pokolenie, które dostało odpowiednią ilość czułości i edukacji emocjonalnej, żeby się wysypać, zamiast trzymać w kupie wtedy, kiedy nie trzeba. Więc ja na nich patrzę z fascynacją, naprawdę z fascynacją. Dobra, zastanowię się nad tym. Nie, jak już mam się śmiać, to z tego, że ktoś się śmieje z nich.
1: Czy śmiejesz się z ludzi, którzy śmieją się z maczy?
2: Śmieję się.
1: Czy śmiejesz się z maczy?
2: Śmieję się z tego, jaką dźwignią kapitałową, reklamową dla kapitalizmu jest macza, którą się wciska w absurdalne miejsca już.
1: Dźwirek,
2: i jak dźwirek dla kota, no.
1: Widziałem reklamę na autobusie i dopiero potem słuchałem tego podcastu z tobą, więc dopiero potem
2: makabra,
1: sobie
2: co?
1: Połączyłem kropki, że zobaczyliśmy.
2: Ale ma w ogóle jakąś dziwną nazwę, bo on się nazywa tofu żwirek macza, czy coś.
1: Tak,
2: zastanawiasz, czy on smakuje jak tofu, a pachnie maczą, czy jest...
1: macza i pachnie jak tofu.
2: Co to jest?
1: Albo pachnie,
2: nie?
1: Jak żwirek dla kota i to jest najgorsze.
2: Smakuje
1: tylko teraz...
2: Ej, smakuje jak tofu, to by pasowało.
1: Nie chcę tego powiedzieć, bo będzie problem. Słuchaj, ujawniłaś swoją twarz całkiem niedawno. Czy zauważasz, że cię poznają ludzie w gastronomii? Czy to jest tak, że przez to, że wspomniane Zetki pracują na sali, to nie mają pojęcia, kim jest ta pani, która przyszła i robi takie ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Nie, myślę, że nikt mnie nie poznaje nigdzie. Tak myślę. Ja na co dzień wyglądam trochę inaczej niż tam w tym miejscu, gdzie, w tym sensie w tym podcaście, gdzie była moja twarz. Bo zazwyczaj wyglądam jak lump spocony z siłowni, dokładnie tak jak wychodzę z domu, więc to jest nie do poznania. No jak chodzę do restauracji, to może trochę lepiej wyglądam, ale to jest za mały profil, żeby to ktoś kojarzył. Poza tym ja nie jestem tą influencerką, która chodzi po mieście, gada, nagrywa się.
1: Kochani,
2: wczoraj zrobiłam ten... Tak, i zrobiłam eksperyment z tą kamerą i no, tak nie umiem tego, nie przychodzi mi to naturalnie. Nie pokazuję twarzy za dużo, raczej nie będę nagrywać żadnych recenzji, w ogóle recenzje to nie jest mój kierunek zdecydowanie. Więc ci ludzie, dosłownie ktoś by musiał dokładnie przejrzeć mój profil, żeby zobaczyć, jak ja wyglądam i jakoś jeszcze to zapamiętać, no nie? Więc nie poznają mnie ludzie.
1: Tak zagramy. Myślę. My. Pan Tomek stwierdził, że jest najlepszy remix Functuary i ja uważam, że najlepszy remix jest Stonebridge'a, więc teraz będziemy zderzać nasze poglądy i wracamy za 3 minuty 37 sekund, żeby podsumować tę piękną rozmowę i masz tam jeszcze trochę karpatki? Jeszcze trochę
2: zjem. Musisz się pospieszyć.
1: Dobrze, lecimy.

0: kuchni w Radio Campus.
1: Hania Pawlik-Straczyńska, twórczyni konceptu talerzykowego, profilu, którego jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zajrzyjcie tam, bo zobaczycie tam wszystko, co widzicie, kiedy chodzicie do restauracji stworzonych niedawno. Powiedz mi, ty w ogóle, gdybyś miała wybrać, na przykład wolałabyś pójść do restauracji takiej, w której stary kelner kroi tatara przy stole i są... Państwo tego nie widzieli, ale zrobiła taki gest wymiotowania. Czyli jednak...
2: Nie lubię
1: ty
2: takiego.
1: Ty lubisz koncepty talerzykowe.
2: Tak! Tak! I mi się wydaje, że to widać. Jest właśnie dużo lokali gastronomicznych. No nie, nikt nie był tak odważny jak właśnie Bakem, żeby do mnie napisać coś porobić.
1: Ja dopiero wtedy uznałem, że ty to lubisz. Jak
2: ale...
1: zobaczyłem tę współpracę z okazji Wolszku.
2: Masa lokali jednak, no może nie masa, może przesadzam. Naprawdę parę takich ważnych miejsc na gastronomicznej mapie Polski zrozumiało, że ja to robię jednak z jakimś zrozumieniem i czułością. Nie da się śmiać z czegoś, czego się nie zna. Ja lubię koncepty talerzykowe. Jak mi ktoś by właśnie kroił tatara albo... Nie, dla mnie to jest porównywalne wydarzenie z płonącym świniakiem na weselu, jak jesteś panną młodą. To jest po prostu za dużo dla mnie
1: płonący
2: wydarzeń.
1: Płonący przecięty parmezan.
2: Nie wiem, czemu to ma służyć.
1: No, entertainment.
2: No, ale to jest taki entertainment właśnie... Znaczy nie, w ogóle ktoś chce sobie na to chodzić, bo to jeszcze tak... To jest dla mnie ważne. Niech każdy sobie chce chodzić... Niech każdy sobie chodzi tam, gdzie chce, no nie? Chcą pić macze, oglądać płonący parmezan, coś tam, nie ma problemu, ale... Ja nie lubię takich rzeczy, bo ja nie lubię, jak się na mnie skupia uwaga. Mnie to w ogóle krępuje, tak zupełnie szczerze. A już szczególnie w takim miejscu właśnie restauracja albo gdziekolwiek, takim bardziej licznym w ludzi niż tutaj w radiu na przykład.
1: Mhm. Czyli trzeba cię zabrać dzisiaj do McDonald's i powiedzieć obsłudze, że masz rodzinę.
2: Dostanę czapkę, koronę, nie wiem, co tam w McDonald'sie dają, ale...
1: Koronę dają w Burger King.
2: Czekaj, bo zrobiłam short story long zrobiłam, a ja po prostu z tym płonącym parmezanem widzę to, co w ogóle teraz się robi z gastronomii, czyli żeby było coś na content w media, a
1: tak.
2: Ja nie chodzę dla contentu. Wiem, że to absurdalnie brzmi teraz, bo jestem tutaj, bo jestem influencerką, ale ja nie wrzucam w ogóle w neta moich przeżyć takich, że nagrywam, jak kelner coś przynosi i tak dalej. Ja nie lubię tego. Mi jest nawet głupio zrobić zdjęcie talerza w knajpie, wiesz? Także nie lubię takich wydarzeń, także dla mnie koncepty talerzykowe są idealne, bo są takie zazwyczaj dość gwarne, neutralne wizualnie, trochę się niewygodnie siedzi, okej, ale jest dużo innych zalet, które mnie tam ściągają. Bardzo często można spróbować czegoś nowego. No i mi nie przeszkadza, jak kelner mówi na ty, więc jakby dla mnie tam jest wszystko tak, jak powinno być. Zazwyczaj, no chyba, że jest słaby, no to wtedy niestety będzie mem. Zawsze coś wyciągnę pozytywnego. Albo miłą przygodę kulinarną, albo memy.
1: Myślę, że teraz właściciele konceptów talerzykowych siedzą i nie wiedzą, czy ty sobie jaja robisz, czy o co chodzi, bo myśleli, że atakujesz ich, że z nich szydzisz, że ich krwawicę ciężką i to, że namawiają ludzi do płacenia wielkich napiwków swoim pracownikom i to, co powiedziałaś w Duszno Podcast, że to jest przerzucanie obowiązku płacenia pracownikom na gości. Nie klientów, na gości.
2: Mm-hmm.
1: Płatników. I oni się po prostu zastanawiają, o co chodzi. A ty mówisz, że ty to lubisz. To jest syndrom sztokholmski, o co ci chodzi?
2: Ale nie, no bo jakbym mogła się z tego śmiać, nie znając tego, a jakbym mogła to znać, nie chodząc tam? A jak mogłabym tam wydawać tyle kasy, nie lubiąc tego miejsca? No to by mi wyszło, wiesz, studio jajo, nie? A nie koncert talerzykowy. Trzeba wiedzieć, z czego się śmieje i ja mam, znaczy mnie bawią moje żarty, no niestety, przykro mi, ale tak jest, bo jakby mnie nie bawiły, no to bym ich nie robiła i też nie chwaliła im się ludziom, że wpadłam na taki jakiś śmieszny pomysł. Nie da się dojść do sedna żartu, jak się nie rozumie, o czym się mówi, tak uważam. Oglądasz polskie kabarety, to jest najlepszy w ogóle przykład. No, nie można się śmiać z rzeczy, których się nie rozumie. Nie zna i nie rozumie.
1: Boję się teraz włączyć polskie kabarety. Tak samo jak boję się włączyć stand-up.
2: Zobaczysz to samo. Ze stand-upem nie wiem, w ogóle ja dostaję dużo sygnałów, że może
1: powinnaś zostać stand-uperką.
2: Tak, jestem, Boże, obrażasz mnie, czy to o co chodzi? Albo to zmienił się mocno stand-up na przestrzeni nawet ostatniego roku. Nie wiem, sprawdzę, jakbym miał okazję.
1: Przeszczepy włosów se chłopaki porobili, inaczej wyglądają.
2: Niech każdy se robi, wiesz, jak dla mnie mogą se też zrobić i biust, nie przeszkadza mi to. Bo mnie w kabaretach, bo te stand-upy, mówię, jeszcze jest taki dla mnie niezbadany grunt, ale to, że w kabaretach w 2026 roku dalej jest zabawny chłop przebrany za babę, Ja jestem lewaczką. Dla mnie śmianie się z płciowości w taki sposób, jak to jest tam robione, gdzie mamy tak dużo dzieci w depresji, jakimś zagubieniu płciowym, to jest po prostu kobiaja. Jaja można użyć słowa w audycji, jaja
1: zwłaszcza
2: w kuchni,
1: w tej
2: prawda?
1: Audycji, tak.
2: Okej, czyli nie walnałam fopa żadnego. Mhm. No tak, więc to myślę o kabaretach. No ale dobra, bo to jakby odbiegło kulinarnie. Bardzo lubię koncepty talerzykowe, natomiast uważam, że od razu czuć, jak ktoś to robi tylko dla kasy. I teraz ktoś może powiedzieć, to nie są fundacje. Fundacje też większość osób robi dla kasy. Haha, surprise.
1: Są też fundacje, które no dobra, przeczytajcie ten artykuł, w którym mnie gazeta
2: każdy biznes ma zarabiać, to jest jasne. Tak. Nie ma w tym żadnej filozofii. Natomiast widać, jak ktoś to robi z radością, bo odnalazł się właśnie jako twórca konceptu talerzykowego i fajnie mu to wychodzi, czuć to naturalność. A jest masa miejsc, które robią to dla kasy, bo tam jest dość łatwo przekroczyć pewne progi po prostu ustawiania cen i to jest wtedy sztuczne, to czuć. No nie? Jak właściciel każe obsłudze mówić na ty, to czuć. Na przykład. To widać po minie zetek. Więc to...
1: I ostatnie pytanie, bo trochę przekroczymy pewnie ten czas, ale trudno. Trudno. Jestem tu 10 lat, mogę przekroczyć o 2 minuty. Trudno, nic się nie stanie. Masz wrażenie, że ludzie pracujący na sali gardzą gośćmi?
2: Nie.
1: Czyli gardzą mną po prostu.
2: Tak. Przychodzę. Nie, nie czuję, że... Nie! Rzadko, bardzo rzadko mi się to zdarza i nigdy nie biorę tego personalnie. Wiesz, prowadzę fitness. Jak mam beznadziejny dzień, to mimo, że daję z siebie 100%, to moje 100% danego dnia może być żenujące i ci ludzie to też mogą tak odebrać, że jestem jakaś nieprzyjemna. To w ogóle, nie powiem, że ktoś od razu gardzi ludźmi, bo ma jakąś tam minę danego dnia. Jakby, jesteśmy ludźmi. Dla mnie... To, że kelner jest niemiły, rzadko mi się to w ogóle zdarza, jakoś tak albo nie zauważam, przecież ja mam tą interakcję stosunkowo krótką w ciągu wizyty, ale nie biorę tego jakoś tak osobiście, bo zakładam, że może być milion czynników i nie będę się na tym skupiać. No to mogę być ja, nie wykluczam, ale może być
1: może
2: coś innego.
1: Może się ciebie boją, bo masz napisy na twarzy.
2: Może to być to, tak. No ale nie rozpoznają mnie, więc mogą się tak na mnie wkurzyć, jak każdy na każdym inną hanie.
1: A może tobie się wydaje, że cię nie rozpoznają. Wiele lat temu wypłynęło takie zdjęcie zrobione jeszcze ziemniakiem, bo nie było dobrych aparatów w telefonach, gdzie były wydrukowane na kuchni czy na jakimś takim miejscu, z którego startowali kelnerzy, zdjęcia ówczesnych influencerów, czyli blogerów kulinarnych. Mm-hmm. Było coś takiego. Ja myślę, że oni wszyscy już wiedzą, jak ty wyglądasz i że wiedzą, że przyjechałaś do Warszawy.
2: Nie ma problemu. Tak, ktoś jeszcze tego zdjęcia nie ma, dajcie znać, podeślę. Naprawdę nie mam żadnych złych uczuć wobec tego, że komuś się może nie podobać ten profil, no nie?
1: Twórczyni konceptu talerzykowego, która lubi koncepty talerzykowe, odwiedziła nas dzisiaj w audycji Jaja w Kuchni. Całej rozmowy będziecie mogli oczywiście posłuchać na serwisach streamingowych w formie podcastu. Dogadaliśmy się z Piotrkiem Topolińskim, że zrobimy też z tego wideo na YouTubie, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda, zwłaszcza ludzie pracujący w gastronomii, żebyście wiedzieli, przed kim uciekać.
2: Róbcie screenshoty.
1: Hania Pawlik-Sroczyńska była u nas przez tę godzinę. Realizował nas Tomek Paziewski. Ja jak zwykle nie pamiętam, kto będzie za tydzień i muszę zerknąć, bo prowadzę kalendarz, nauczyłem się tego. I 1 czerwca właśnie przyjedzie chłopak z internetu, Budzik Pizza. Kojarzysz?
2: Nie.
1: No widzisz, zrobiła wielkie oczy, tak. To jest chłopak, który ma fryzurę dosyć Gen Z-kową, można powiedzieć. Bardzo dużo osób mu pisze, że
2: ma brokuła,
1: że robi świetną pizzę, tylko żeby zmienił fryzurę. On się na to nie godzi. I będziemy rozmawiać o tym, jak w ogóle można poza dużymi miastami robić gastronomię, fajnie prowadzić social media. Byłem wczoraj w Zduńskiej Woli, w miejscu, które nazywa się Flakes. To jest przyczepa. Zjadłem chyba najlepszego burgera, jakiego jadłem od bardzo, bardzo dawna. Więc da się, nie trzeba tego robić w Śródmieściu Warszawy, w Trójmieście, w Krakowie. Można to zrobić w Polsce. Polska jest pięknym krajem i jeździcie i jedzcie. Rzekłem. Michael Gray, The Weeknd. Proszę bardzo, piękna muzyka dzisiaj. Dobranoc.

0: Witajcie, Nergo z tej strony.
1: Cześć, tu Bayer z Head First.
2: Hello, it's Danny from Cradle of Filth.
3: Cześć, tu Paula z zespołu Delight.
2: And you're listening to Dark Side.
3: Dark Side.
4: The Dark Side.
1: Dark Side w Radio Campus 97.1 FM.
0: Keep it fucking metal.

bernama Gala. İşte

No! No! No! No! Knock this

0: Radio Campus.
1: W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Gebetner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A to, co Was dzisiaj przywitało, to formacja Igor i utwór Headbutt z albumu Amen, który ukazał się w ubiegłym roku. To piąty studyjny album tej francuskiej grupy, tego projektu, na czele którego stoi pan Gauthier Ser. A powróciłem do krążka Amen, do twórczości Igora ogólnie, ponieważ osłuchiwałem sobie ostatni album formacji Periphery, A Pale White Dot, czyli ósmy studyjny album Amerykanów. No i tam jest jeden kawałek, który skojarzył mi się troszeczkę z twórczością Igora. Brzmieniowo, kompozycyjnie są takie elementy, które kojarzą mi się na przykład z kawałkiem Headbutt. Tym utworem jest Obsession, to jest kawałek, który otwiera ten najnowszy album formacji Periphery i ten utwór teraz przed Wami.

Obsession formacji Periphery. To jest właśnie ten utwór, w którym odnalazłem elementy, które skojarzyły mi się z twórczością Igora. No a teraz jedziemy dalej, no i tak się składa, że zostajemy w takim dżentowym nurcie, czy też wypadałoby powiedzieć progresywno-metalowym, ponieważ tak określa się twórczość zespołu Karmaniakach. Jeżeli dobrze wymówiłem nazwę tego zespołu, to szwedzki zespół, który określiłbym jako skrzyżowanie muzyki od formacji Wildhjarta z grupą Vola. To tak jakby ten szwedzki zespół Wildhjarta miał dziecko z duńskim zespołem Vola, no i wyszła z tego właśnie muzyka, którą prezentuje grupa Karmaniakach. Tak się składa, że panowie teraz w maju wypuścili nowy album zatytułowany Diamond Morning. Ten krążek ukazał się dokładnie 8 maja, to jest drugie wydawnictwo w ich dyskografii. No i to była naprawdę przyjemna przejażdżka. Jeżeli komuś nie przeszkadzają te dość mocne skojarzenia z tymi dwoma zespołami, to może być to naprawdę coś takiego świeżego, wnoszącego coś do tej muzycznej przygody z nurtem progresywno-metalowym. Także teraz dwa nagrania od tego zespołu z ich najnowszego wydawnictwa DAV oraz Diamond Morning, czyli kawałek tytułowy.

progresywno-metalowe dźwięki ze Szwecji od formacji Karmaniakach. No a my jedziemy dalej, no i tak się składa, że wjeżdżamy w inne rejony stylistyczne. Taka będzie trochę dzisiaj audycja, będę skakać, będziemy przemierzać przez różne nurty. Teraz wjeżdżamy w rejony industrialno-metalowe, co jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, bo mowa o grupie Pupil Slicer. To zespół z Wielkiej Brytanii, który na co dzień specjalizuje się w ciężkim, mawkorowym graniu. Ja poznałem ten zespół dzięki płycie Mirrors, która ukazała się w 2021 roku. No i na tym debiucie można było usłyszeć takie mocne wpływy The Dillinger Escape Plan czy Code Orange. Później panowie i pani skręcili, jak ja to lubię nazywać, w takie rejony bardziej duszne, klaustrofobiczne i ten klimat jakoś tak do mnie nie przemówił, a zespół ma jeszcze dwa albumy wydane, Blossom w 2023 roku i ostatni Fleshwork z ubiegłego roku. Tak więc trochę straciłem zainteresowanie tym zespołem, może niesłusznie, może powinienem powrócić do ich twórczości, zweryfikować swoją opinię, chociażby z takiego dziennikarskiego obowiązku, tak więc może w kolejnej audycji coś z albumu Fleshwork zagram i sobie go odświeżę. Na razie chciałbym skupić się na najnowszym singlu, który nosi tytuł WN i to jest kawałek, który panowie i pani nagrali do spółki z zespołem Tain. A grupa Tain to jest zespół z Wielkiej Brytanii również, który określa swoją muzykę jako industrial noise pop. Także no ciekawe zderzenie tutaj mawkorowego zespołu z takim popowo-industrialnym, ale wyszła naprawdę solidna kompozycja, mocna, która mogłaby też przypaść do gustu fanom Genghis Throne'a, który był prezentowany w dwóch ostatnich audycjach. Także teraz industrialny metal w wykonaniu Pupil Slicer z gościnnym udziałem zespołu Tain. Bardzo proszę.

Industrialno-metalowa propozycja od Pupil Slicer. No a teraz ponownie zmieniam klimat i wjeżdżamy w rejony hardkorowe. I to będzie takie nawiązanie do audycji sprzed 2 tygodni, którą otworzyłem formacją Malevolence w ramach nawiązania do ich nadchodzącego koncertu. Ten koncert odbędzie się 11 czerwca w klubie Hybrydy. No i muszę powiedzieć, że ten Malevolence tak został ze mną na dłużej. Odświeżałem sobie nie tylko ich najnowszą płytę, czyli Where Only the Truth is Spoken, ale też poprzedni album, czyli Malicious Intent. No i tak idąc za ciosem, sięgnąłem po inne hardkorowe wydawnictwo, które nie tak dawno się ukazało. Jest to najnowsza propozycja od grupy Terror, czyli od amerykańskiej hardkorowo-punkowej grupy, która została założona w 2002 roku, a teraz dokładnie 24 kwietnia wydała 9 studyjny album. No i muszę powiedzieć, że idąc właśnie tą ścieżką wytyczoną przez Malevolence, bardzo przypadł mi do gustu ten najnowszy album Still Suffer. No i tak się składa, że jest też okazja, by zobaczyć ten zespół na żywo. Co prawda w Poznaniu, także no nie po drodze mi przynajmniej, ale ten zespół wystąpi 29 lipca w Poznaniu w klubie Dwa Progi. Będzie to koncert Terror oraz Stick to Your Guns. Także można zdecydowanie hardkorowe dźwięki od Terrora sobie przyswoić na żywca. A teraz dwa nagrania z ich najnowszego wydawnictwa, czyli Destruction of My Soul oraz Beauty in the Losses.

Terror w dwóch odsłonach na trasie 66 na antenie Radia Campus, dwa szybkie strzały, Destruction of My Soul oraz Beauty in the Losses. No i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten drugi kawałek, no to on ma bardzo nietypowe intro, jak zresztą mogliście zauważyć. No i kiedy zapoznawałem się z tym albumem po raz pierwszy, to myślałem, że coś mi przeskoczyło, że zmieniłem przypadkowo wykonawcę, bo naprawdę to przejście jest dość zaskakujące, ale też ten zabieg zwraca uwagę, tak więc może to dobrze, że taki właśnie nietypowy przeskok jest w tym utworze. Przy okazji przypominam, że 29 lipca zespół zaprezentuje się w Poznaniu w klubie Dwa Progi. Jedziemy dalej, no i teraz ponownie zmieniam klimat, wjeżdżamy w rejony progresywne. Na początek coś z Wielkiej Brytanii od formacji Haken, która postanowiła przypomnieć o swoim istnieniu. Dobry ruch, ponieważ na początku tego roku ze składu odeszli pan Charles Griffiths, czyli gitarzysta, oraz basista Connor Green. Tak więc no, lekkie zamieszanie, ale panowie postanowili dać znać, że wszystko z nimi w porządku, komponują dalej, zaprezentowali singla In a Fever Dream. No i na razie nie wiadomo, czy jest to zapowiedź czegoś nowego, ale sądzę, że tak, no, że może jakaś epka się ukaże. Na razie nic nie wiadomo, ale mam takie przeczucie. Druga rzecz, którą zaprezentuje, to pan Devin Townsend i będzie to kawałek The Big Snit, kolejna zapowiedź albumu The Moth, który powinien ukazać się 29 maja. Album bardzo istotny dla Devina Townsenda, bo mógł wreszcie zrealizować swoje marzenia o współpracy z orkiestrą. W tym wypadku jest to North Netherlands Orchestra and Choir. No i czy ten album mi przypadnie do gustu? Nie wiem, bo na razie te single jakoś tak do mnie nie przemawiają, no ale trzeba oczywiście poczekać na całość. No i przy okazji przypominam, że Devin Townsend zaprezentuje się 16 września w klubie Stodoła w Warszawie. Także teraz jedziemy, Haken oraz Devin Townsend na trasie 66.

nowość od Devina Townsenda, który we wrześniu zaprezentuje się na koncercie w Warszawie. Jest to koncert, o którym na razie za dużo nie wiadomo. Ja miałem taki pomysł, takie przeczucie, że będzie to w całości koncert poświęcony najnowszemu albumowi The Moth, ale już nie jestem taki pewien, ponieważ ostatnio Devin Townsend wypowiedział się na temat tej trasy koncertowej dość enigmatycznie, ale wygląda na to, że to nie będzie najnowszy album od A do Z. A Devin Townsend powiedział w ten sposób: spodziewajcie się czegoś innego. Setlista będzie zmieniać się z wieczoru na wieczór, ale pomysł jest prosty. Nowoczesne podejście do występu jednoosobowego zespołu. Tylko ja, muzyka, scena pełna dziwactw i historie, które się za tym wszystkim kryją. Także wygląda na to, że będzie zróżnicowany materiał, ale przekonamy się oczywiście we wrześniu. Tak czy inaczej, jedziemy dalej. No i teraz ponownie zmieniam klimat w tej audycji. Przeskakujemy do Szwecji, wjeżdżamy w rejony melodyjno-death metalowe, a to wszystko za sprawą formacji The Gates, za sprawą zespołu, który wydał nowy album The Ghost of a Future Dead, który ukazał się dokładnie 24 kwietnia. To dość istotny album w dyskografii grupy At The Gates, ponieważ jest to ostatni krążek, na którym słyszymy Tomasa Lindberga, który zmarł w ubiegłym roku i jeszcze przed śmiercią zdążył zarejestrować wokale na ten krążek. Także pożegnalny album Tomasa Lindberga, zdecydowanie istotna płyta w dorobku At The Gates. Także teraz w tym momencie dwa nagrania: The Fever Mask oraz Tomb of Heaven.

Tomb of Heaven formacji At the Gates z najnowszego albumu The Ghost of a Future Dead. A na zupełne zamknięcie audycji Trasa 66 przeniesiemy się w rejony korowe. Na początek coś metalcore'owego z Niemiec. Będzie to propozycja od zespołu The Narrator, który teraz wydał album zatytułowany Phosphor. Jest to drugi album w ich dyskografii. A na zupełne zamknięcie audycji Trasa 66 będzie coś od formacji Carnifex, czyli wjedziemy w rejony deathcore'owe. Nowy strzał zatytułowany Roses and Rotting Corpses. No i nie wiadomo, czy jest to zapowiedź nowego wydawnictwa, ale jest to na pewno przypieczętowanie współpracy z nową wytwórnią, czyli Sumerian Records. A przy okazji Carnifex warto przypomnieć, że ci panowie zaprezentują się 17 listopada w Warszawie w klubie Proxima, a to była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla Was Piotr Gebetner. Trzymajcie się, dobranoc.

koszyk deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowe, niezmienne. Mdżu krople padają i tłuką w mnie okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni.

dziewiczy na próżno czekały na słońce obliczy. Dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, dal ciemną, bezkresną, dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby, szukają stronie na ciche swe groby. A smutek cień kładzie na licu ich młodym, powolnym i długim, wśród dżum, korowodem. Dalida na smutek życie tłacze, a z oczu lecą łzy.

Tak, w warszawskim Palladium zakończył się czwartkowy koncert Furii w ramach trasy Furia gra kino i najpewniej podobnie było również w Poznaniu, Łodzi, Gdańsku i Krakowie. Początkowo melodie, nie będą tego ukrywały i wypierały się teraz, były nieco sceptycznie nastawione do tego cyklu, ale wykonanie i połączenie muzyki z miksowanym na żywo obrazem, o czym nie każdy wiedział, tylko ten w zasadzie, kto stał gdzieś tam w okolicach konsolety, tak jak melodie na przykład właśnie w Palladium, to wszystko zagrało idealnie. A jakiż był to obraz, możecie zapytać, jeśli nie byliście na żadnym z tych koncertów. Archiwalne, bardzo ciekawie przygotowane, naprawdę mądrze zmontowane też nagrania ze Śląska, z kopalni, w tym także z budowy katowickiego Spodka, co w kontekście grania muzyki, i też szczególnie tej ciężkiej, no ma też drugie dno. Dobry wieczór, Kamil Mrozkowiak, kłaniam się nisko, to są melodie mgieł nocnych, będziemy razem do godziny pierwszej.

Czerwiec już za pasem, ale w melodiach przez niespełna kwadrans wszystkie kalendarze, te, które mamy tutaj w studiu, wskazywały luty, no ale także i milczący księżyc, który widzimy teraz nad naszymi oknami. Oknami i głowami, można by powiedzieć, w zależności od tego, jak się siedzi i gdzie się siedzi. Swoją drogą w tym roku, dokładnie 14 listopada, minie dekada od ukazania się księżyc milczy luty, chyba piątej, jeżeli melodie dobrze pamiętają, regularnej płyty katowickiej Furii. A kto w minionym tygodniu był w Poznaniu, w Warszawie, w Palladium na przykład jak melodie, bądź w Gdańsku, Łodzi czy Krakowie na koncercie w ramach rzeczonej trasy dziś Furia gra kino, ten mógł usłyszeć właśnie między innymi fragmenty tego albumu. Ale tej muzyki było zdecydowanie więcej, bo koncert trwał 90 minut. Zaś fragmenty tej oto płyty, ona już jest gotowa, byśmy jej posłuchali, usłyszał każdy, kto miesiąc temu, tak mniej więcej, był w warszawskim klubie Mechanik, no chyba, że wcześniej nadstawiał ucha na melodię mgieł nocnych.

Post-black metalowa scena nad Wisłą jest dość płynna, kiedy się tak przyjrzeć, taka elastyczna. Powstają nowe projekty raz na jakiś czas, no ale to są krótkie odstępy. Muzycy tworzą nowe kolektywy, w przypadku których to chyba tak trudno stwierdzić, czy one będą zaliczały się do efemeryt, bo niektórych już nie ma na przykład, czy może do czegoś bardziej regularnego. No ale to już oczywiście czas zawsze pokazuje, jak to ma w zwyczaju. Także podobnie pewnie pokażę w przypadku krakowskiego Drowned in Silver, chociaż ten Kraków jest tutaj taki trochę umowny, gdyż grupę tworzą muzycy o różnym rodowodzie. Część składu możecie kojarzyć chociażby z zespołem Barra czy Morda Stigmata. Zresztą o tych grupach melodie nieraz wspominały. A Mothers? Mothers to jest tytuł, właśnie tak melodie patrzą na okładkę tej płyty, to jest tytuł debiutu Drowned in Silver, który melodie dziś z przyjemnością przypominają po ładnych paru tygodniach albo nawet nie, miesiącach, gdyż ta muzyka jest nieszablonowa. Oczywiście o jednoznacznych korzeniach nie ma co ukrywać, ale dość poszukująca i na swój sposób na tym etapie na pewno bogata. Zaś najbliższa okazja, o ile melodie się nie mylą, tak sprawdziły, ale nie znalazły innych dat, najbliższa okazja, by przekonać się, jak te dźwięki brzmią na żywo, nadarzy się na początku września w ramach festiwalu Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. Opuszczamy Małopolskę i wracamy na Śląsk. Udajemy się do śląskiego Zagłębia i przypominamy sobie, co tam wydarzyło się 25 lat temu.

Zdecydowanie najtrudniejsza w odbiorze płyta zabrzeńskiego Nightly Gale, płyta będąca taką gęstą, miejscami smolistą wręcz, bardzo trudną, gęstą, właśnie ciężką i nie tylko dźwiękowo, wypadkową dumą. Black metalu chciałoby się powiedzieć, ale to nie do końca będzie prawda, bo muzycznie to by nie miało pokrycia w rzeczywistości. Raczej tu ten gatunek na myśl przywodzą te partie wokalne uzupełniające, które słyszeliście przed momentem. Ten kompakt melodie po raz pierwszy zabrały na nasze spotkanie dawno. Sprawdziły to. To był 31 października 2005 roku, prawie 21 lat temu. Dużo wydarzyło się i podejrzewam w waszym i także w życiu melodii przez ten czas. A wówczas cała ta audycja właśnie ostatniego dnia października nawiązywała do nadchodzącego wiadomego święta, a nastrój tego albumu w pełni oddawał i wciąż oddaje jego szeroko rozumianą atmosferę. W tym miesiącu mija 25 lat właśnie też od ukazania się tej płyty, czyli And Jesus Wept, no de facto debiutanckiej płyty Nightly Gale, wszak przed nią w dyskografii Zabrzan widniały jedynie 3 taśmy demo, które notabene i melodie o tym jeszcze nie mówiły, ale to jest już wiedza, no powiedzmy tajemnica Poliszynela. One niebawem zostaną wznowione w bardzo okazałym boksie i kiedy to wszystko się ukaże, na pewno melodie do tego nawiążą. Czekamy zatem na ten moment, wspominając dziś 25 lat płyty And Jesus Wept zabrzeńskiego Nightly Gale. Katowice, Kraków i wspomniane Zabrze za nami, czas zatem na Warszawę.

Wielu zdążyło już zapomnieć o tym projekcie. No, melodie po części również nie będą ukrywały, ale gdy w grudniu były w warszawskim klubie Voodoo na reaktywacyjnym koncercie ROSK w ramach mini festiwalu December's Doom i w korytarzu wymieniły uprzejmości z Mateuszem Sworakowskim, no to przypomniało im się siłą rzeczy, że mają na półce dwie zakurzone już nieco płyty, dwa kompakty jego solowego projektu o nazwie Enoven, który przed momentem w chyba najciekawszym nagraniu z wydanej 5 lat temu płyty Empty Passes, Silent Rails. Płyty mocno zimowej, zresztą na to wskazuje nie tylko muzyka, nie tylko sam tytuł, ale i okładka, na której widać dwóch śmiałków takiej mocno ograniczonej widoczności, gdy górska mgła zlewa się z leżącym śniegiem. Rzecz warta naprawdę, naprawdę warta przypomnienia bądź poznania, jeśli usłyszeliście ją dziś po raz pierwszy. Tym bardziej, jeśli ktoś ceni sobie takie właśnie nastrojowe, nieco postrokowe, nieco shoegaze'owe podejście do black. Enoven.bandcamp.com, przy czym Enoven pisane jest przez podwójne N oraz V. Kamil Mrozkowiak, bardzo dziękuję Wam za nadstawianie uszu. Śpijcie dobrze i do usłyszenia za tydzień.

dlaczego deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki na rowy, niezmienny. Dżu krople padają i tłuką w na okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle okna i światła szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni.

Ktoś odszedł, jestem samotny. Ktoś umarł. Kto? Próżno w pamięci swej grzebie. Ktoś drogi. Wszak byłem na jakimś pogrzebie. Tak, szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło. Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce opękło. Gdy poznał, że we mnie skrę roztyć chce próżno, zmarł nędzarz, nim ludzie go spali jałmużną. Gdzieś pożar spopielił zagrodę wieśniaczą. Spaliły się dzieci.